0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno,
2: może rzućmy kosz.
3: Czy nakręcić tu razem porno?
4: Ona ma długi włos,
5: jak krótki ląd i zaraz płonie.
6: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
7: Może zróbmy coś.

granic jak wolność. Całe moje życie misja Apollo. Wizja kosmos, to nie Biblia powiedziała mi jak wyjść na prostą. Kasę nie da ci Montoft, unoszę się powoli do nieba jak Concord. Czas ucieka emocją, nie dogonisz ich, nie do otworzenia ciągłość. Lubię być sam, ja cisza wokół, niczym Minecraft. Odbywam podróż z ulicy do gwiazd, nikt nie do tego mi nie policzysz ran. Kiedy noc budzi neonami blast, niczym hajt tworzy kolorami świat. Wiele barw, wiele zmian, wierzę, że wybrany ślad pozostawi tu po sobie dla pokolenia do podważenia skarb. Proszę cię odpuść,

Proste, ale wyrocznie. Abraham ci nie powie, kto jest Bogiem na ośce. Spokojnie, ostry w formie, choć liczę, że zginę jak z Coltem Joyma, jak z Logiem Coltem, jak z sercem content. To co na górze atakują najgłośniej. Lubię być sam, spokój, cisza plus trunek i plan. Na ratunek plan, dla bloków ulica jak ładunek bar. Gdy próbujesz stać i niepokój znika jak w kapsule czas. Jak przy skunie crash, chwilę zatrzymać, nie myśleć, oddychać. Przenika przez umysł i serce ciche. Lubię być tylko sam.

może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, po

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Wyznaczyłam sobie wiele rzeczy do zrobienia i zaczynam się otwierać. Wyznaczyłam sobie wiele rzeczy do skończenia.

Twoje rzeczy z górnej półki prawie chodzą na pochłonę. Jednak tobie nie po drodze.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Gdzie ja w ogóle jestem? No i wychodzę na ten szczyt, czy kurczę, z jakąś bramę antyczną z kamienia i wychodzę, a tam było po prostu przepięknie. Boże, a tam było pięknie, człowieku, no jak w raju.

0: prawdy.
1: Są rzeczy, których nigdy ci nie powiem za życia, a może ci odpowie ta płyta, bo witam. Długo mnie nie było, choć byłem, rozkminiaj. Medium zmartwychwstał za życia.

I see you fucking bad me, cause I'm hard.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Bił od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce, czekam.

0: Odrywamy co dzień i nie mijamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bazgrą, drap mazuj miziaj mnie, drap mazuj miziaj mnie.
0: Ja

Znowu obudził mnie krzyk. Mieszkanie stale jest puste, prócz mnie nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz, głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają, gdzie znikł, gdzie znikł. Kurczę, chciałem by zaszł się w pracy i zaraz tam wydał już nowy CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne.

One, two, three.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę. Wyłączyć telefon i być w trybie ciągłe ZW, będąc jednocześnie cały czas u siebie. I wkurwia mnie to, że wciąż szukam i nie wiem, kim jestem, kto jest ze mną, którędy iść i czy ty mnie w ogóle słuchasz. Powiedz coś do mnie, wracajmy już do nas, odkryliśmy wszystko. Nie chcę podróżować, chcę stałego

Gdybym miał opisać cię muzyką, pojechałbym do radia nocą i grałbym to, czego nikt nie zagra za dnia. W przyciemnionym nocnym studiu odprawiłbym rytuał jak Tomek Beksiński, grając piosenki, które tkwią najgłębiej, gdzieś w samym środku. Jakoś między pierwszą a trzecią, albo drugą a czwartą, kiedy miasto śpi, a ty razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Jakoś między pierwszą a trzecią, albo między drugą a czwartą, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie.

Zrozumie to nocny włóczęga, drzemiący na postoju taksówkarz szybko zmieni stację. Zrozumie ten, kto znów nie może spać przez kogoś i jeździ bez celu po mieście z włączonym radiem. Jakoś między pierwszą a trzecią, albo między drugą a czwartą. Nocne radio. Jakoś między pierwszą a trzecią, albo między drugą a czwartą, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi za mnie. Jakoś między pierwszą a trzecią, albo między drugą a czwartą, kiedy całe miasto śpi, a ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie w eter, muzyka mówi.

Ty śpisz razem z nim. Muzyka płynie wedle. Muzyka mówi za mnie. Muzyka mówi za mnie. Muzyka mówi za mnie.

0: Polskie Radio Campus.
1: Często słyszy się opinie, że w dzisiejszej dobie nie ma porywających celów, zadań mobilizujących młodzież do wysiłku, ofiarności, poświęcenia i zaangażowania. I odpowiada to prawdzie.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w noc.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

to mení. To mi się śni? Nie, to nie jest sen. Naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z Żydom dłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko

ulicy, patrzy, jak mój wzrok spoczywa na książkach. Na nogach dziewczyn patrzy i patrzy i patrzy i patrzy i patrzy.

0: Uwaga! Radio Campus. Studia ze studia.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach dyplomatycznych, o dyplomacji, o tym, dlaczego w ogóle dyplomacja w dzisiejszym świecie jest istotna, co wydaje się dosyć oczywistą rzeczą, ale coraz więcej ludzi dyplomacją się interesuje. A mimo wszystko, ja mam tak w głowie przynajmniej, że dyplomacja pozostaje czymś bardzo podniosłym samym w sobie, do którego normalni ludzie nie mają dostępu i tak naprawdę są to tajemnicze, wielkie rzeczy, które są ponad nami. Mam wrażenie, że nie jestem sam tym wszystkim. Adam Kobiałko razem ze mną, koordynator akcji dyplomacji z SKN Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, witam.
1: To może właśnie o tej... Zaczniemy od samych ambasad, bo wydaje mi się, że to są takie miejsca, które wielu z nas mija, szczególnie tutaj w Warszawie. Ambasad jest dosyć sporo, przy Łazienkach jest bardzo dużo ambasad i w ogóle. I wydają się... Jak przechodzisz obok, zamknięte bardzo formalnymi miejscami, w niektórych przypadkach może tam byliście, kiedy musieliście załatwić wizę. Co najbardziej burzy ten stereotyp takiej typowej ambasady, kiedy jest tam się od środka?
2: Najbardziej to burzy, jak się już do niej wejdzie. Mhm. Ponieważ faktycznie nawet jak się stoi przed tą ambasadą, to nie są to jakieś niezadbane budynki, tylko jednak widać od razu, że jest to miejsce bardzo podniosłe, przynajmniej w teorii, z flagami zadbane. A jak się już wejdzie do środka, i się przywita z pierwszym gościem, który od razu ma uśmiech na twarzy, każdemu podaje rękę i mówi, chodź usiądziemy w salonie i za chwilę wam wszystkim zaparzę kawę czy herbatę, to od razu już w pierwsze 5 sekund cały ten obraz po prostu się rozpada, ale w bardzo pozytywny sposób.
1: Ale to myślisz, że tak jest w każdej ambasadzie, czy na przykład w jakiejś, tylko w jakichś konkretnych narodowościach jest podobnie?
2: To jest we wszystkich.
1: Naprawdę?
2: Byłem we wszystkich edycjach akcji dyplomacji, czy również innych projektów przez moje życie. Trochę odwiedziłem już przynajmniej 15. Mhm. I w każdej jednej z nich była herbata, była kawa, było zapytanie o to, czy chcesz jakieś ciasteczka, a czasami nawet było przynoszenie kubeczków z na przykład takimi zdjęciami z miasta, z którego na przykład się urodził ambasador.
1: Świetne. Myślę sobie teraz, że w sumie to jest normalne. W sumie takie ambasady muszą zadbać o dobry, przyjazny wizerunek swojego miejsca, swojego kraju. To są przedstawiciele krajów. Nie zapominajmy o tym. Więc nie powinno być to chyba aż tak dużym zaskoczeniem jednocześnie, wydaje mi się.
2: Nie, bo powinno być w teorii, że samo fakt zaoferowania herbaty czy kawy, tylko to, w jakiej się to odbywa atmosferze, że to nie wygląda tak, że przychodzi osoba w pełnym garniturze, która podniosło się pyta, jak kawę na przykład pan prosi, tylko po prostu się siada na kanapie, naprzeciwko ciebie siada od razu ambasador, który się ciebie pyta, jak tobie dzień minął, a jednocześnie się na przykład idzie do kuchni i się pomaże gatunką kawy na przykład zaparzyć. To również jednak to nie jest coś takiego, że te przygotowania są trochę z tyłu, a ty tylko widzisz, jak faktycznie to wszystko przynoszą i ambasador po prostu siada faktycznie w pełni elegancki, zero uśmiechu na twarzy, poważnie, tylko przyjazna atmosfera, taka bardzo producka.
1: Super. Powiedzieliśmy o akcji dyplomacja i chciałbym, żebyśmy powiedzieli, czym dokładnie jest akcja dyplomacja w związku z tym, bo pojawił się już ten wątek, więc rozwijmy go. Czym jest akcja dyplomacja?
2: No trochę jak nawet nazwa sugeruje, jest to akcja związana z ogólną formą dyplomatyczną, ponieważ dużo osób, jak myśli o dyplomacji, to najczęściej sobie myśli na przykład o tym, jak Sikorski był w ONZ-cie i dawał jakieś przemówienie. Mhm. A dyplomacja to jest dużo więcej niż tylko to. To jest w ogóle kreowanie porządku międzynarodowego. To jest spotkania na wyższym, jak i na niższym szczeblu politycznym. Kreowanie polityki kulturowej, politycznej, jak i również i gospodarczej. To jest nawet coś tak prostego, jak wyjazd za granicę właśnie po to, aby móc zwiedzić państwo, o którym się wcześniej nawet nigdy nie myślało. Więc również akcja dyplomacja próbuje właśnie pokazać ten świat od tej drugiej strony, gdzie można porozmawiać z osobami, które tą politykę tworzą, które się na tym również bardzo dobrze znają.
1: I cały czas razem ze mną Adam Kobiałko, koordynator akcji dyplomacji z Szkoła Naukowego, ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy o właśnie dyplomacji, ale bardziej konkretnie o akcji dyplomacji, która tutaj na SGH-u ma miejsce już ile lat?
2: To jest już 15. edycja.
1: 15. odsłona tej akcji. Niesamowite. Kawał czasu. To znaczy, że przyjmuje się, jak rozumiem, z entuzjazmem tutaj.
2: To zdecydowanie, ponieważ nawet jak się spojrzy na rok 2011, kiedy właśnie był pierwszy raz pomysł, który wtedy jeszcze, czy było to nie do pomyślenia. Studenci, którzy się zebrali w pokoju i stwierdzili, a co by było, gdybyśmy odwiedzili jakąś ambasadę? Versus edycje, które już były nawet i 10 lat później, gdzie się odwiedzało po 20-30 ambasad, się widziało z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Czyli co, wy stwierdziliście pewnego dnia, że dobra, spoko, idziemy do ambasady, zobaczyć po prostu sobie jak jest.
2: Trochę tak. Tak zwane po prostu, jak takie niby czasami głupie pomysły, które się ma wśród studentów, że co by było, gdyby było, a może się uda stworzyć jakiś nowy projekt, albo nawet najprostsza rzecz, mam zainteresowanie, jak to mogę rozwinąć, dało początek jednemu z najbardziej rozpoznawanych obecnie projektów dyplomatycznych dla młodzieży w całym państwie.
3: Czy to właśnie o to chodzi w tej akcji, żeby trochę odczarowywać ten świat dyplomatyczny z pompatycznego na taki, w którym faktycznie staramy się w proludzki sposób i w taki fajny sposób rozwiązywać wielkie problemy?
2: Czy to czar pryska, to bym nie powiedział, ponieważ wszystkie osoby, które przez te wszystkie edycje, bo ja akurat niestety wziąłem udział jak na razie dopiero w trzech,
3: okay,
2: no to też poznałem tutaj setki osób i każda jedna osoba też, która miała wcześniej, to myślę, że to jest to bardzo taka powaga, po wyjściu z tego właśnie wyszła jeszcze bardziej tym zaczarowana po prostu światem, ponieważ dalej wiedzą, że jest trochę tej podniosłego tonu, szczególnie na arenie międzynarodowej, a jak zobaczyły, ile jest również wątków pobocznych, które są dla nich po prostu intrygujące, to osoby po prostu wychodzą z uśmiechami na twarzy i jeszcze po prostu z sercami zamiast oczu, znowu pasją do polityki zagranicznej.
3: To powiedzmy jeszcze, jak praktycznie wygląda ta akcja, bo bym chciał, żebyśmy też wiedzieli, w czym w ogóle studenci biorą udział. Czyli co, od samego początku, co robicie, w jakim celu i do czego tak naprawdę to zmierza?
2: No z jednej strony właśnie, aby może nie to, że czar ten prysł, ale właśnie, aby osoby sobie zdały sprawę, że stosunki międzynarodowe to nie jest tylko i wyłącznie ta jedna na rok wypowiedź na przykład na forum ONZ-u czy Unii Europejskiej jakiegoś polityka, tylko jest to proces, który trwa codziennie, po prostu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez setki osób. A dwa, jak to również się odbywa, to jest jednak pewien schemat tutaj użyty, że zaczyna się od gali inauguracyjnej, która jest trochę podniosła. I na przykład, tak jak w tym roku, będzie mieli reprezentant ta Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz panelistów ambasadorów państw ASEAN, którzy też będą mówili od swojej strony, jak wygląda na przykład taka współpraca właśnie od tyłu między ich państwami a Polską. Później jest nawet i 40 wizyt w ambasadzie, więc ogromna ilość, która też jest przeprowadzana.
3: W jak szybkim czasie odwiedzacie te ambasady? Ile to wszystko trwa?
2: To trwa maksymalnie 1,5 miesiąca.
3: Okej.
2: Okay. Więc sporo, dość intensywnie.
3: To prawie, że codziennie trzeba jakąś ambasadę odwiedzić, żeby to wypełnić.
2: No może nie codziennie, ponieważ też ambasady mają swoje...
3: 30-40, 1,5 miesiąca, więc mam takie poczucie, że jednak ta matematyka sugeruje, że jak mamy 5 dni pracujących w tygodniu, to prawie codziennie.
2: No prawie codziennie faktycznie będą. Czasami na przykład może być i 5 ambasad jednego dnia i jeszcze jakieś...
3: Okej, czyli może nawet tak być.
2: Nawet tak, więc nawet jest niemożliwe fizycznie, choćby osoba próbowała się rozdwoić czy rozstroić, aby odwiedzić każdą jedną ambasadę w projekcie.
3: Ile ambasad jest w Warszawie?
2: W ambasadzie teraz misji dyplomatycznych jest nawet do 90, więc
3: okay,
2: całkiem sporo. A biorąc pod uwagę, że w 1,5 miesiąca się udało prawie połowie z nich od razu ustalić taki termin i przyjąć osoby, to już trochę pokazuje, jak trudno oni są gotowi.
3: Trudno jest ustalić z taką ambasadą termin wizytacji ilu studentów jednocześnie?
2: To, no bo oczywiście są ambasady, które są olbrzymie, tak jak na przykład ambasada Niemiec, no to oni czasem nawet przyjmą i 20 czy 30 studentów w jednym momencie.
3: Mm-hmm.
2: A oczywiście są placówki, które jednak są trochę mniejsze i przyjmą takich studentów tylko 10.
3: I co, to jest taka raczej wycieczka po tej ambasadzie, czy jak to wygląda, kiedy wizytujecie tę ambasadę?
2: To wygląda, że no, się wchodzimy to już przez te bramy, przez te drzwi, jesteśmy oficjalnie przyjmowani. I co prawda nie ma faktycznie takiego, jak się na przykład odwiedza rodzinę, że tutaj jest jeden pokój, drugi pokój, tylko raczej jest po prostu, widzisz tą główną część, gdzie się dzieje najwięcej, po czym na przykład idziecie do sali konferencyjnej, gdzie siadacie z takim ambasadorem i on wam zaczyna opowiadać o tym, jak on w ogóle na przykład został ambasadorem, jakie decyzje podjął, aby ostatecznie się znaleźć w tym miejscu, w którym jest, oraz przybliżyć również to, jak nasze państwa między sobą współpracują.
3: I zazwyczaj faktycznie udaje się złapać ambasadora?
2: chyba na palcach jednej ręki można policzyć się ambasadę, w których się nie da złapać ambasadora.
1: To świetnie. To też dobrze świadczy o danych ambasadach, że faktycznie są w stanie oddelegować prawdopodobnie najważniejszego człowieka w budynku do tego, żeby pogadał ze studentami.
2: To zdecydowanie. Szczególnie, że na przykład właśnie dzięki temu, że akcja dyplomacja jest już od 15 lat, to sam miałem osobiście sytuację, gdzie szedłem na jakieś wydarzenie, gdzie również przy okazji byli ambasadorzy. I jak tylko mówiłem, że jestem z akcji dyplomacji, to ambasadorzy byli podekscytowani i się pytali, kiedy przyjdziemy, kiedy będzie można się znowu odezwać. I od razu po prostu prosili o numery, o kontakty, bo oni znowu chcą się zobaczyć studentami.
1: Cały czas razem ze mną Adam Kobiałko, koordynator akcji dyplomacji ze SKN Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy o dyplomacji, ale teraz już bardziej przeszliśmy właśnie na samą akcję dyplomacja, która polega na tym, że studenci po prostu idą, odwiedzają ambasady i dowiadują się, jak wygląda praca w ambasadach, co sprawia, że człowiek zostaje ambasadorem. Ty już w tym projekcie uczestniczysz od 3 lat, dobrze słyszałem.
2: Zgadza się.
1: Był taki moment, w którym stwierdziłeś, że dobra, tego nie było w żadnym podręczniku i ten projekt mi to pokazał.
2: To zdecydowanie. Ja generalnie całe, nawet moje życie nastoletnie, próbam właśnie już i tak się trochę zagłębić w politykę zagraniczną. Patrzeć na jakieś umowy międzynarodowe, czy właśnie słuchać tych wszystkich przemówień. Ale dopiero jak po raz pierwszy akurat mnie moja dobra przyjaciółka po prostu wzięła raz na bok i powiedziała, że właśnie aplikuje na akcję dyplomacji i czy może chcę z nią zaaplikować, to stwierdziłem, że w sumie nie mam nic do stracenia i spróbuję. Zaaplikowałem i się dostałem. Po czym jak przyszedłem do pierwszej ambasady, to pamiętam, że to był rok 2024 i była to ambasada Szwecji. I jak przyszedłem i po prostu tu usiedliśmy w takim półkolu z ambasadorem. I on każdą osobę osobiście przywitał i zaczął faktycznie mówić nawet o tym, jak on dopiero co się spotkał z jakimś przedstawicielem firmy, to był moment, w którym ja zrozumiałem, że spędziłem lata czytając o tym wszystkim, a jednak jeszcze tak mało wiedziałem.
1: Gdzie możesz mi dowiedzieć się więcej? Powiedziałeś wcześniej, że do akcji dyplomacji trzeba aplikować. Co to znaczy? To znaczy, że nie da się, nie wezmą wszystkich?
2: No niestety chcielibyśmy przyjąć wszystkich, ale się fizycznie nie da, ponieważ jednak właśnie ambasady mają swoją przepustowość i my też. A że z roku na rok mamy coraz więcej osób, które do nas aplikuje. I to jest to nawet rzędy 300-400 osób na przykład w przeciągu tylko jednego sezonu, no to my musimy jakoś to ograniczyć i zobaczyć to ograniczyć do 250.
1: Jakie są kryteria?
2: Kryteria są dość takie niespodziewalne, ponieważ to nie jest coś takiego, że się tylko przychodzi, patrzymy, ciebie chcemy, tylko nie chcemy, tylko osoby najczęściej piszą w ogóle to, dlaczego się zaczęły interesować się stosunkami międzynarodowymi, albo to jak najczęściej.
1: Czyli szukacie osób faktycznie z pasją, żeby jak najwięcej z tego wyciągnęły.
2: Tak. To nawet nie muszą być osoby, które się na tej dyplomacji właśnie jakoś znają, żeby były w stanie poprowadzić jakiś wykład. Tylko nawet osoba, która dopiero co nawet posłuchała jakiegoś wywiadu z ambasadorem i się zastanowiła. Ja chcę wiedzieć więcej. I takie osoby też się mogą na to dostać, no bo jednak poszerzanie wiedzy to jest najważniejsza część akcji dyplomacji.
1: Na ile ta akcja jest takim bardziej inspirującym momentem w życiu studenta, a na ile jakimś takim faktycznym krokiem do tego świata dyplomacji?
2: Bym powiedział, że to zależy już od osobistych przeżyć, ale po tym jak widzę, że na przykład osoby po zakończonej na przykład gali finałowej rozmawiają z przedstawicielami już Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aplikujące na misje konsularno-dyplomatyczne, aby faktycznie móc już w następnym roku stać się aktywną częścią dyplomacji i później wyjeżdżać na placówki zagraniczne, a część osób, nawet jeżeli nie zostaje ambasadorami, to zaczyna pracować w instytucjach międzynarodowych czy w NGO-sach.
1: Czyli macie historię faktycznie studentów biorących udział w akcji dyplomacji, a potem aktywnie biorący udział również w realnej dyplomacji.
2: Tutaj za wiele jeszcze nie zdradzę, to może jak się uda na przykład za rok, czy osoby, które będą nas również obserwować na Instagramie, to nawet mamy osoby, które teraz mają ważne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy na przykład, czy właśnie w NGO-sach, właśnie po tym, jak uczestniły w akcji dyplomacji i nawet z czasem z nich mamy opcję się spotkać co roku.
1: Okej, dobra, już podsumowując, potrzebuję jakiegoś takiego zwięzłego miejsca w internecie, w którym ktoś będzie mógł sobie sprawdzić, jeśli potencjalnie jest nawet zainteresowany. Przyjmujecie osoby tylko z SGH?
2: Nie, to z całej Polski.
3: Z całej
2: SGK,
3: Polski.
2: SGK, Uniwersytet Warszawski. Część osób, nawet jak jest gotowa, to może przejeżdżać ze Wrocławia, ze Szczecina, z Gdańska czy z Krakowa.
3: Super. Gdzie w takim razie czerpać informacje na ten temat? Gdzie znaleźć jakąś taką notkę z informacją, co trzeba zrobić, żeby uczestniczyć w tegorocznej akcji Dyplomacja?
2: Najlepiej to obserwować profil na Instagramie oraz na Facebooku Akcji Dyplomacji, bo wtedy będziecie najbardziej na bieżąco. A jak chcecie nawet i więcej, no to jest również profil SKN-u Spraw Zagranicznych, bo takich projektów na pewno się w ciągu roku znajdzie jeszcze więcej od nas.
3: Super, to zachęcamy do tego, żebyście zerknęli na Instagrama Akcja Dyplomacja. Domyślam się, że dokładnie tak się nazywa też na Instagramie.
2: Dokładnie.
3: To zachęcam, sprawdzajcie, żebyście zobaczyli też kiedy, żebyście mogli sprawdzić sobie, czy faktycznie może będzie to kierunek dla was, żeby zobaczyć, jak faktycznie pracują ambasady, jak wygląda praca w dyplomacji. Adam Kobiałko był moim gościem, koordynator akcji dyplomacji z SKN Spraw Zagranicznych. Dzięki wielkie za tę rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Studia ze studia. Podpięty jesteś cały czas.

Campus. Same sztosy.

gdyby. I słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść. Gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawy, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części. Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej

ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnisz mi życie jak zorze.

I know who it is.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: Radio Campus, same sztosy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Reklama.

0: To jest powtórka.
1: Tym razem na okolice torów Formuły 1 zabiera was tylko ja, czyli Franek Wójcicki, bo Kamil wypoczywa. Natomiast wracamy w Formule 1, a właściwie wróciliśmy już w Formule 1, do Kanady, na tor imienia Gilles Villeneuve'a, legendarnego kierowcy Ferrari, który przez wielu jest uważany za jednego z najlepszych kierowców Formuły 1, który nigdy nie sięgnął po tytuł mistrzowski. Niestety, tak jak wielu kierowców w dawniejszych czasach, kariera Gilla skończyła się tragicznie też na torze. Niemniej później jego dziedzictwo poniósł dalej jego syn Jacques Villeneuve, który wywalczył mistrzostwo Formuły 1, także historia rodziny Villeneuve'ów tak tragicznie się nie skończyła. Natomiast. Circuit Gilles Villeneuve jest ważny dla fanów Formuły 1, szczególnie dla polskich fanów Formuły 1, z paru powodów, ale dla nas najważniejsze chyba jest to, że w 2008 roku to właśnie na tym torze po swoje pierwsze w Formule 1 i jedyne zwycięstwo sięgnął Robert Kubica. I to była póki co jedyna okazja, kiedy mogliśmy w trakcie, a właściwie na koniec wyścigu Formuły 1 słuchać Mazurka Dąbrowskiego. Zawsze powrót do tego toru wywołuje pewnego rodzaju dobre wspomnienia. I pamiętam, że oglądałem ten wyścig i widziałem potem to, jak kierowcy ustawiali się na podium, widziałem, jak cieszy się Robert na pierwszym miejscu. Widziałem też dwóch pozostałych kierowców. Na drugim miejscu był Nick Heidfeld, kierowca z Niemiec, kolega z zespołu Roberta, a na trzecim miejscu był David Coulthard z Red Bulla. I pamiętam, że zdziwiło mnie to, że będący na trzecim miejscu David Coulthard wyraźnie ze swojego podium cieszy się o wiele bardziej niż Nick Heidfeld, który był na drugim miejscu. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak ważne w Formule 1, jak ważne w tej walce na torze są strategie, jak ważne jest to, co mówi nam zespół. Teraz już wiem, dlaczego Nick Heidfeld był tak niezadowolony, bo no, w zasadzie, gdyby nie zespół, to on stałby na pierwszym miejscu na koniec tego wyścigu, ale wtedy jeszcze przez moment BMW liczyło na to, że uda im się zawalczyć o tytuł mistrzowski w tym sezonie. Potem zmienili zdanie, no skończyło się to jak skończyło i tym jednym zwycięstwem Roberta Kubicy w tym sezonie możemy się cieszyć. Natomiast od tamtego czasu minęło już sporo lat, sporo sezonów. Sporo się też zmieniło w Formule 1 i przypomnę, że od paru ładnych sezonów mamy też już coś takiego jak sprint. I moim zdaniem w ten weekend sprint był całkiem ciekawy, bo zapowiadał nam, jak ten wyścig też będzie wyglądał. Przypomnę, mieliśmy jedną sesję treningową, potem mieliśmy kwalifikację do sprintu, potem w sobotę mieliśmy właśnie sprint i kwalifikację do właściwego wyścigu, no i w niedzielę już główny wyścig Formuły 1. W sprincie już od początku widzieliśmy, że Mercedes dalej będzie walczył o te wysokie pozycje, ale oprócz Mercedesa też kierowcy McLarena trochę odżyli i też widać było, że McLaren to jest ten zespół, który jest no zdecydowanie drugi w stawce i też będą walczyć. Ale jeżeli chodzi o walkę wewnątrz zespołową, to mogliśmy właśnie już w trakcie sprintu obserwować starcia Andrei Kimi Antonellego z George'em Russellem. Ten duet kierowców wyraźnie radzi sobie najlepiej w tym sezonie, ale skoro nie mogą walczyć z kierowcami z innych zespołów, to wyraźnie skupili się na sobie nawzajem. I nic dziwnego, bo przypomnę, przed tym wyścigiem niezwykłą serię trzech pierwszych zwycięstw po sobie zaliczył właśnie Andrea Kimi Antonelli. I to on prowadził w klasyfikacji generalnej przed tym wyścigiem, co wiadomo, mamy dopiero początek sezonu zasadniczo. Większość wyścigów jeszcze przed nami. Ale i tak George Russell musi czuć, że trochę ta jego szansa, największa dotychczas szansa na wygranie mistrzostwa kierowców, może się powoli oddalać, jeżeli on nie skupi się na odbieraniu tych punktów swojemu koledze z zespołu. Obaj panowie walczyli ze sobą całkiem ciężko, nie do końca czysto, tak bym to ujął. Często zdarzały się sytuacje właśnie, że wręcz wypychali się trochę poza tor, ale koniec końców nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Niemniej, gdybym był na miejscu Toto Wolffa, czyli szefa zespołu Mercedesa, to na pewno stresowałbym się tym wyścigiem zbliżającym się w niedzielę no odrobinę bardziej. Tak czy inaczej, walka Antonellego z Russellem skończyła się tak, że George Russell dojechał na pierwszym miejscu, Antonellemu nie udało się go wyprzedzić, a tą walkę wykorzystał też Lando Norris, który uplasował się na koniec sprintu na drugiej pozycji. I tak jak mówiłem, sprint zapowiadał trochę to, co zobaczymy później w wyścigu głównym, w wyścigu niedzielnym, ale tutaj znowu pewnego rodzaju kłodę pod nogi miał rzucić deszcz, który był zapowiadany. I faktycznie trochę przeszkodził, trochę wsadził ten patyk w szprychy, ale nie wszystkim. O tym już za chwilę. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

the air.

0: new star in the club world. She wants to be a star in the real world. Doing what, Anna? What would you like to do in mainstream USA?
1: I want to sing. That's what I want to do.
0: And what kind of music do you like?
1: Commercial music, dance music, anything that makes money.
2: To jest powtórka.
3: Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor w Montrealu, na tor imienia Gilles Villeneuve'a. Tor, który znajduje się na wyspie, na środku rzeki. Także jest to, no, z natury rzeczy całkiem mokre środowisko, a miało być jeszcze bardziej mokro. To dlatego, że zapowiadano deszcz, wydano nawet rain alert. Podobne ostrzeżenia miały miejsce też przed poprzednim wyścigiem. Wtedy trzeba było, tak jak pewnie pamiętacie, przesunąć start o 3 godziny wcześniej. Natomiast tym razem zapowiadany deszcz nie był aż taki mocny. Trochę pokropiło, trochę popadało przed samym wyścigiem, więc nawierzchnia toru była trochę mokra. Trochę, ale nie aż tak bardzo. I tutaj w tym momencie była to pewnego rodzaju zagadka dla strategów zespołowych. Co robić? Czy bardziej opłaca się zignorować tą wodę, która znajdowała się na torze, te no, niewielkie ilości wody, przyjmijmy, i ruszać od razu na zwykłych slickach, czyli na tych gładkich oponach do jazdy w suchych warunkach, bo sliki są po prostu szybszymi oponami. Niezależnie od tego, czy jest to mieszanka miękka, twarda czy średnia, to wszystkie te trzy mieszanki slików są wyraźnie szybsze od mieszanek przejściowych i mieszanek na warunki mokre. Czy właśnie zagrać trochę bardziej ostrożnie, liczyć na to, że ten deszcz faktycznie się jeszcze pojawi, że to nie wszystko i że będzie jeszcze lało, i startować na oponach przejściowych. Część zespołów zdecydowała się na to, żeby właśnie jednak stawiać na deszcz, i faktycznie startowali na oponach przejściowych. Do najważniejszego zespołu, który startował na mieszance przejściowej, mogę zaliczyć McLarena, dlatego że startowali oni na czele stawki. I faktycznie na pierwszym okrążeniu, na drugim okrążeniu, kiedy ruszyli, to ruszyli całkiem szybko i żwawo, no ale mimo tego dobrego startu, to już sami kierowcy wiedzieli, że to szczęście jest chwilowe, bo znacznego deszczu już nie zobaczą. I gdy wraz z kolejnymi okrążeniami tor stało się coraz bardziej suchy, no to Lando Norris i Oscar Piastri byli zmuszeni, żeby zjechać na pit stop. Na pit stop, który nie był potrzebny dla innych kierowców, którzy startowali właśnie na suchych mieszankach. I ten jeden pit stop w plecy, no to jest około pół minuty mniej więcej, tak w dużym przybliżeniu, straconego czasu, najprościej mówiąc. Także ten jeden wybór trochę przekreślił wyścigi McLarena, tym bardziej, że potem jeszcze doszło do kolejnych awarii, kolejnych usterek. Lando Norris musiał wycofać całkiem swój bolid, natomiast Oscar Piastri miał pewne przygody na torze z Alexem Albonem, dostał też karę właśnie za kolizję z kierowcą Williamsa, no i też nie przywiózł żadnego ciekawego wyniku z tego wyścigu. Wracając do innych rzeczy, które się zapowiadały. Przypomnę, że w sprincie zapowiadała się znaczna walka między kierowcami Mercedesa. Walka do tego stopnia, że faktycznie bałbym się, że obaj kierowcy mogą nie ukończyć tego wyścigu. I faktycznie widzieliśmy na torze znowu, tak jak w sobotę, wyprzedzenia, wypychania poza tor, jazdę po trawie, ścinanie zakrętów po to, żeby utrzymać się w tej walce. I George Russell z Andreą Kimim Antonellim wymieniali się tym pierwszym miejscem. Wymieniali się mniej więcej przez pół wyścigu, aż do momentu, kiedy w aucie George'a Russella po prostu nie padła bateria. I George Russell musiał odpaść z tego wyścigu. Był bardzo niezadowolony z tego, co się stało. Myślę, że faktycznie psychologicznie ta świadomość, że Andrea Kimi Antonelli może wyrabiać sobie tą przewagę, już powoli gdzieś tam z tyłu głowy go pali. Był wyraźnie wkurzony, rzucił zagłówkiem, rzucił nim na tor, wyszedł z bolidu, wyszedł poza tor, wyszedł za barierki i było takie jedno ujęcie, kiedy było widać, że George Russell stoi, patrzy na ten swój bolid i tak lekko może kręci z takim nie niedowierzaniem, nie złością, ale z takim rozczarowaniem z tego, że jego bolid mu to zrobił. Także wyścig, który potencjalnie mógłby pozwolić Russellowi na odrobienie tej straty, którą miał do Antonellego, no nie skończył się zupełnie po jego myśli. Andrea Kimi Antonelli dojechał do końca już znowu na pierwszym miejscu. I co ważne, ma teraz aż 131 punktów, a George Russell, który jest na drugim miejscu, ma punktów zaledwie 88. Czwarta wygrana Andrei Antonellego, czwarta z rzędu wygrana. To się nigdy nie zdarzyło, jest to rekord, który póki co trwa, póki co się rozwija i jestem bardzo ciekawy, na jakiej liczbie wygranych z rzędu się skończy. Chociaż myślę, że reszta sezonu będzie dla Antonelliego raczej trudna. No to jednak, George Russell, który jest na drugim miejscu, będzie musiał sporo odrabiać, żeby dogonić swojego kolegę z zespołu. Tym bardziej, że na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej jest Charles Leclerc, który do Russella traci zaledwie 13 punktów. Także nie jest to dużo, jest to ciężka sytuacja dla George'a Russella, a sam kierowca po tym wyścigu mówił, że nie do końca rozumie, co się stało, ma wrażenie jakby jakaś siła wyższa po prostu nie chciała, żeby on ukończył ten wyścig. Także no był wyraźnie rozczarowany, tak jak mówiłem, i nic dziwnego. Z naszej perspektywy, z perspektywy obserwatorów Formuły 1, muszę przyznać, że ich walkę Russella i Antonelliego po prostu dobrze się oglądało. Mimo tego, że tak jak mówiłem, nie była to do końca czysta walka i wypychali się oni poza tor, to jednak zupełnie inaczej ogląda się walkę na torze, kiedy te różnice między bolidami nie są aż tak duże i kiedy wiemy, że w zespole nie ma ustalonej odgórnie hierarchii, kto jest pierwszym, a kto jest drugim kierowcą. I po cichu też, jako kibic pozostałych zespołów poza Mercedesem, liczę na to, że taka hierarchia nie zostanie ustalona do końca sezonu, tylko właśnie będziemy mogli w przyszłości oglądać więcej starć na linii Antonelli-Russell. Oprócz kierowców Mercedesa warto wspomnieć o kierowcach, którzy poza Antonellim uzupełnili podium na koniec tego wyścigu, bo na drugim miejscu rywalizację zakończył Lewis Hamilton z Ferrari i jest to jego pierwsze podium z Ferrari w tym sezonie. Jest to podium, które myślę, że było dla niego bardzo, bardzo potrzebne, bo też pojawiały się różne głosy odnośnie tego, jak on sobie radzi w tym zespole, czy raczej nie radzi. No i tutaj nie dość, że uplasował się na tym drugim miejscu, to jeszcze też pokonał swojego kolegę z zespołu, czyli wspominanego już Charlesa Leclerca. Między nimi dwoma jest już naprawdę niewielka różnica, zaledwie paru punktów w klasyfikacji generalnej. No a na trzecim miejscu w Kanadzie znalazł się Max Verstappen, który również zalicza póki co gorszy sezon w Red Bullu. I znowu też pojawiały się głosy o tym, czy Max w przyszłości nie zmieni zespołu albo nie zmieni w ogóle sportu. Tym bardziej, że między wyścigami Formuły 1 Max Verstappen uczestniczył też w 24-godzinnym wyścigu wytrzymałościowym na torze Nürburgring w Niemczech. Jeżeli kojarzycie wyścigi, no to wiecie, że jest to legendarny tor, a jeżeli nie kojarzycie, to powiem tylko, że Nürburgring ma przydomek zielonego piekła. I Max razem z resztą kierowców tego auta radzili sobie bardzo dobrze na tym torze. Niestety wyścigi wytrzymałościowe testują nie tylko wytrzymałość kierowców, ale też samochodów i to właśnie układ napędowy w ich aucie nie poradził sobie z wspomnianym już zielonym piekłem. Wracając natomiast do Kanady i do Formuły 1, to myślę, że ten wyścig był zdecydowanie na plus. Mam nadzieję, że jest to kwestia tego, że poprawki, które były wprowadzane w Formule 1 we wszystkich tych bolidach zaczynają działać i ta rywalizacja wygląda lepiej niż wyglądała na początku sezonu. Z drugiej strony może być to też kwestia z samego toru. Tor w Kanadzie jest dość nietypowy, albo też po prostu tak chciał los, tak to się wszystko ułożyło. Mam nadzieję, że kolejne wyścigi dostarczą nam również podobnych emocji, jeżeli nie większych, a kolejny wyścig jest na równie ikonicznym torze, chciałem powiedzieć, ale właściwie to jest chyba najbardziej ikoniczny tor w całej stawce Formuły 1, bo 7 czerwca udajemy się do Monako. Na tym torze ulicznym w niewielkim księstwie nad Morzem Śródziemnym od paru lat wiadomo, że najważniejsze są kwalifikacje, więc niewykluczone, że najwięcej emocji zobaczymy właśnie w sobotę, a w niedzielę jest szansa na taką klasyczną procesję, ale ja liczę, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na torze będzie się działo i będziemy mieli o czym z Kamilem mówić już po 7 czerwca. Także słyszymy się wtedy, mam nadzieję też właśnie, że w pełnym składzie. Póki co żegnam się z wami ja, Franek Wójcicki. Do usłyszenia. Cześć.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
2: There's nobody left. There's nobody left. Swear down, there's nobody. There's nobody left. There's nobody. Bad job, bad job.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam się bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Typowy Jędrzej i dzisiaj przychodzę do Państwa z takim może, taką propozycją, żebyśmy tego już nadchodzący 1 czerwca popielęgnowali swoje wewnętrzne dziecko i z tej okazji trochę poopowiadam Państwu o filmach animowanych, które gdzieś tam są dla mnie ważne i które najbardziej lubię i które może gdzieś Państwa sprowokują albo zainspirują do tego, żeby albo wrócić do tych animacji z dzieciństwa, które Państwo uwielbiali, albo żeby właśnie zainspirować się i obejrzeć coś nowego. Bo tutaj podzielę to na części ja jako babyk i ja oglądająca rzeczy w dzieciństwie i ja oglądająca filmy animowane teraz i opowiem też o tych, które w ostatnich miesiącach i ostatnich latach zrobiły na mnie największe wrażenie. I niejako wszystko się tutaj pięknie klamrą spaja, ponieważ 17 czerwca na ekranach polskich kin i w ogóle światowych kin pojawi się Toy Story 5, czyli po raz piąty chudy Buzz Astral i cała ta zgraja, już teraz też Sztuciek i Pan Ziemniak, Pani Ziemniakowa i tak dalej, będą ratować dzieci, w ogóle będą ratować świat, tym razem od... No oczywiście od czego mogą teraz ratować świat? Oczywiście od nowych technologii, od złowrogiego tableta i strasznego oprogramowania. Miałam okazję zobaczyć zwiastuny, nie mam zielonego pojęcia, nie wydaje mi się tak szczerze. Nie wydaje mi się, żeby mi jako dorosłemu widzowi, który nie ma dzieci, ten film mógł podejść, bo wydaje mi się, że ten temat jest... bardzo taki, wiecie, właśnie dotyczący tej sytuacji rodziców, którą Państwo jako rodzice pewnie wielokrotnie przechodzą, czyli właśnie to, że wasze dzieci bardzo szybko uzależniają się od ekranów. My też zresztą jako dorośli uzależniamy się w cholerę, no ale jakby próbujemy coś z tym zrobić, więc o tym będzie ten film. Mam nadzieję, że również będzie działał dla widza dorosłego, który nie ma dzieci, który ma dzieci, ale nie chce jakby też o tych tabletach myśleć w kinie, kiedy z tym dzieckiem też w tym kinie jest, więc zobaczymy, pożyjemy. Ta czwarta część była dla mnie całkiem udana, w sumie ja się nawet całkiem nieźle bawiłam, pojawił się Sztuciek, który jest moim ulubionym bohaterem w ogóle całej tej serii, więc coś tam się nawet cieszę. No, ale to tak wiadomo, Toy Story to oglądaliśmy wszyscy, no bo też orają tę serię, tak to będzie dobrze powiedziane? Orają tę serię już od wielu, wielu, wielu lat, od dekad, w zasadzie już od wieków, można nawet powiedzieć. No, ale wracając do filmów, które gdzieś tam dla mnie były ważne, mogłabym powiedzieć, że mnie ukształtowały, ale to jest naprawdę, absolutnie to nie jest prawda. Nie ukształtowały mnie te filmy, ale może gdzieś tam na terapii mogę sobie przekminić, że to są akurat te filmy, przez które coś tam robiłam dziwnie w życiu. Ale są to filmy, które na pewno katowałam, kiedy byłam dzieckiem i na pewno w złotych myślach wpisywałam je jako swoje ulubione filmy. Oczywiście poza tą listą jest Harry Potter i Kamień Filozoficzny, bo to jest mój ulubiony film z dzieciństwa i jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, jaki istnieje, ale dzisiaj nie o nim, bo wiadomo, to na inny temat, prawda, o Harry Potterze. To nie musimy dzisiaj o nim mówić. Jeśli chodzi o filmy animowane, które są dla mnie najważniejsze, szanowni państwo, nie oglądałam tego filmu od... prawdopodobnie gimnazjum, nie wróciłam do niego i teraz do niego nie wrócę, ponieważ widzę jego problemy. Jest to oczywiście klasyczna animacja Disneya pod tytułem Piękna i Bestia. Dlaczego do niego nie wrócę? No myślę, że nie muszę jakoś specjalnie tłumaczyć. Wiemy, o czym to jest. Wiemy, że jest to dość dziwna relacja między kobietą i mężczyzną. I no to po prostu, no może kiedyś jak będę miała córkę, albo w ogóle jak będę miała dziecko, to sobie z nią obejrzę i o tym sobie pogadamy i pokminimy, bo przyznam, że byłoby to chyba trudne dla mnie teraz i myślę, że miała takie, Jezus Maria, po prostu nie jestem w stanie tego oglądać, ale kiedy miałam 12 lat, to była to najbardziej w ogóle romantyczna historia, jaką kiedykolwiek opowiedział ktokolwiek. Więc no, było to dla mnie super ważne i Piękna i Bestia była katowana, soundtrack znam na pamięć. W ogóle no, znam tą opowieść na pamięć, byłabym w stanie scenę po scenie ją teraz opowiedzieć. Dokładnie tak samo jest zresztą z drugim filmem, o którym chciałam wam powiedzieć, czyli 12 pracami Asterixa. To jest film z 1976 roku, animowany w pełni. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo kiedy moi przyjaciele teraz mówią o Asterixie i Obelixie i w ogóle ludzie dookoła mnie, wszyscy mówią tylko, wiecie, Misja Kleopatra i mówią o tych filmach no jakby live action. A dla mnie podstawą w ogóle mojej znajomości Asterixa i Obelixa były zawsze właśnie te animacje z lat 70. i 80. I ja tak naprawdę Misję Kleopatra poznałam dopiero niedawno na seansie, na którym oczywiście każda osoba siedząca obok mnie recytowała cały film z pamięci. Więc to było moje pierwsze tak naprawdę spotkanie z całym filmem, bo oczywiście jakieś tam fragmenty znałam. Ale jest to fascynujące. 12 prac Asterixa było zawsze moją ulubioną częścią z tych filmów animowanych. Przede wszystkim dlatego, że jestem zodiakalną panną, a co za tym idzie, kocham listy. Jeżeli ktoś w ogóle już w tytule filmu mi mówi, że to będzie konkretna ilość zadań do wykonania, to jestem zachwycona, bo ja wiem, gdzie ja jestem w akcji. Jeśli oni robią ósme zadanie, to ja wiem, gdzie ja sobie to mogę na osi czasu po prostu, prawda, usytuować. Ja w ogóle kocham filmy, które mają rozdziały i wiem na przykład, ile jest tych rozdziałów. To jest super. Ja od razu mi się lepiej ogląda, więc czy to jest Lars von Trier, czy to jest 12 prac Asterixa, to jakby jak są rozdziały, konkretne etapy, to jestem zachwycona. I to jest też film, który, no przyznam, miałam okazję obejrzeć parę lat temu w telewizji i no czy on jest teraz dla dzieci? No nie wiem. No to tutaj ci bardziej może woke rodzice mogą mieć problem, żeby ich dzieci oglądały takie treści, ponieważ jest tam dużo, no jest tam trochę jej brutalności i trochę takiego seksualizowania kobiet i różnych takich rzeczy, które teraz moglibyśmy zresflagować dość mocno, ale wciąż jest to dla mnie giga ważny film i w ogóle mega się jaram, że akurat taki widziałam, że jestem, ja nie jestem z tych, wiecie, Misja Kleopatra, no, jesteście tacy mainstreamowi. Nie oglądacie animacji, francuskich animacji z lat 70? Och. A trzecim tytułem jest z kolei najbardziej mainstreamowy film świata, czyli Kosmiczny Mecz, połączenie animacji i live action z 96 roku. O tej drugiej części oczywiście nie mówimy, nie wspominamy. Udajemy, że się nigdy nie wydarzyła. Michael Jordan w ogóle wraca do kin, ten film. To jest taka ciekawostka. W przyszły weekend jakoś, wydaje mi się. Obserwujcie, bo wiem, że wraca do Cinema City. Sprawdźcie sobie, bo może to jest dobry pomysł, żeby albo zrobić rewatch, albo obejrzeć ten film po raz pierwszy. Serdecznie polecam, ponieważ Kosmiczny Mecz to jest po prostu, no nie jest najmądrzejszy film na świecie, okej? Okay? Nie jest może też najbardziej udany, ale jeżeli oglądaliście go, jak mieliście 9 lat po prostu na TVN-ie, to myślę, że teraz na wielkim ekranie to już w ogóle będziecie mieć gigafilsy. Tylko nie płaczcie, jak R. Kelly będzie śpiewał, bo jakby... Nie płaczę, bo on śpiewa. W ogóle nie chcę mieć z typem wiele wspólnego. No, tak wyglądały moje 3 ulubione filmy animowane z dzieciństwa, a za chwilkę wrócę do was z tymi bardziej współczesnymi, które premiery miały całkiem niedawno.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś opowiadam o animacjach, które gdzieś tam zrobiły na mnie wrażenie. No już nie będziemy mówić, tam ukształtowały mnie. Co mnie ukształtowało? Kluski na parze mnie ukształtowały ewidentnie. Nie jakieś tam filmy, już bez przesady. Więc dzisiaj po prostu opowiadam o fajnych filmach animowanych, które nie musicie wcale oglądać z dziećmi, możecie sobie obejrzeć bez dzieci. Oglądanie animacji jest super cool i w ogóle to nie jest tak, że się jest jakimś tam, nie wiem, że jesteś jakiś taki dziecinny. Absolutnie. Jesteś super chłop, super baba, jak oglądasz baje. Baje są ekstra. Pierwszą z nich, z tych nowych, bo wcześniej opowiadałam o tych takich klasycznych, gdzieś tam, które oglądałam, kiedy byłam dzieckiem, a z tych, które wyszły w ostatnich miesiącach i latach, no tutaj mam trzy mocne tytuły. Pierwszy tytuł to Flow, oczywiście. Film tak zwany 10 na 10. Ja dałam mu ocenę 10 i zawsze będę mówić, że to jest film na 10. Flow to jest najbardziej uniwersalna, najwspanialsza historia. Bardzo prosta animacja opowiadająca o kotku, który musi przetrwać powódź. Film, który w zeszłym roku dostał Oscara za najlepszą animację. To jest łotewska propozycja, więc jak pojedziecie do Rygi, to również tego kotka w wielu miejscach i innych bohaterów w wielu miejscach zobaczycie. Potwierdzam, byłam tam i faktycznie kotkomania jest dość mocna, bo faktycznie przyznam, że te takie małe pomniczki tych zwierząt, to był jedna z najczęściej fotografowanych w ogóle rzeczy w całym mieście przez turystów, więc widać, że to Flow faktycznie gdzieś tam weszło w krwioobieg kinematografii łotewskiej. Jest to największy sukces tej kinematografii w historii Łotwy. Literalnie. I Flow, no nie wiem, to jest bardzo proste. Jakby nie chcę tutaj wiele opowiadać. Ten film jest niemy. Znaczy nie jest niemy, nie ma w nim dialogów, może tak, co jest jego wielką zaletą tak naprawdę, bo my nie musimy wiedzieć, o czym ci bohaterowie by ze sobą rozmawiali, ponieważ ta historia jest tak prosta, że my już znamy te dialogi tak naprawdę. I też zachowanie tych zwierząt, ich ekspresyjność bardzo dużo nam mówi na temat tego, co się dzieje, ponieważ ten kot nie jest jedynym bohaterem, tam jest dużo różnych, jest kapibara, jest pies, jest dużo różnych zwierząt, które poznamy. Więc jest to też film dość krótki, tam niecałe półtorej godziny, więc też nie jest tak, że na przykład młodszy widz się jakoś znudzi. Też ten film jest pełen akcji, jest absolutnie ekscytujący, jest przerażający momentami, jest tam wszystko. Bardzo serdecznie wam polecam, jeśli go nie widzieliście, to koniecznie sobie go nadróbcie, bo to jest naprawdę kawał super filmu. A druga taka nowa produkcja, która no, jest dla mnie filmem 10 na 10 i która zrobiła na mnie tak kosmiczne wrażenie, że no, w ogóle myślę sobie, czy sobie jej znowu nie obejrzę, może jakoś na dniach. Bo jest to przepiękny, przepiękny film. I po prostu aż mam łzy w oczach, jak o nim myślę. To jest oczywiście Marcel Muszelka w Różowych Bucikach. To jest połączenie animacji poklatkowej i filmu live action. To jest historia o Marcelu Muszelce, który jest taką malutką muszelką. Malutką. On jest maleńki. On jest maleni. On ma 2 centymetry dosłownie może. Nawet chyba nie. I on staje się przez serię filmików na YouTubie gwiazdą. I faktycznie on stał się gwiazdą, ponieważ był najpierw bohaterem filmu krótkometrażowego i staje się gwiazdą internetu i on dzięki temu próbuje odnaleźć swoich przodków i swoją rodzinę. Oj, to jest takie ładne i śmieszne i takie czułe. No w ogóle wszystkie najlepsze filmy tam są. Jest przeuroczy ten film, jest bardzo zabawny i można się na nim tak słodko popłakać. Więc serdecznie Państwu polecam, jeśli nie widzieliście, ojejku. To jest naprawdę wspaniałe, amerykańskie jeszcze kino, więc wiecie, tam jest Jenny Slater między innymi. Dużo fajnych w ogóle, dużo fajnych wątków, dużo takich popkulturowych wątków, bo on też jest bohaterem bardzo znanego amerykańskiego programu telewizyjnego, informacyjnego, więc no w ogóle super. Marcel Muszelka w Różowych Bucikach, bardzo serdecznie Państwu polecam. A trzecia propozycja to jest trochę moja próba obrony filmu, który całkiem niedawno był w kinach i już pojawił się na Disney Plus, czyli animacji Hopnięci. To jest animacja, która przebrnęła przez kina prawie że niezauważona. Naprawdę miała minimalną tam hajs na marketing i Szkoda, ponieważ wydaje mi się, że to jest jedna z tych animacji takich pixarowych bardziej, która naprawdę ma dużo mądrego do powiedzenia, a przy tym jest koszmarnie zabawna. Ma niesamowity polski dubbing i jest takim po prostu przygodowym, sensacyjnym filmem. Opowiada o lasce, która wychowała się w duchu jakby takiej miłości do ekologii, którą gdzieś tam wpoiła w nią babcia. I teraz jest, no, można powiedzieć w pewien sposób, nie wiem, ekoterrorystką, niektórzy by powiedzieli, drudzy by powiedzieli, że jest po prostu aktywistką ekologiczną i ona walczy z burmistrzem miasta o to, żeby nie wybudowano obwodnicy w miejscu, gdzie mieszkają bobry. I bobry stają się też głównym bohaterem tego filmu, ponieważ ona zamienia się dzięki nowym technologiom naukowym, zamienia się w bobra i zaczyna inwigilować bobry, żeby bobry jakoś po prostu powstrzymały budowę tej obwodnicy. No i dzieją się tam jajca, szanowni państwo, naprawdę. Tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy i jest to film, który wydaje mi się, że starsze dziecko może się na nim super bawić, młodsze niekoniecznie, a dorosły no to w ogóle ubawi się tam jak świnia. Więc serdecznie polecam, bo to jest film, który, wiecie, gdzieś tam też niektórzy recenzenci nie byli za bardzo zachwyceni. Ja jestem z tej grupy osób, które uważają, że to jest naprawdę bardzo udany film i serdecznie państwu polecam, bo czemu by nie. No. I oglądajcie se animacje, bo animacje są świetne.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Kampus.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Ferrari wypuściło nowy samochód. 1000 koni, 2,5 sekundy do setki i jest elektryczne. Ferrari Luce. Albo Luce, jakbyśmy chcieli czytać po polsku. Jest to projekt kontrowersyjny. Jeśli macie social media i interesujecie się motoryzacją, na pewno już je widzieliście. Za projekt nadwozia i wnętrza odpowiada studio Love From, kierowane przez Jonathana Ive'a, byłego szefu design Apple, oraz Marka Newsona. To właśnie ten ruch stał się jednym z głównych punktów krytyki wielu obserwatorów. Gdyż Luce praktycznie nie przypomina żadnego wcześniejszego Ferrari. I powiedzmy sobie szczerze, bez emblematów marki można byłoby ten model przypisać dowolnemu producentowi i to jest chyba jego największy problem. Rynek zareagował ostro. Premiera modelu odbiła się na giełdzie. Akcje Ferrari spadły we wtorek o 4,6% po rozpoczęciu notowań w Stanach Zjednoczonych. W Mediolanie spadek sięgł około 8,1%. Według CNBC inwestorzy obawiają się przede wszystkim wysokich kosztów rozwoju samochodu elektrycznego oraz ryzyka związanego z odejściem od tradycyjnej tożsamości marki. Część klientów uważa, że wejście Ferrari w świat elektromobilności może osłabić charakter firmy budowanej przez dekady wokół silników spalinowych. Przecież przez lata mówiło się, że Ferrari kupuje się przede wszystkim dla silnika, a reszta przychodzi w pakiecie. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na to z drugiej strony, szef Ferrari, oj dzisiaj włoskie imiona i nazwy będą pewnym wyzwaniem, Benedetto Vigna, mówi o nowym rozdziale. W jego opinii Luce otwiera nowy etap w historii firmy i ma przyciągnąć zarówno obecnych klientów marki, jak i zupełnie nowych nabywców. Ferrari także podkreśla bardzo mocno identyfikację modelu z własnym dziedzictwem. Choć, no nie wiem, no ja tego nie widzę. Były prezes z kolei otwarcie skrytykował nowy model. W rozmowie z mediami stwierdził: jeśli powiedziałbym, co naprawdę myślę, zaszkodziłbym Ferrari. Ryzykujemy zniszczenie legendy i naprawdę jest mi z tego powodu przykro. Mam nadzieję, że przynajmniej usuną z tego samochodu wierzgającego konia z boku. Montezenelo ironicznie odniósł się także do stylistyki Luce. Według niego jest to samochód, którego Chińczycy na pewno nie skopiują. Był to wyraźny przytyk skierowany w stronę wyglądu nowego modelu. Czy całkiem słuszny? Zobaczymy. Włosi powiedzieli, że to będzie póki co jedyny elektryczny samochód tej marki. W międzyczasie, w 3 dni wcześniej, w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, Mercedes wypuścił nowego AMG GT, który też ma bardzo podobne osiągi, ale jego cena nie zaczyna się od 650 tysięcy dolarów, tylko od 676 tysięcy złotych. I mówimy tu o samochodzie, który ma 816 koni mechanicznych, 1000 Nm, a bazowy wariant ma akumulator o pojemności 106 kWh. Ładuje się tylko z prędkością 350 kW, a jego zasięg na jednym ładowaniu będzie się wahał od 690 do 765 km, w zależności od tego, no jak szybko będziemy jeździć, jak agresywnie. Najmocniejsza wersja, czyli GT63, bo dotychczas mówiłem o GT55, będzie miała 1169 koni mechanicznych i 2000 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, nie wpływa to specjalnie na zasięg. Jeśli dorzucicie większość opcji, skończycie z samochodem za grubo ponad 1 000 000 zł. No ale z drugiej strony, jeżeli porównamy to z Ferrari, to możecie mieć samochód za 1/4 ceny. Także zawsze warto się zastanowić. Jeżeli szukacie supersportowego, elektrycznego, 4-drzwiowego, 5-osobowego samochodu. Swoją drogą dosyć ciekawa nisza. A w Seacie ma być więcej Seata. Plany marki na przyszłość rozchodzą się z Cuprą. Dotychczas było tak, że Seat i Cupra, najpierw Cupra funkcjonowały jako sportowe modele Seata, później Cupra się rozdzieliła i zaczęły produkować samochody, które były konkurencyjne właściwie do Seata, czego idealnym przykładem jest Cupra Raval, która startuje z poziomu 99 990 zł, a tymczasem osoby odpowiedzialne za markę Seat mówią, że teraz Seaty nie będą miały nic wspólnego z Cuprami. Zasadniczo wszyscy spodziewają się scenariusza, w którym marka wykorzysta gotowe rozwiązania z grupy Volkswagen, często te nieco prostsze lub nawet starsze, aby oferować samochody w niższych cenach. Problemem są tutaj jednak normy narzucone przez Unię Europejską. Niestety prawda jest taka, że obecne działania Unii Europejskiej głównie osłabiły przemysł motoryzacyjny w Europie, a decyzja o odpuszczaniu gdzieniegdzie z kolejnych regulacji są tylko odpowiedzią na narastający kryzys. Po cichu można liczyć na to, że nadchodzące lata przyniosą kolejne deregulacje. Ale no zobaczymy. Byłoby super, gdyby Volkswagen zdecydował się postawić Seata w roli budżetowej marki. Tam sprawdziłby się idealnie. Seat otwierałby portfolio tanimi i prostymi samochodami. Dalej mamy Volkswagena, Skodę, marki popularne, po czym wracamy do luksusu. Jest Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini. wszystko jest na miejscu. Można by właściwie od pierwszego samochodu po wygraną na loterii zostać w koncernie Volkswagena. Z ich perspektywy wydaje mi się, że to jest całkiem sensowny ruch. A ja wracam za moment z nowym szwedzko-chińskim samochodem od Volvo. Mowa o Volvo EX30 Twin Power. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Ostatni tydzień miałem okazję spędzić z nowym Volvo EX30. Volvo EX30 już trochę jest na rynku, ale każdym miesiącem dostaję nowe update'y systemu. Teraz miałem okazję spędzić czas z Volvo EX30 w wersji Twin Motor, która dysponuje łączną mocą systemową 428 koni mechanicznych oraz momentem obrotowym 543 Nm, co powoduje, że ten mały miejski samochodzik przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 3,6 sekundy. Jednocześnie czyni go najszybszym seryjnym Volvo w historii marki. No i z takim autem można jeździć. Mowa o dosyć niewielkim SUV-ie kategorii B. Jeszcze niedawno nazywalibyśmy go crossoverem. Pojemność baterii tutaj brutto wynosi 69 kWh i pozwala na przejechanie 450 km na jednym ładowaniu według normy WLTP, a w praktyce, jak nim jeździłem i od czasu do czasu chciałem wykorzystać te wszystkie elektryczne rumaki, to prawdziwy zasięg był bliżej 340 km na jednym pełnym naładowaniu. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, Volvo do jazdy na co dzień po mieście jest idealne. To jest samochód komfortowy. Jest to auto, które bardzo fajnie i szybko reaguje na ruchy kierowcy. Prowadzenie jest pomiędzy bardzo lekkim, a bardzo twardym i daje wrażenie jazdy zdecydowanie większym i droższym samochodem. Czujemy się trochę jak w luksusowym SUV-ie, ale takim, który pozwala nam jednak w mieście zachować ogromny komfort tego, że jesteśmy mniejszym autem, bo same Volvo EX30 ma 4,1 metra długości mniej więcej. Jeśli chodzi o wnętrze, wszystkie multimedia oraz informacje o prędkości, o tym, na jakim jesteśmy biegu, informacje o tempomacie, naszej nawigacji, temperaturze są operowane z ekranu na środku deski rozdzielczej i nie ma żadnych innych monitorów, ekranów w tym samochodzie. Jest jeden i na nim jest wszystko. Mimo to, jak to opowiadam, to wydaje mi się, że to jest koszmarny pomysł. W praktyce się sprawdza. Mamy prędkość, która jest widoczna i na którą łatwo spojrzeć, kiedy jedziemy samochodem, a z drugiej strony mamy bardzo czysty, ładny kokpit. Samochód, którym ja jeździłem teraz, miał szary lakier i wnętrze wykończone materiałem o kolorze zielonym z sztuczną skórą także w kolorze zielonym, a klamki były wykonane z aluminium. Ale jak się prowadzi? To też po mieście szalenie komfortowo. Jednak jeśli chcemy wykorzystać fakt, że mamy samochód, który przyspiesza w 3,6 sekundy do setki i chcemy trochę szybciej wjechać w ten zakręt, no poczujemy po pierwsze wagę samochodu, a po drugie to, że zawieszenie zostało raczej nastawione na komfort niż na jazdę w zakrętach. Auto się przechyla trochę bardziej niż bym chciał i żebym czuł się komfortowo jadąc no całkiem dynamicznie w zakręcie. To, co poprawia wrażenia, to pakiet kamer 360 z lotu ptaka, które powodują, że parkowanie tym autem jest bardzo łatwe. Mamy dużo schowków i moim zdaniem estetycznie ukrytych. Na przykład miejsce na kubki są chowane w podłokietniku i możemy je mieć na widoku albo ich nie mieć. Ładowarka do telefonu jest schowana właśnie pod tym dużym ekranem, który służy do obsługi całego samochodu. Mamy także schowki na ziemi, mamy schowki w drzwiach, tak jak to bywa w różnego rodzaju samochodach, oraz mamy bagażnik, którego pojemność wynosi 318 litrów przy pojemności standardowej, a jeżeli złożymy tylne siedzenia, to otwiera się przed nami przestrzeń o pojemności 904 litrów. Pod maską mamy także niewielki frank na pojemność 7 litrów i to jest miejsce głównie na to, żeby trzymać nasze dodatkowe kable, no bo jeżdżąc samochodem elektrycznym, nie zawsze podłączamy się do ładowarek super szybkich. Są też takie po prostu punkciki, do których trzeba mieć własny kabel. I do tego celu, żeby nam nie zajmowało tych 318 litrów na stałe, mamy przedni frank. Cena? Około 220-230 tysięcy złotych i to jest trochę dużo, jak za auto miejskie, ale z drugiej strony mamy samochód, który jest szybszy od podstawowego Porsche Carrera. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu i zdjęcia wcześniejszych testów oraz różnego rodzaju filmy, tak zwane rolki na moim Instagramie, czy TikToku, czy innych social mediach, to serdecznie zapraszam, możecie mnie znaleźć jako okiem kierowcy. A tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień z testem Maserati Gran Turismo. Dzisiaj odebrałem, także jestem bardzo ciekaw, co będę mógł wam opowiedzieć za tydzień. Do usłyszenia.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Reklama. Tu Campus. 97,1 FM.

0: co?
1: Ej, Kacper, oni chcą skasować bilet.
0: Kupić kanapę, kupić kabriolet, chciałbym na Sardynii domek. Czy mi wystarczy do końca roku? Ej, czat, jak zmienić kategorię na D, bo się trochę boję czasem.

przegrzanej głowie w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Łapy w górę.
1: Uptown, Veggie and Goldie na antenie Radio Campus, a teraz także łapy w górę. A łapy w górę oznaczają rozmowy o psach ze mną, czyli z Klaudią Szkaradek. Będziecie spędzać ten sobotni poranek, choć nie wiem, czy ze mną, bo jak tutaj przyjechałam pod siedzibę Radio Campus, to miałam dość duży problem, żeby znaleźć miejsce parkingowe, więc chyba wszyscy wylęgliście, czy wylegliście? Wylegliście chyba na miasto i jecie sobie śniadanka w fancy knajpkach z owsianym mlekiem. Nie wiem, co się dzieje. Miałam duży problem, żeby znaleźć miejsce, ale na szczęście jestem. 886-971-971 to jest opcja kontaktu i tu możecie dawać znać, czy jesteście faktycznie tutaj przy odbiornikach ze mną, czy też w jakimś miejscu i pijecie sobie kawkę i nie przejmujecie się psimi nastolatkami, bo ten temat dzisiaj będzie poruszony. Jeżeli chcecie dorzucić swoje 3 grosze na temat właśnie dorastania waszych psów, to zapraszam na kanał nadawczy Pies od Podstaw. Tam się znajduje kanał pod tytułem Pies od Podstaw Newsletter lub 886-971-971. To tyle tytułem wstępu. Co dalej? Dzisiaj porozmawiamy, drodzy państwo, o psich nastolatkach. Jak ugryźć ten cały temat? Jak to przeżyć? Jak sobie poradzić w czasie, kiedy załamanie nerwowe jest nieodłącznym elementem naszego życia? Ten okres jest często w ogóle pomijany w przekładach, bo wydaje nam się, że dobra, nasz szczeniaczek ma tam 5-6 miesięcy, już go wyszkoliliśmy, byliśmy na psim przedszkolu, dobra. Umywamy ręce i już mamy idealnego psa. A dopiero wtedy zaczyna się tak naprawdę problem. I dzisiaj właśnie o tym pogadamy. Pogadamy o tym, jak nie zwariować, gdy nasz pies wraca do ustawień fabrycznych po włożeniu w niego dużo czasu, cierpliwości i pieniędzy. Co zrobić, gdy to się dzieje? I co też czeka nas na końcu tego całego znoju? Cóż ja tu mam? SMS-y już są. Witacie się. Cześć, jesteśmy. Jaka? Orkiszowa? Nie ma chyba orkiszowej tej. Orkisz? Jest orkiszowe mleko? Chyba ktoś mnie troluje. Patrycjusz napisał, że wierni są. Linki, you know me. Pijemy kawkę, ale słuchamy. No i to mi się podoba, ja też piję kawkę. Dobra, moi drodzy. Psi nastolatkowie, co to takiego jest? I tutaj będzie trochę antropomorfizacji, bo ja będę chciała od was uzyskać dzisiaj duże zrozumienie dla tego trudnego okresu w psim życiu. O co tutaj chodzi? Mamy już tego szczeniaka i mamy go od 2-3 miesięcy. Poszliśmy na psie przedszkole, chodziliśmy na jakieś tam socjalizacje. Wszystko już zaczynało grać, już nas nawet nie gryzł, już dawno nie zniszczył żadnego buta. I nagle pewnego dnia przychodzimy... A pół kanapy jest zjedzone. Wychodzimy na spacer, a na tym spacerze jest ciągnięcie na smyczy. Puszczamy psa ze smyczy i on nagle nadomnie pokazuje nam swoją łapkę odbiegając, a raczej nawet nie łapkę, tylko swój zad i w ogóle się nami nie przejmuje. I my wtedy... Zazwyczaj opiekunowie wtedy wpadają w taką dość dużą panikę i generalnie załamanie. Ja bardzo nie lubię szachować takimi psychologicznymi określeniami, bo nie chcę nikogo urazić, więc będę się starała być ostrożna, ale wiadomości czy telefony, które ja otrzymuję, kiedy pies jest nastolatkiem, to są naprawdę wiadomości bardzo zdesperowanych ludzi. Ponadto gdzieś mignęła mi kilka razy taka informacja, tylko to jest informacja zasłyszana, to nie są żadne badania, więc mówię wam to jako ploteczkę przy rzeczonej kawie, że słyszałam, że najczęstsze oddawanie psów do schronisk i ogólnie oddawanie psów to jest właśnie w tym okresie nastoletnim, czyli około 8 miesiąca, roku, półtora roku, zależnie od tego, jaki mamy typ psa, po prostu opiekunowie tego nie dźwigają. A ja bym chciała z wami jedną rzecz ustalić i to jest rzecz podstawowa. Pies dorasta, możemy określić psa jako dorosłego w wieku 2-3, a czasami nawet 4 lat. Więc my bardzo długo musimy pracować nad relacją z psem i nad naszym psem, nad jego emocjami. A to, że nastąpi zwolnienie blokady i pies wraca do ustawień fabrycznych w wieku 7, 8, 9 miesięcy, jest skonotowane po prostu z hormonami. Wtedy świat staje się ciekawszy. Wtedy inne zapachy zaczynają psa interesować. wtedy na przykład testosteron pcha go do różnych tam rozmówek czy nawet konfliktów. Wtedy zaczyna więcej znaczyć. Dalej odchodzić od opiekuna, bo po prostu zaczyna być odrobinę odważniejszy, łamane na bardziej ciekawski. Więc to, że wasz pies się w taki sposób zachowuje i chciałabym, żeby szczególnie opiekunowie, przed którymi dopiero jest ten okres, bo ci, którzy już za tym niestety mogą tylko powspominać, chcę, żebyście wiedzieli, że jest to totalnie normalne. I to nie z wami jest coś nie tak, to nie z waszym psem jest coś nie tak. Tak po prostu działa natura, że w pewnym momencie ten osobnik musi działać trochę bardziej na własną łapę i trochę sobie od tego stada odchodzić, być trochę odważniejszy, może zakładać swoje własne stado. Musi odchodzić od kogoś, kto dotychczas był całym jego światem i to jest takie frustrujące. Ja teraz mam dużo psich nastolatków pod swoimi skrzydłami i różnie są te psy prowadzone. Niektóre chodzą na socjal, niektóre skończyły psie przedszkole, kolej gdzieś tam zniknęły, teraz wracają, bo to jest taki standard, że ja zawsze mówię opiekunom, którzy kończą się przedszkole, że i tak do mnie zadzwonicie, jak będzie 7-8 miesiąc, bo będziecie się martwić, ale tak naprawdę wystarczy wtedy robić to, co robiliśmy w okresie, kiedy nasz piesek był szczeniaczkiem. Trzeba wtedy uzbroić się w ogromną cierpliwość. Trzeba wtedy dać naszemu psu, niestety, przykro mi, ale dużo wsparcia, bo on nie robi tego ze złośliwości, chociaż często my lubimy podciągać zachowania psa jako złośliwe, że o, nagle mi zaczyna gryźć kurtkę, pozdrawiam Tuoriego. Nagle mi zaczyna gryźć smycz, pozdrawiam Narcyza. Nagle zaczyna ciągnąć na tej smyczy, pozdrawiam Rubena. Słuchajcie, mogę wam imionami psów sypać jak z rękawa, bo dlatego, że te zachowania są totalnie normalne, tylko różne typy psów mają różne swoje preferencje co do diabelskich zachowań. Tak samo jak ludzcy nastolatkowie, tak samo jak my. No niektórzy słuchali Prodigy, niektórzy Maty, a niektórzy Justina Biebera i to jest zupełnie w porządku i dokładnie tym samym schematem kierują się psy. Czyli Prodigy, Justin Bieber. Albo nie wiem, kogo tam jeszcze powiedziałam, Mata. Więc kluczowe jest to, żebyśmy w tym okresie, zaraz będę wam dawać więcej porad, ale żebyśmy w tym okresie skupili się na przyczynach, a nie na neutralizowaniu zachowania jako takiego. Oczywiście, jak nas pies gryzie, to musimy sobie z tym poradzić. Ja nie mówię, że macie pozwalać psu siebie gryźć, tylko musimy też wyplenić przyczynę. Czyli na przykład pies, szczeniak ma teraz 8 miesięcy i nagle, kiedy wracamy, zaczyna nas gryźć, jak wracamy do domu. Albo na spacerze zaczął ciągnąć. I my się wtedy skupiamy, wy zazwyczaj do mnie dzwonicie, że chcielibyście popracować nad ciągnięciem na smyczy. A bardzo rzadko to jest po prostu nienauczona odpowiednio smycz. Bardzo często to są problemy właśnie z panowaniem nad emocjami. Bardzo często to są interesujące zapachy. Często wtedy musicie zmienić w ogóle strategie spacerowe. Gdzieś wsiąść w auto i wyjechać z psem na obrzeża Warszawy i tam sobie pochodzić z nim na smyczy. Często jeżeli pies zaczyna właśnie przejawiać takie zachowania, że gdzieś tam niszczy rzeczy ponownie, może to oznaczać, że musimy mu dostarczyć inne gryzaki, albo może on przestał sobie radzić z tym, że my wychodzimy i musimy popracować nad treningiem samotności. Jest bardzo dużo takich drobinek, nad którymi musimy się skupić. A niestety, pomyślcie sobie, ja teraz mówię do was już 9 minut prawie, a niestety my zazwyczaj się frustrujemy. A wiecie, co się dzieje, jak się rodzi frustracja? Wyrzucamy ją na psa. A jak wyrzucamy frustrację na psa, to on sobie myśli, no nie, no z nimi to się nie da w ogóle współpracować. Ja ich, sorry, ale przyjmę taki język komiksowy, ja ich nie lubię, nie chcę z nimi gadać. I też się będę frustrował. Więc psi nastolatek to jest rewelacyjny nauczyciel cierpliwości. To jest w ogóle, to są zajęcia jogi bezpłatnie w waszym domu, chociaż zazwyczaj płatnie, bo wiąże się to ze zniszczeniem wielu przedmiotów. Ale kluczowe jest to i nad tym dzisiaj będziemy się skupiać. Żeby okazać takiemu psu wsparcie, żeby zarządzić tymi jego emocjami. Jak to zrobić, co robić, jak sobie radzić, co w tym okresie, jaki sport w tym momencie wy macie uprawiać, co pić, o tym zaraz będziemy rozmawiać. 886 971 971 to jest opcja kontaktu. Strasznie się cieszę, bo widzę te SMS-y, że ktoś nie ma psa, a słucha. Kocham was. Słuchajcie, my jesteśmy, opowiadałam wam o tym, w naszym kraju teoretycznie w co drugim już domu jest pies, więc musimy i tak wiedzieć, jaka jest psia instrukcja obsługi, nawet jak nie mamy tych kundli burych. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Czekam na wasze świadectwa, czekam na wasze refleksje. A wy sobie teraz co zrobicie? Kogo posłuchacie? Agresta. TVB na antenie Radia Campus. Bardzo proszę.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Bardzo miłe wiadomości, słuchajcie. Bardzo żałuję, że jak mój pies był młody, to nie trafiłem na taką audycję i na takiego nauczyciela jak ty. To jest jedna wiadomość. Hej, po pierwsze, choć nie mam psa, uwielbiam twoją audycję. Zawsze, gdy mam przyjemność pracować w sobotę, to słucham. Po drugie, liczę, że podobnie jak przy poniedziałku, ta wiadomość da mi błogosławieństwo i szczęście. Ja to w ogóle, słuchajcie, mam taką nieprzyjemność, że towarzyszę wam zawsze przy pracy albo w poniedziałkowy poranek, więc podobno nie należy ustawiać ulubionej melodii na budzik, bo się obrzydza i ja się boję, że tak się obrzydzam na przestrzeni lat wam. Ale dobra, my nie o tym. My o innym rodzaju obrzydzenia, czyli o psich nastolatkach. Bardzo dziękuję w ogóle za te słowa. Strasznie mi jest zawsze miło i bardzo to jest dla mnie ogromne paliwo, że jakoś tam inspiracje czerpiecie z tego, co opowiadam. No psi nastolatek to jest zazwyczaj coś, co jest kojarzone z piekłem. My nawet jak chodzimy na naszych spacerach socjalizacyjnych, ja nigdy nie robię jakichś takich, wiecie, podziałów pod tytułem, że szczeniaki są tylko ze sobą, nie mają dostępu do fajnych psów, że szczeniaki to są pojedynczo, albo że w ogóle jak szczeniaki są niedobre, to mają zniknąć. Nastolatki tak samo. I teraz właśnie mamy na przykład Rubena i Rafę. Carlos w sumie też i Figa to są takie nasze podrostki, które mi od razu przychodzą do głowy, to te psy mają kontakt z innymi psami. Wręcz warto w takich okresach sięgnąć do grup, do innych psiarzy, do ludzi, którzy powiedzą wam, że to jest normalne. I ja zawsze proszę tych, którzy mają już starsze, odchowane elegancko, dość spokojne psy, żeby wspierali tych, którzy teraz mają okres nastoletni, bo można się naprawdę wtedy załamać, bo ten pies potrafi nam dość mocno zniszczyć spacer i życie w tym okresie. No ale kluczowe jest właśnie to, żeby zrozumieć, że jest to normalne, ale żeby też nie wpaść w mit doskonale wam wszystkim znanym, że ktoś wam powie, że pies z tego wyrośnie. Oczywiście, że wyrośnie. Ale jeżeli w tym okresie nie włożymy odpowiedniej pracy w tego psa, jeżeli w tym okresie nie pomożemy psu zarządzić emocjami i także, co bardzo ważne i ciocia Klaudia zawsze to powtarza, nie wyznaczymy mu odpowiednio granic, no to później on z tego wyrośnie. Tylko, że wyrośnie z wszystkimi naleciałościami okresu nastoletniego, które do niego przywrą, moi drodzy. Nie ulegajcie temu mitowi, bardzo was proszę, bo czasami wystarczy jedna, dwie wizyty behawiorysty, który wyprostuje ścieżki w tym całym ambarasie i będziecie w domu. I ja sporo takich piesków też spotykam, które w okresie nastoletnim zaliczyły regres. I na przykład, uwaga, nastolatek, który na przykład zaczyna interesować się innymi psami, staje się terytorialny, jest intensywniejszy na przykład w tej zabawie, chce kontrolować inne psy, na przykład poprzez kładzenie im łba na grzbiecie, czyli lizanie ich popysku. To są zachowania oczywiście nieładne, ale to są zachowania z etogramu, czyli z, jakby ze standardu zachowań psów. On może takie zachowania przejawiać, inne psy mają prawo go wtedy korygować, może dojść do eskalacji tych zachowań, boję się, że już za bardzo zakopućkałam was, ale mam nadzieję, że jesteście ze mną, może dojść do eskalacji tych zachowań, ale kluczowe jest to, żebyście nie popełnili tego błędu, który popełnia większość opiekunów, czyli nasz pies odwala akcję. Nie wiem, dotychczas był pieskiem towarzyskim w naszym odczuciu, no bo nie wiadomo, co on tam przejawiał właśnie z drabiny agresji, ale był dość towarzyski, a tu nagle wystartował do pusi, która przecież była jego przyjaciółką od lat. I najgorsze, co wtedy opiekunowie mogą zrobić, to zapiąć tego psa na smyczy na zawsze i już nie będziesz miał kontaktu z psami, bo się nie potrafisz zachować i robisz wstyd. No to tutaj trochę, moi drodzy, wchodzimy w ten schemat, znowu antropomorfizujmy, ale dobra, porównajmy do nastolatka. No nastolatek ma konflikt z kolegami w klasie. Zamiast rozwiązać ten konflikt, nauczyć go poradzić sobie z tą sytuacją, powiedzieć mu, jak on może te konflikty rozwiązywać, co może ta sytuacja oznaczać, jak sobie poradzić z emocjami, to my go wypisujemy z tej szkoły. I już chodzi, jest nauczanie domowe i nara, bo on sobie nie poradził. Nie możemy tak robić. I jeżeli ludzie w waszym otoczeniu tak robią, że te psy są izolowane, zaraz to będę oczywiście rozkładać na czynniki pierwsze, te psy są izolowane, to sytuacja się tylko pogorszy. Psy koniecznie muszą mieć kontakt z innymi psami. Kropka. ale nie może to być kontakt niekontrolowany, nie może to być kontakt taki, że chodzicie sobie, wasz piesek jest odpięty i sobie podbiega i atakuje inne psy. Albo podbiega, ale on jest milutki, ten wasz pies. Ale podbiega do ludzi, którzy nie mają milutkich psów. Którzy walczą z jakimiś psimi demonami. Którzy też mają prawa chodzić po ulicach i mają prawo czuć się bezpiecznie. Więc to bym chciała też rozdzielić. To jest najtrudniejszy element tak naprawdę zarządzania tym psim nastolatkiem. Ale jest bardzo dużo grup. Nie wykpicie się, że nie ma w waszym otoczeniu, nie wiem, 10-20. Ja to pamiętam, że ja nawet potrafiłam 60 km jeździć na socjal mojego psa. Bardzo dużo jest takich grup. Nie wszystkie są oczywiście robione tak, jak ja to lubię, ale należy szukać takich grup, gdzie wy się czujecie komfortowo, gdzie wasz pies się czuje komfortowo, gdzie wasz pies ma możliwość porozmawiania z innymi psami. A jak już w ogóle ma możliwość chodzenia luzem, jeżeli ma do tego kompetencje, to już w ogóle bomba, bo to jest najlepsza rozmówka psia, jaka się może toczyć. Natomiast zmierzam do tego i cała ta potężny elaborat ma na celu powiedzenie wam, że jeżeli pies zaczyna przejawiać jakieś zachowania problemowe, to my musimy mu pomóc sobie poradzić z tymi zachowaniami, emocjami. Musimy mu pokazać, jak się rozmawia z innymi psami. Co na przykład teraz mamy? Totalnie mogę wam powiedzieć z tego tygodnia. Ruben. Sorry Matylda i Wojtek, że was wybebeszam, ale wiem, że wy lubicie, w sensie wy nie macie problemu, bo lubicie łapy. Ruben jest świetnym pudlem. Pudlem królewskim, będzie z niego ogromne bydle. Więc my Rubenem musimy też trochę inaczej zarządzać, bo Ruben na przykład miał przez moment, ale szybko zostało to wyplenione, chęć do bawienia się małymi pieskami. No nie może duży pies mieć chęci do bawienia się małymi pieskami, musi je szanować. Więc poznał małe pieski, które mu postawiły granice. Jeżeli one nie były w stanie ze względu na gabaryt, to my pomogliśmy. Jak? To już jest moja słodka tajemnica. Ale teraz Matylda i Wojtek zgłosili, że Ruben, który miał fajne przywołanie, zaczyna im podbiegać do ludzi i psów. No i co my wtedy robimy? Zapinamy go na 2-metrową smycz do końca życia? Czy może wracamy do podstaw i zaczynamy ponownie ten trening przywołania? I na przykład taki świetny Ruben jest na ostatnim socjalu, biegał sobie z 10-metrową linką. Jak widzieliśmy, zarządzaliśmy przestrzenią, chociaż na polu mokotowskim, gdzie chodzimy, było bardzo dużo ludzi, to gdy widzieliśmy, że nie ma za dużo rozpraszaczy, to Ruben był odpięty, ale jak widzieliśmy, że idzie ktoś z pieskiem, to Rubenowi została, przypinaliśmy linkę 10-metrową i on sobie z tą linką chodził, a ja byłam dość blisko niego, żeby jeżeli on się za mocno zainteresuje tym drugim psem, żeby móc tylko chwycić tą linkę. To nie chodzi o to, żeby psa na widok jakiegoś innego psa powściągać, krzyczeć, że chodź tu już, robimy aferę. Bo tym samym ten pies konotuje, że pojawił się pies na horyzoncie i ona się nagle spina i krzyczy na mnie i gdzieś w tym psim muszczku może przeskoczyć taka zakładka, a okej, czyli ten pies na horyzoncie jest problemem. Nie, cofnijcie się odrobinę w swoim treningu, zintensyfikujcie wtedy trening, wybierzcie różnorodne, fajne nagrody i przypnijcie po prostu to, co niektórych pali, czyli linkę, żeby móc psa, jeżeli on będzie bardzo zainteresowany podbiegnięciem do innego psa, którego nie znamy, do innego człowieka, którego nie znamy, żeby móc tego psa po prostu powstrzymać. Nie jest to wielki trud, a ładnie to będzie wspierało naukę przywołania. I niestety w tym okresie dojrzewania może się okazać, że tego typu działania trzeba będzie podjąć na przykład na 3 miesiące, na pół roku, może na 8-9 miesięcy, tak żeby psu ładnie przypomnieć, o co chodzi w przywołaniu, kiedy to przywołanie staje się o wiele trudniejsze, bo tam jest jakaś fajna suczka, tam jest wiewiórka, a tam 3 dni temu były pierogi, więc tu teraz czuć ducha tych pierogów i trzeba tam teraz podejść i to powąchać. Więc niezwykle to jest ważne. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Posłuchajcie sobie teraz czego? Może reklam sobie posłuchacie. O, włączę wam reklamę, żebyście wiedzieli, jaka ja jestem cenna, kiedy jest mój głosik. A po reklamach zerknę w SMS-y i jeszcze wam powiem, co można robić z tymi psimi nastolatkami. I tyle. Dobra, bo ja teraz, wiecie, ja już teraz zaczęłam myśleć, jak zaplanować audycję, a wy tego musicie słuchać. Taka też wasza rola. 886-971-971.
0: Reklama. Krótkie piłki.

0: Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: łapy w górę w Radio Campus.
1: Nawet mnie zaskoczyło, że już wchodzę. Drodzy Państwo, o nastolatkach psich dziś. Ja tylko zerknę na SMS-y, bo są takie różne. Przeczytam Wam i odpowiem na szybko. Proponuję na 1 kwietnia zrobić audycję, unikając słów sugerujących, że mówisz o zwierzętach. Tak, niesamowite to jest. Właśnie ktoś napisał, że lol, trafiłem na 5 minut bez słowa pies i szczeniak i myślałem, że mówisz o dzieciach. No, bardzo często to słyszę od rodziców, że można porównywać pieseczki do dzieci. Dopiero włączyłam audycję, a co jeśli piesek boi się innych psów? To też jest element dojrzewania, zaraz o tym powiem. Hej, czy mogę poprosić o pomoc w temacie psów? Mój pies nigdy nie był agresywny do ludzi, a wczoraj mu się zdarzyło. Jakiś chłopak, zdaje się, bał się psów, szedł sprzeciwka, po samym chodniku mijaliśmy się. Odsunął się do samego ogrodzenia, mój pies wyskoczył do niego z zębami. Byłam w szoku. Ze złych zachowań zdarza mu się agresywnie szczekać na psy na posesjach z ogrodzeniem. Bardzo trudno mi jest w ogóle odpowiadać na takie pytania, moja droga koleżanko, bo to chyba napisała Laseczka, gdyż nie znam twojego psa, nie wiem w jakim jest wieku, nie wiem w jakim jest typie. To, co mogę powiedzieć, to to, że jeżeli ktoś zachowuje się niestandardowo, wgapia się w psa, spina ciało czy podbiega, to może spowodować u naszych psów niestandardowe zachowania. Jeżeli twój pies jest psim nastolatkiem, no to niestety w okresie nastoletnim coś, co dotychczas było łatwe i już przepracowane, nagle

ale okazuje się straszne, jakieś kształty. Mój pies na przykład miał fazę, że zaczął się na nowo bać worków na śmieci. Więc no, trudno mi jest określić, co się tam u was dzieje, dlaczego twój pies tak się zachował. Być może to nie było zachowanie agresywne, bo nie wiem, czy słuchasz Łap w górę, natomiast bardzo często coś, co my określamy jako zachowanie agresywne, jest związane z lękiem, z tym, że pies się czegoś przestraszył i chce się pozbyć tego czegoś. Na przykład tak bywa z rowerami, że jak ktoś rowerem najedzie na was od tyłu, to pies się może przestraszyć i wtedy szczeka. Natomiast, tak jak wspomniałam, dość ciężko mi jest udzielić ci jakichś merytorycznych porad. Jeżeli zauważasz takie zachowania i one się będą powtarzać, to bez żadnego wahania zgłosiłabym się do trenera lub behawiorysty, żeby mógł wam pomóc, bo tutaj to, co ja wam opowiadam, dlatego wam opowiadam, to nie jest tak, że sama sobie pracę zabieram, to jest, są takie ogólne ramy, zgodnie z którymi powinniście prowadzić psy i sposób, w jaki powinniście na nie patrzeć, natomiast jeżeli zachowanie w jakiś sposób odbiega niestandardowo, czy jakieś zachowanie się nasila, to nie leczymy się sami, moi drodzy, tylko szukamy kogoś, kto wam przypasuje, kto pracuje metodami, które są zbliżone z waszymi poglądami i pracujemy, ponieważ to dzisiaj chciałam wam też, żeby wybrzmiało, że to wsparcie w tych emocjach, to radzenie sobie z emocjami polega głównie niestety na waszej pracy. Czyli na tym, żeby takiego psa nie izolujecie od innych psów, tylko idziecie właśnie, nie wiem, na spacer socjalizacyjny jeden na jeden, czy na jakiś spacer grupowy. Nie wstydzicie się tego, że wasz pies się głupio zachowuje, bo nikt was tam nie ocenia. I to, że się głupio zachowuje, może być co najwyżej powodem do żartów, które sobie wspólnie robimy, żeby rozluźnić atmosferę, ale nie do tego, że ktoś wam powie, że o Jezu, jaki straszny pies. Ja nie chcę, żeby ten pies miał kontakt z moim psem, bo to nie o to chodzi. Właśnie musicie wtedy znaleźć jakieś miejsce, gdzie zostaniecie zaakceptowani z tym tyranozaurem Rexem na smyczy. I na tym ma polegać wasza praca. Wasza praca ma polegać na tym, że wasz pies będzie nadal wrzucany w różne sytuacje potencjalnie trudne, ale na krótko. Gdzie wasz pies będzie poznawał nowe struktury, powierzchnie i stworzenia, ale krótko. Nie, że wrzucamy go w jakąś sytuację na 3 godziny, czy idziemy z nim do centrum, bo on się zmęczy, bo to się obróci przeciwko wam. Dużo ludzi, z którymi ja pracowałam, miało taką tendencję, że jak pies jest niedobry, trzymajmy się tych określeń, niedobry, niegrzeczny, głupi, okej, to w takim momencie my na przykład bierzemy go na długi spacer po mieście, albo bierzemy piłkę, żeby go wybiegać, albo zaczynamy z nim robić, bierzemy go na psi placyk i on tam ma biegać z psami. I spoko, to się wszystko wydaje fajne i mądre, no bo przecież zmęczy się. Ale w radzeniu sobie z emocjami, w umiejętności regulacji, kluczowe jest to, żeby pies dostał od nas informacje, jak ma sobie poradzić. Czy jeżeli jest pobudzony, ma sobie radzić tym, że biega jeszcze bardziej? Czy jeżeli boi się jakichś psów, to ma radzić sobie w taki sposób, że biega z nimi w kółko na pełnej petardzie? Czy jeżeli rozwalił nam kanapę, to ma teraz godzinę biegać i przynosić piłkę? Zastanówcie się nad tym. Czy to finalnie, jak ten pies się obudzi po tym odcięciu fizycznym, czy on będzie wiedział, jak ma sobie poradzić? Czy on będzie wiedział, czego od niego oczekujecie? Bardzo często oczywiście ruch jest metodą poradzenia sobie, ale jest ruch i jest ruch. Bieganie za piłką aktywuje bardzo mocno kortyzol, pogoń, popęd, gonienie łupu, emocje, wysokie emocje. Bo najbardziej stresującym elementem łańcucha łowieckiego u psa, jak sobie wyobrazicie,
czy psa, czy wyobraźcie sobie tygrysa, który poluje na jakąś antylopę. Kiedy on się najbardziej stresuje? Jak goni, bo nie wie, czy złapie. Więc wy to odtwarzacie z waszym psem, mając na celu uspokojenie go, bo faktycznie fizycznie go odetniecie. Ale paradoksalnie podnosicie mu ten kortyzol na 2-3 dni, bo tyle czasu, u niektórych psów nawet 7 dni według badań, ten kortyzol będzie opadał. Więc jakiego ruchu szukamy? Bo teraz zapewne mnie pytacie. Dobra, mówisz co źle, to powiedz co dobrze. Dobrego ruchu bez wielu bodźców. Łąka. Ja lubię łąki, nie lubię lasów, ale to już powiem wam ten las, żeby już wam wszystkiego nie odcinać. Łąka i wasz pies na lince albo luzem. Ćwiczycie sobie spokojnie, bardzo przywołanie, ale czasem to nawet warto sobie po prostu pochodzić i odetchnąć i napawać się tym, że macie święty spokój. Jak widzicie gdzieś na horyzontu psa, przypnijcie linkę, niech wasz pies sobie biega z linką i obserwujcie, jakiego psa macie po drugiej stronie. Może warto się z nim spotkać, a jak nie, to sobie ładnie mincie po dużym łuku. Może zamiast gonienia piłki pójdziecie sobie na jakieś zajęcia, żeby robić coś wspólnie. Bo pamiętajcie o tym, że dla waszego psa w okresie nastoletnim wszystko jest ciekawsze niż wy, wszystko, bo tu a dobra, tego Darka to ja znam już na wylot, a tu wiewiórka jest, to wiewiórki nie znam, ale czadowa, wow, a mi się przypomina jak mój pradziadek gonił takie wiewiórki albo tutaj jakaś suczka macieczkę, wow, ale ekstra, może warto założyć rodzinę i wszystko jest ciekawsze niż wy. Więc pokażcie, że wy nadal jesteście ciekawi, że może sobie właśnie pójdziemy na jakieś zajęcia, może sobie pójdziemy na jakiś nosework, na jakieś agility, na jakieś obedience. Coś róbmy razem, żeby poprawić relacje i żeby robić coś fajnego, żeby ktoś wam pokazał, jak być fajnym. Bo jeżeli, moi drodzy, ten pies wam pobiegnie za tą wiewiórką, wzmocni sobie oczywiście, no bo na przykład tam gdzieś ją, no już nie mówię o tym, że nie możemy pozwalać, żeby nasz pies zagryzał inne zwierzęta, ale goni tą wiewiórkę, więc fajna jest ta pogoń. Gdzieś sobie stoi pod drzewem, szczeka na nią, szczekanie też jest samonagradzające. I wy go wołacie i to do mnie pada 600 razy, palicie to do mnie. Pies w ogóle się uczy, że do mnie można nie słuchać tej komendy, ale w końcu do was przychodzi i co? Co wtedy otrzymuje, jak do was przyjdzie? No oczywiście, że nagane. Tak to ujmę, bo inne słowo mi się nasuwało na o. Nagane. Krzyk. Czasami nawet przemoc, jakieś szarpanie. No to kochani, no już słyszycie, co się tutaj dzieje w tej relacji. Ja pobiegłem za świetną wiewiórką, no bo tak mnie popchnęły emocje, a nie miałem żadnej linki przypiętej, żeby mnie ktoś powstrzymał. No to pobiegłem sobie za nią. Jest taka czadowa, że gdzieś tam mi w uszach słyszałem jak ze światów jakieś do mnie, ale to wiewiórka tam była na tym drzewie, trzeba jej pilnować. Dobra, wrócę do niego i krzyki otrzymuję za to. Co ty robisz? Co ty niedobry pies? Jakieś szarpanie, przyciskanie do ziemi, to takie rzeczy się widuje na co dzień. Jak ten pies ma was lubić i chcieć do was wracać? No weźcie się zastanówcie. Zastanówcie się nad sobą. Moi drodzy, to są rzeczy kluczowe. I to się wydaje wszystko tak naprawdę łatwe, ale kluczowe jest to, żeby też nad swoimi emocjami w tym wszystkim panować. O tym sobie moment porozmawiamy. Ja zerknę na kanał nadawczy 886-971-971, to jest opcja kontaktu. I czekam. Czekam na wasze głosy. Mam nadzieję, że coś się rodzi w waszych głowach, jeżeli chodzi o kwestie psich nastolatków. Jakieś wątpliwości, pytania, a może się ze wszystkim zgadzacie? Dajcie znać, że jesteście. To ważne.

0: łapy w górę.
1: Laska krzyczy na mnie w radiu, a ja się śmieję. Ktoś chyba wziął osobiście swoje tutaj psie problemy, ale cieszę się, że się śmiejecie. Ja też się dzisiaj dobrze bawię podczas tej audycji, bo co innego pozostaje, jeżeli chodzi o okres nastoletni u psów? Tylko się śmiać, bo płakanie zazwyczaj już za wami. Moi drodzy, o tych lękach dwa słowa, bo pytacie się, co zrobić, jak pies się boi. Kiedy jest nastolatkiem. No musicie przerobić ponownie podchodzenie do różnych rzeczy. Mój pies ma 5 lat od tam kilku dni. 100 lat pirat. Natomiast ostatnio się bał słupka w lesie takiego drewnianego. I tak podchodził do niego, wiecie, że tylne nóżki były gotowe do ucieczki, ale przodem był ciekawy. Co ja wtedy robię? Ja zazwyczaj wtedy nie przyciągam psa oczywiście do tego bodźca, tylko ja podchodzę i na przykład dotykam czegoś. Tutaj mówię oczywiście o rzeczach martwych, nie, że mój pies się boi obcego pana na ulicy, tak jak ty miałaś, koleżanko, akcję i ja tego pana dotykam, to tak nie robimy. Ale jeżeli chodzi o jakiś worek na śmieci, śmietnik, słupek, hydrant, takie rzeczy, które mogą być faktycznie szatańskie w oczach naszego psa, no to ja mówię wesoło wtedy do mojego psa i dotykam tej rzeczy. I zazwyczaj mój pies wtedy się odważa, czasami przy tej rzeczy na przykład kucam. Mój pies wtedy zyskuje odwagę, bo ma bodyguarda i podchodzi, na przykład obsikuje ten worek na śmieci albo śmietnik. I wtedy już wiem, że jest chill. Więc mówić i pokazywać, podchodzimy z poszanowaniem psich granic. Ja czasami na przykład wykładam, jak już pies podchodzi, wykładam w okolicy tego czegoś jedzonko, albo daję jedzonko, żeby kontrwarunkować, ale to musi być coś wyjątkowo strasznego, bo zazwyczaj tak nie jest, więc to, że włączają się lęki, jest naturalne, musimy psa wtedy oswajać ponownie. Kluczowe jest to, żebyście go nie zamykali, to co powiedziałam w poprzednich wejściach, czyli nie izoluję psa wtedy od wszystkich psów, bo jest niegrzeczny, nie zaprzestaje brania go w różne miejsca, bo zaczął się ich bać, po prostu zaczynam to inaczej do tego podchodzić. Są chyba takie audycje, bo ktoś się pytał, że ktoś prosił, żeby zrobić audycję o agresji, żeby właśnie o lękach. Jak wejdziecie na stronę Radia Campus, zakładka łapy w górę, wpiszcie sobie łapy w górę Klaudia Szkaradek w Google, to powinniście znaleźć i na Spotify'u, i na stronie Radia Campus i poszukajcie sobie tematów. Tam nie wszędzie tytuły są takie, że psia agresja, tylko musicie się wczytać, ale wydaje mi się, że właśnie o takim oswajaniu psa z miastem na przykład to były na pewno odcinki. Więc tak sobie działajcie. Zwiększajcie dystans od tego bodźca, ale nadal wspólnie obserwujcie. Mówcie miło do waszego psa. Nie też cały czas, ale w takiej sytuacji, że o, boisz się, nic się nie bój, to jest fajny hydrant, on ma na imię Wojtek, kiedyś będziecie przyjaciółmi, na przykład. Jak nie macie pomysłu, co powiedzieć. Ja czasami mówię opiekunom, że jak nie wiesz, co miłego powiedzieć psu, to powiedz, o, jakie masz futerko, popatrz, takie piękne brązowe ucho. Chodzi o to, żebyście waszym tonem pokazali, że wy się nie boicie, i że wszystko w tych sytuacjach gra. Wydaje mi się, że to jest tyle z przekazu, który ja wam chciałam dać. Zerknę na kanał nadawczy, bo tutaj mam informacje, na przykład wejdźcie sobie, pies od podstaw newsletter i jak macie psiego nastolatka, to poczytajcie świadectwa innych. Mnie bardzo rozbawiło Oli. Było tragicznie, tak, że aż wyparłam to z pamięci, nic więcej nie dodam. Do wszystkich biedaków mających teraz psich nastolatków, trzymajcie się, czego się da i jakoś to minie bez odbioru. Ola faktycznie i Ori przechodzili bardzo mocno okres dorastania. Mam dwie łatki po Orim na kurtce i bardzo dobrze je wspominam, chociaż no Ori to nam napsuł trochę krwi, ale zrobił się z niego fajny chłop. Jeszcze przed nim trochę czasu, no bo Ori teraz ma chyba, nie wiem, 2,5, 3 lata, coś takiego, więc jeszcze trochę, żeby był takim naprawdę dorosłym psem, ale cały czas to jest praca, to jest chodzenie właśnie na socjale, to jest praca indywidualna z trenerami, to jest praca w budowaniu relacji z tym psem, to jest praca, chodzenie w różne miejsca, żeby ten pies zrzucał właśnie wspomniane emocje. Wszystkie te rzeczy są bardzo, bardzo istotne. Ja mam takie przemyślenie, żeby nie zrzucać wszystkich zachowań piesków na okres dorastania. U mojego mangutka właśnie wtedy pojawiły się pierwsze trudności. Ja sama tłumaczyłam je dojrzewaniem, a znajomi też mówili, że mu przejdzie. Niestety nie przeszło. Oczywiście wiele zachowań faktycznie mogło wynikać z dorastania i z czasem trochę się wyciszyły, ale mimo wszystko warto zachować czujność. Teraz już wiem, że gdyby cokolwiek mnie zaniepokoiło, od razu sięgnęłabym po pomoc. To jest mniej więcej to, o czym mówiłam wcześniej, czyli żebyście nie ulegali właśnie temu mitowi, że coś minie. Jak was coś niepokoi, to pracujemy z tym. Nieważne, czy to jest relacja z innymi psami, czy to jest ciągnięcie na smyczy. Jasne, jest jakiś procent czy promil was, który sobie sam poradzi, ale jak widzicie, że tracicie kontrolę nad swoimi emocjami, pies traci kontrolę nad swoimi emocjami, to nie czekajcie, bo naprawdę dużo mam takich doświadczeń, że jedno, dwa spotkania już znacząco pomagają opiekunom doprowadzić relacje z psem może nie na poziom wybitny, ale na poziom wystarczający i to jest bardzo istotne. Dobry głos, Weronika, dziękuję ci za niego. Kasia tutaj napisała, psi nastolatek uparty, totalny indywidualista, to jest jakiś koszmar, nie wiedziałam, gdzie podział się mój słodki szczeniaczek. Nakoksowany nastolatek, który nie widzi swoich ograniczeń. Trzecia wojna światowa wisiała w powietrzu, a wszyscy sąsiedzi z ogromną troską i współczuciem pytali, czy on na pewno mnie nie ugryzie, jak go zabierałam i zostawiałam koleżankę w psim towarzystwie, bo wyglądał jak dziki. Miałam straszną niechęć do chodzenia na spacery, oglądałam się non-stop, czy nie idzie pies. Kiedy z oddali widziałam psa bez smyczy, mój poziom stresu osiągał najwyższy poziom. Traciłam do niego cierpliwość, a później byłam zła na siebie, że nie daję rady. Odliczałam w kalendarzu dni do drugich urodzin, że w końcu się skończy. Teraz jest znowu słodką bułką, choć charakterek też ma, ale to już nie jest ten poziom upadłości, ale to już jest poziom upadłości, który lubię i akceptuję. I to jest właśnie istotne. To jest właśnie bardzo istotne, żeby upartości, nie upadłości, właśnie tak się zastanawiałam, upadłości, ale wiecie, też pomyślałam, że upadłość, czyli niedobre zachowania, więc stwierdziłam, dobra, no to jest tak w stylu łap w górę, taki język szalony, który ja tutaj głoszę i ulegliście mu w końcu. Jeżeli chcecie więcej głosów poczytać innych opiekunów, to zapraszam na kanał nadawczy. Natomiast, no jeżeli miałabym wam podsumować, to życzę dużo cierpliwości. Zadbajcie też o siebie w tym okresie. Jeżeli wychodzicie na spacer i wygląda jakbyście mieli balon z helem na smyczy i to taki duży i ciężki, a nie waszego psa i miota wami na prawo i lewo, to proszę zawrócić do domu. Wejść sobie, zdjąć buty, jak pies sobie oczywiście tam załatwił jakieś podstawowe potrzeby fizjologiczne. Usiąść na 10 minut, nawet się zamknąć gdzieś w sypialni. Wyjść ponownie, poprosić kogoś o pomoc, a jak nie macie takiej osoby, to wsiąść w auto, pojechać właśnie na jakąś łąkę czy do jakiegoś parku, gdzie jest trochę mniej ludzi i się przejść wtedy z tym waszym psem. Albo porobić trochę ćwiczeń umysłowych w domu. Żeby nie chodzić na siłę, jeżeli jest bardzo źle i jest bardzo dużo bodźców, albo jak nie macie wsparcia. W samolocie trzeba najpierw ratować siebie, a później te stworzonka, które mamy pod opieką. Już nie będę mówić dzieci, bo jest za dużo konotacji, zaraz zostanę skancelowana. Więc zadbajcie o siebie. Nie denerwujcie się, to jest w ogóle porada taka, wiecie, thank you for nothing. Nie denerwujcie się na tego swojego psa. Starajcie się go zrozumieć, z czego to wynika. Starajcie się grzebać w tym, z czego to wynika. Nie izolujcie się nagle, bo izolacja spowoduje, że będziecie w jeszcze gorszej sytuacji. Jak pies szczeka na inne psy, jak pies szczeka na odgłosy, jak pies szczeka, bo zaczął się bać czegoś właśnie, jak pies szczeka na przedmioty, na rowery. Nie zostajemy z tym, nie zostawiamy tego problemu. Nie liczymy, że pies z tego wyrośnie. Wszystkie te rzeczy musimy przepracować. Jednocześnie pamiętając o zaspokojeniu absolutnie wszystkich potrzeb. O potrzebach był odcinek tam 2 czy 3. Ten odcinek się nazywa Ile musi ruszać się pies? Łap w górę, więc proszę sobie odsłuchać. Jakościowy ruch dla was bez bodźców, dla psa bez bodźców, to jest bomba, która was uratuje w sytuacji kryzysu. Tyle, moi drodzy. Tak mi się wydaje. Starałam się wam dzisiaj dodać trochę otuchy. Nie wiem, czy się udało, ale starałam się ze wszystkich sił. Ta audycja się nazywa Łapy w górę. Życzę udanych spacerów, bo pogoda jest taka chyba dość dobrze psia, bo nie jest jakoś mocno gorąco. Ja zaraz lecę na dwa socjale spotkać się z moimi myszkami kochanymi. No i co? Słyszymy się w poniedziałek, bo będę w Kapitanie Poranku. Słyszymy się w następną sobotę w Łapach w górę. Jak macie jakieś pomysły na tematy, proszę do mnie pisać. Pies od podstaw, tak się nazywam na Instagramie. Dołączcie też do kanału nadawczego, jeżeli chcecie wcześniej się dowiadywać, jakie będą tematy i rozsądzać, czy też ten temat wam się podoba i chcecie dołączać na żywo. Chyba tyle. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek. To był zaszczyt spędzić z wami sobotę. Do usłyszenia. Pa, pa. Thank you.
0: Łapy w górę w soboty o 10 w Radiu Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.

0: Kuki do MediaMarkt.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
2: Autopromocja.
4: 11. Wojciech Kopacz.
5: Sportowy Campus.
4: Wczoraj odbył się półfinał polskiej ekstraklasy koszykarzy. Zacięty mecz pomiędzy Legią Warszawa a Dzikami Warszawa zakończył się zwycięstwem legionistów 78-76. Spotkanie skomentował zawodnik Legii Javon Graves. To była zawzięta rywalizacja. Włożyliśmy dużo pracy jako zespół. Mieliśmy dobry plan na mecz i dlatego wygraliśmy. Był to drugi mecz obu klubów w tym turnieju. Przed zawodnikami jeszcze co najmniej dwa takie spotkania. Drużyny spotkają się ponownie 1 czerwca. Rywalizacja półfinałowa toczy się do 3 wygranych meczy. Wygrana w Dzień Dziecka zapewniłaby legionistom udział w finale. Jeśli Dzikom Warszawa uda się pokonać rywali, to oba kluby spotkają się po raz 4, 3 czerwca. Dziś o godzinie 18:00 finał piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA. Do starcia o puchar po raz pierwszy w historii swojego klubu przystąpi Arsenal, a naprzeciwko niemu na murawę wyjdą obecni obrońcy tytułu, francuska drużyna Paris Saint-Germain. Klub z Londynu jest pierwszym, który w nowym formacie rozgrywek od poprzedniego sezonu odniósł komplet zwycięstw w fazie zasadniczej. Miejscem zmagań będzie węgierski stadion Puskás Arena. Obiekt, który nigdy wcześniej nie był gospodarzem finału Ligi Mistrzów. Nowa jest również godzina rozpoczęcia rozgrywek, 18:00. Jak podaje UEFA, ta zmiana podyktowana jest wyłącznie względami logistycznymi. Chodzi o to, by ułatwić kibicom powrót ze stadionu. Zmagania tenisistów w ramach French Open. Faworyci odpadli, a po ponad 2 latach pojawi się tenisista, który po raz pierwszy w karierze wygra wielki szlem. Żaden z pozostających w grze tenisistów nigdy nie dotarł w Paryżu choćby do półfinału. Do Paryża nie przyjechał Carlos Alcaraz, faworyt, powodem kontuzja. Z kolei Jannik Sinner odpadł w drugiej rundzie zmagań French Open. Pretendentem do tytułu niespodziewanie stał się Brazylijczyk João Fonseca. Niespełna 20-letni zawodnik pokonał wczoraj Nowaka Dżokowicza. Zaciętą walkę obserwowali wczoraj fani żużla. Motor Lublin przegrał z GKM-em Grudziądz 44-46. Do zwycięstwa klubu z Grudziądza przyczynili się młodzieżowcy Bastian Pedersen i Kevin Małkiewicz. Zdobyli łącznie aż 12 punktów. Reprezentanci gospodarzy wygrywali jeszcze po 6 biegach. Potem na czoło wysunął się GKM Grudziądz.

a Gambia, a Gambia, Gambia,

Here we go.

Radio Campus. Ve, ulan, ubali, ve, bali, ve, ve.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Minęła 11:35, Wojciech Kopacz.
1: Serwis akademicki.
0: W Sejmie uchwalono przepisy odnośnie do doktorantów uczelni lub instytutów narażonych na utratę kompetencji nadawania doktoratów. Trwa też ewaluacja jakości działalności szkolnictwa wyższego. Podczas niej oceniana jest jakość działalności instytutów naukowych i uczelni. Na jej podstawie przydziela się kategorie naukowe, te z kolei decydują o kompetencjach jednostki. Tylko dwie najwyższe kategorie A oraz A+ upoważniają do nadawania stopni doktorskich. Doktoranci ośrodków, które utracą teraz kompetencje w wyniku ewaluacji, wciąż będą mogli ukończyć doktoraty w swoich obecnych placówkach. Tę nową zasadę wprowadza przygotowana przez resort nauki ustawa. Przeciwko niej wypowiada się opozycja. Poseł PiS Łukasz Schreiber zarzuca obecnemu rządowi dewaluację kategorii naukowych. Minister nauki Marcin Kulasek poinformował o finalizacji powoływania zespołu do spraw nauki. W skład grupy wejdą m.in. premier pełniący funkcję osoby przewodniczącej, szef resortu finansów Andrzej Domański oraz szefowie Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem nowej organizacji ma być zdobywanie dodatkowych funduszy na naukę i szkolnictwo, a środki będą mogły pochodzić nawet spoza budżetu państwa. W środę minister nauki zapowiedział też, że w ciągu najbliższych 5 lat rząd chce wydawać na naukę 2% PKB. Naukowcy badają, czy można uprawiać rośliny w kosmosie. Na Politechnice Śląskiej powstał system do prowadzenia doświadczeń z roślinami w warunkach symulowanej mikrograwitacji. Mikrograwitacja to stan bardzo słabego ciążenia. Na Ziemi korzenie zwykle rosną w dół, a pędy ku światłu. W kosmosie ten porządek zostaje zachwiany. Roślina nie wie, gdzie jest góra, a gdzie dół. Badacze przeanalizowali, jak w tych warunkach zachowuje się rzodkiewka. Na zdjęciach widać różnicę między roślinami rosnącymi w symulowanej mikrograwitacji i w zwykłych warunkach. W warunkach symulowanych korzenie i pędy nie układają się tak jednoznacznie, jak pod wpływem ziemskiej grawitacji. Zegar słoneczny na UW jak nowy. Wczoraj odbyła się uroczysta inauguracja. Wydarzenie zwieńczyło obchody 200-lecia warszawskiego obserwatorium. Odnowiony zegar słoneczny nawiązuje do projektów podobnych urządzeń sporządzonych przez Jana Baranowskiego. W XIX wieku sprawował on funkcję dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UW.
1: Same sztosy.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca, Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: I know who it is.
1: Dzień dobry, cześć. Nazywam się Max Walewski, a w Linii Wschodu porozmawiamy dziś o tym, dlaczego Morze Kaspijskie wysycha. I to słowo nie jest to specjalnym nadużyciem, jeśli spojrzymy na zmiany, jakie zwłaszcza na północnym, kazachskim rzeku tego jeziora zachodzą od mniej więcej 30 lat. Morze Kaspijskie nie jest oczywiście morzem, bo nie ma połączenia z żadnym oceanem, a raczej wielkim, słonowodnym jeziorem zasilanym głównie przez rosyjską Wołgę i w mniejszej części także przez po części rosyjską, po części kazachską rzekę Ural. I ilość wody w tym jeziorze w pełni zależy od tego, ile tej wody różnymi drogami do niego wpada i ile paruje, bo już ta woda z niego nie wypływa. To jest przypadek podobny do na przykład Morza Martwego. Więc poziom wody i linia brzegowa zawsze ulegały pewnym zmianom i wahaniom. I ktokolwiek, kto w tym regionie mieszka, raczej nie powinien być tym zaskoczony. To, co zaskakuje, to skala tego zjawiska. Bo w ciągu ostatnich trzech dekad, od 1996 roku, poziom wody spada stale i zmniejszył się już o około 3 metry. Jakie zmiany wywołało to w Kazachstanie? Spytałem Kiryła Osina, dyrektora miejscowej organizacji proekologicznej Eko Mangistau.
2: Меня зовут Кирилл Осин, я директор NGO Eko Mangistau в городе Актау, Казахстан. Казахстанский сектор Каспийского моря – это мелководье. Средняя глубина достигает 4 метров. И поэтому при снижении уровня моря на там, буквально 2 сантиметра в год мы видим на берегу, как уровень моря как будто уходит на сотни метров.
1: Кирилл powiedział mi, że północne części Morza Kaspijskiego to głównie płcizny z typową głębokością około 4 metrów, więc nawet drobne zmiany poziomu wody wywołują tam ogromne przesunięcia linii brzegowej. A że region nie tylko słynie z rybołówstwa, ale też jest dla Kazachstanu istotnym hubem transportowym, to zmiany te mają wpływ nie tylko na krajobraz, nie tylko na przyrodę, ale także na ekonomię w skali całej kraju. Co konkretnie tam się zmienia, o tym w Linii Wschodu powiemy już za kilka minut. You've been

0: Morze Kaspijskie jeszcze nie wyschło, ale jego poziom systematycznie spada. Jak powiedział mi aktywista z Kazachstanu Kirill Osin, szczególnie dramatyczne zmiany w krajobrazie zachodzą na północnym brzegu Morza Kaspijskiego. Tam bowiem to kilkumetrowe obniżenie poziomu wody, z którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich 3 dekad, przesunęło już brzeg nawet na kilkadziesiąt kilometrów. Te rybackie wioski, które jeszcze na początku lat 90. znajdowały się nad brzegiem morza, nad brzegiem tego wielkiego jeziora, w tej chwili są od niego oddalone i to oczywiście jeden problem. Natomiast okazuje się, że sól z tego słonego przecież dna, miotana przez miejscowe wiatry, wywołuje zagrażające pobliskim miejscowościom solno-piaszczyste burze.
1: Северный Каспий, это вот если мы берем, допустим, Атыраускую область, там, ну, то есть еще больше мелководья, и, ну, действительно, там на десятки километров море отошло от берега, и оно сегодня представляет какую, ну, опасность. Дно, которое оголяется, это же соленое дно моря, и с учетом, ну, сильных ветров у нас в Казахстане вот эта вся соль, она поднимается, и, конечно, ближайшие населенные пункты и город Атырау в том числе накрывают вот эти песчаные и солевые бури.
0: Samo Aktau, w którym mieszka Kirill, znajduje się we wschodniej części wybrzeża, przynajmniej we wschodniej części tego kazachskiego wybrzeża, gdzie dno jest nieco mniej płaskie, więc całe szczęście to 300-tysięczne miasto jest ciągle nad wodą. Problemem jest tu za to woda pitna.
1: У нас особенность нашего города такова, что у нас нету естественных источников пресной воды. И город запитывается пресненной морской водой. А в связи, опять-таки, с понижением уровня моря, последние пару лет отмечаются проблемы с подготовкой питьевой воды. Летом морская вода очень сильно прогревается. Когда она по каналу поступает на предприятие подготовки питьевой воды, как говорят инженеры этого предприятия, это отрицательно влияет на технологический процесс опреснения и подготовки воды.
0: Кирилл оповедил мне, что целое то 300-тысячное место есть заопатривано в отсоленную воду из моря Каспийского. Więc latem, gdy temperatura powietrza w cieniu sięga od 40 do 45 stopni i woda także bardzo się nagrzewa. Proces odsalania jest także zaburzony przez te zmiany temperatury, jest dużo mniej efektywny. No i ten spadek efektywności ma związek nie tylko z samą temperaturą, która bezpośrednio wpływa na proces technologiczny odsalania, ale też z głębokością dna. Bo gdy poziom morza spada, wszystkie te rury, kanały zasysające wodę z tego wielkiego jeziora do zakładów odsalających nagle znajdują się w dużo mniejszej przestrzeni pomiędzy opadającą wodą, a dużo płytszym już w tym miejscu dnem. Więc rury też zasysają coraz więcej piasku, alg czy po prostu mułu zmąconej przez morskie fale płytkiej wody. Mój rozmówca wspominał nawet, że to z kolei zimą 2 lata temu, znajdujący się w znów wiele płytszej niż dotychczas w wodzie kanał, zamarzł, uniemożliwiając dostarczanie wody do miasta.
1: Zimą kanał na 2 dni zamarzł. I соответственно kanał, wodozaborny kanał, по которому вода поступает из моря на предприятие. Это тоже как бы это критически, потому что если предприятие останется без воды, то, соответственно, город останется без воды дальше.
0: Zmiany na Morzu Kaspijskim mają więc bezpośredni wpływ na to, jak po prostu tam się żyje, ale nie tylko, i do tego w linii wschodu wrócimy za chwilę.

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomoc.

0: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie Ci wkręcę.
3: Mediamarkt.
2: Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 1000

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca. Reklama.
1: 12.31, Wojciech Kopacz.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Co ze statusem osoby najbliższej? Polska otrzymała zaliczkę z SAFE. Strażacy walczą z pożarem w Wołominie.
2: Wiadomości.
1: Sejm uchwalił wczoraj ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Wcześniej posłowie odrzucili wnioski o odrzucenie projektu i przyjęli poprawki Lewicy. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotura nazywa ustawę ustawą o związkach partnerskich i apeluje o podpis prezydenta.
3: Wielokrotnie deklarował pan, że podpisze pan ustawę o statusie osoby najbliższej. To jest ustawa o statusie osoby najbliższej. Nikomu niczego ta ustawa nie odbiera. Gwarantuje poczucie godności, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Panie prezydencie, będziemy walczyć o tą ustawę do samego końca. Liczymy na dobrą rozmowę i liczymy na podpis pana prezydenta.
1: Karol Nawrocki powiedział już po uchwaleniu ustawy przez Sejm, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Polska jako pierwsze państwo Unii Europejskiej otrzymała zaliczkę z unijnego programu SAFE. Chodzi o ponad 6,5 miliarda euro. Mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier. Prefinansowanie pomoże Polsce wzmocnić polski europejski przemysł obronny, zwiększyć odporność i zmodernizować zdolności wojskowe zgodnie ze wspólnymi europejskimi celami. W ramach unijnego mechanizmu SAFE z nisko oprocentowanych pożyczek mają skorzystać polskie firmy z sektora zbrojeniowego. W Wołominie trwa kolejna doba walki z pożarem lasu. Nie wykształcił się nowy front pożaru.
4: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się, szczególnie na obrzeżu owodu pożaru, które do tej pory mamy i widzimy.
1: Mówił zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Waldemar Wysowski. Pożar w Wołominie trwa od czwartku. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób.
2: Sportowy kampus.
1: Wczoraj na boisku wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu starły się ze sobą dwie Polki, Iga Świątek oraz Magda Linet. W dwóch setach Iga pokonała swoją rywalkę i awansowała do 1/8 finału, gdzie zagra z Ukrainką Matrą Kostiuk, która od Australian Open w styczniu tego roku przegrała tylko dwa mecze. Pociechę Magda Linet mogła znaleźć już tego samego dnia. Wygrała razem z Julią Starodubcewną mecz dublowy. I razem ze swoją partnerką awansowała do 1/16 finału, gdzie zmierzy się z parą Terezy Michalikowej i Oliwii Nichols. Campus.

0: Brzeg Morza Kaspijskiego bardzo mocno się zmienia. Oto przy przygotowywaniu dzisiejszej linii wschodu spytałem Kiryła Osina, który w Kazachstanie szefuje miejscowej organizacji ekologicznej Eko Mangistał. No i Kiryl wspomniał mi oczywiście o tym, że wpływa to na życie mieszkańców, że wpływa to na możliwość dostarczania wody także do miast, bo woda do niektórych miast, w tym do Aktau, ze którego pochodzi z morza, pochodzi z odsolonej wody morskiej. I cały ten proces, który jest wywołany przez zmniejszanie się poziomu wody, wpływa tak naprawdę na całość życia w regionie, od wpływu na miejscowych mieszkańców, na jakość życia tam, przez znikające z regionu foki kaspijskie, ale ma także wymierne skutki ekonomiczne. Kiryl wspominał mi, że port w Aktau, który jest jednym z większych kazachskich hubów transportowych w regionie, już od 2019 roku musiał być pogłębiany. W tej chwili miasto Aktau na same prace pogłębiarskie przy porcie wydaje prawie $1 milion rocznie. No i to wszystko po to, by uniknąć dużo większych strat, ponieważ ta zmiana głębokości dość płytkiego basenu na wschodzie, na północnym wschodzie Morza Kaspijskiego bezpośrednio przekłada się na to, ile statków może wpłynąć do portu, czy w ogóle mogą one do portu wpłynąć, a jeśli już będą wpływać, to na to, ile ton danego ładunku mogą załadować. I w ciągu ostatnich kilku lat dozwolone pojemności ładunkowe musiały być już zmniejszane. W tym wszystkim pojawia się oczywiście pytanie, jakie są skutki tych zmian. I o to także spytałem Kiryła Osina.
1: Jakie przyczyny, to bardzo ważne, ponieważ основное to, co podpitywает morze i wpływa na jego wodny balans, to конечно rzeki. Poziom morza действительно исторически колебался, i był период, ja помню себя ребенком, когда наоборот уровень моря очень сильно поднимался. И тогда некоторая инфраструктура в городе Актау, в частности, даже była zatoplona.
0: Kiedy mówimy o zmianach w poziomie wody w Morzu Kaspijskim, to oczywiście musimy pamiętać o tym, że jest to proces po części naturalny, bo tak jak już wspominałem, samo Morze Kaspijskie to w istocie jezioro zasilane głównie przez Wołgę, w mniejszej części przez rzekę Ural. Jest to jezioro bezodpływowe, więc tak naprawdę to, co do niego wpadnie, to, co z niego wyparuje i to, co opadnie do niego z nieba, w całości decydują o tym, ile w tym wielkim jeziorze znajduje się wody. Więc jeśli akurat trafi się taki sezon czy kilka sezonów, w których opady w zlewni Wołgi są mniejsze, to naturalnie także przekłada się to na niższy poziom Morza Kaspijskiego. To, co zdaniem mojego rozmówcy jest jednak wyjątkowe, to skala i pewna jednostajność tego zjawiska, z którym mamy do czynienia w tej chwili już 30 lat.
1: Jest taka nauczna teoria o tym, że morze dyszy, poziom wody podnieca i uchodzi. To osobność taka przyrodna, no to, że klimat zmienia, to głupo odrzucać.
0: Na poziom wody w Morzu Kaspijskim ma bowiem wpływ to, co między innymi o parowaniu i między innymi o opadach decyduje, a mianowicie zmiana zarówno średniej temperatury w regionie, jak i zmiana w ilości opadów wywołana globalnym ociepleniem. Ocieplenie w regionie jest także odczuwalne i to wszystko składa się na mniejszą ilość docierającej do Morza Kaspijskiego wody i na to, że tej wody z tego jeziora paruje po prostu o wiele więcej.
1: Klimat i zmienienie klimatu bardzo ważne i ma duże znaczenie, ponieważ rzeki деградируют, реки не добирают воду, количество дней жарких становится в регионе больше, количество осадков становится меньше.
0: Gdy jednak spojrzymy na ten problem trochę uważniej i przeniesiemy się także trochę na północ, w górę rzeki, która do Morza Kaspijskiego dostarcza mniej więcej 80% wody, to zobaczymy jeszcze jeden problem.
1: нерациональное использование воды, десяток гидротехнических сооружений, гидроэлектростанция, водохранилище в России, они эту воду по Волге держат, и ее недостаточно поступает, то есть сброс по Волге необходимый для Каспия, для поддержания уровня моря, и он недостаточен.
0: В 20 веке zlewnia Wołgi, jak i sama rzeka, uległa drastycznym przemianom, które były związane z tym radzieckim planem przekształcania natury na potrzeby gospodarki, na potrzeby państwa, w wyniku którego na Wołdze zbudowano 40 zapór. 40 zapór, które oczywiście zbierają wodę do zbiorników, w których po pierwsze ta woda zatrzymuje się i paruje, a po drugie, z których rozprowadzana jest na potrzeby między innymi rolnictwa i rozpływa się po całym terenie. W naturalny sposób zmniejsza to ilość wody, która potem dociera do samego Morza Kaspijskiego. No i Rosja na tym nie chce się zatrzymać, ponieważ władze Federacji Rosyjskiej planują już budowę kolejnych 18 tego typu obiektów na Wołdze. Więc oczywiście te zmiany, o których mówimy, są czymś, z czym mieliśmy do czynienia już także setki lat temu, przy czym były to zjawiska o mniejszej intensywności, po prostu zachodziły wolniej, były rozłożone na dłuższe okresy, ale mamy tutaj także bardzo duży wpływ po prostu ludzi. Jakie będą tego efekty? O tym w linii wschodu zostańcie z nami, wrócimy do tematu już za kilka minut.

0: W linii wschodu wracamy do Morza Kaspijskiego. Morze, które tak naprawdę jeziora, które od kilkudziesięciu lat systematycznie traci wodę, systematycznie traci głębokość, co doprowadziło już do drastycznych zmian, zwłaszcza w tej kazachskiej części wybrzeża. Kirill Osin, który pracuje jako dyrektor miejscowej organizacji ekologicznej EcoMangistau, opowiedział mi o tym, w jaki sposób władze Kazachstanu starają się walczyć może nie z tym problemem, ale z jego skutkami.
1: Ostatni год-два хорошие деньги вкладывают в ремонт оборудования преснительного завода. Новые заводы опреснительные строятся. Сейчас, буквально вчера было анонсировано, более ускоренно провести второй этап для проведения дноуглубительных работ в порту Актау и Курык. Казахстан совместно с Азербайджаном создали совместное предприятие для проведения дноуглубительных работ срединного коридора.
0: В последних летах порт Актау, о нем аккурат говорил Кирилл, инвестует, прежде всего, в pogłębianie, ale także pojawiają się inwestycje w nowe zakłady ocalania. I jest to dość duże pole do współpracy także międzynarodowej, bo tutaj należy pamiętać, że oczywiście Morze Kaspijskie to nie tylko domena Kazachstanu. Oprócz Kazachstanu i Rosji, które panują nad północnymi częściami wybrzeża, do Morza Kaspijskiego ma także dostęp Azerbejdżan, Iran i Turkmenistan. I z Azerbejdżanem właśnie jakiś czas temu Kazachstan utworzył wspólne przedsiębiorstwo do prowadzenia prac pogłębiarskich. Te są szczególnie ważne, między innymi dlatego, że Kazachstan stawia ostatnio na tranzyt morski w ramach tak zwanego korytarza środkowego.
1: Wy знаете, что сегодня вся логистика в мире претерпевает значительные изменения, да, по событиям всем известным. Меняются маршруты и вот китайская инициатива Шелкового пути, да, один поезд, один путь, и вот этот срединный коридор, и Казахстан большие ставки, конечно, делает на вопросы логистики, транзита, и в том числе через море.
0: Jak wpłynie to na relacje w regionie? No, zobaczymy, ponieważ sprawa jest nie tylko gospodarcza, ale także polityczna w najściślejszym tego słowa znaczeniu, ponieważ dotyczy także granic. Granice na morzu, wyznaczone przez traktat pomiędzy państwami leżącymi nad Morzem Kaspijskim, są wyznaczone w oparciu o linie brzegowe, co oznacza, że w przypadku, gdy linia brzegowa przesuwa się najbardziej w północnej, północno-wschodniej części tego basenu, najwięcej na tym terytorialnie korzysta Kazachstan i także prowadzi to do swego rodzaju napięć. Przeciwko utrzymaniu dotychczasowego podziału protestuje m.in. Iran, który posiadając wprawdzie 20% fizycznej linii brzegowej, bardziej na południu, południowym wschodzie, w wyniku traktatów otrzymał jedynie około 13% powierzchni dna morskiego. Ta asymetria się powiększa i władze w Teheranie także przeciwko temu protestują. Czego by nie mówić, zmiany są istotne i będą prowadzić nie tylko do napięć w regionie, ale także po prostu do wielkich przeobrażeń i transformacji, którą państwa nad Morzem Kaspijskim będą musiały przejść. I to już tyle w dzisiejszej Linii Wschodu. Przypominam o tym, że Linii Wschodu można słuchać nie tylko na naszej antenie, to w co drugą sobotę o 12, ale także w podcaście Linia Wschodu, na przykład na Spotify. Do tego zapraszam, a z wami słyszę się za dwa tygodnie w sobotę 13 czerwca o 12. До услышания.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
5: Reklama.
6: Campus. Same sztosy.

0: Dzień dobry słuchacze i słuchaczki, witam was w audycji o książkach albo poczytam w ten piękny sobotni poranek albo przedpołudnie. W zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór, w Warszawie trwają targi książki przeniesione na Stadion Dziesięciolecia po latach przebywania pod Pałacem Kultury na słońcu i na powietrzu. Nie cieszymy się z tej zmiany, ale bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kupowania książek i spotykania się z autorami. A moim gościem dzisiaj jest Przemek Kral, który jest poetą, grafikiem.
1: Grafik, poeta, tak.
0: O tyle ważne, że zrobił sobie sam układkę do książki. To jest człowiek wielu umiejętności, który wielokrotnie był gościem, laureatem, finalistą i tak dalej, połowu literackiego, o którym być może dwa słowa powiemy, bo to jest dosyć ciekawa inicjatywa. A teraz już w tym roku wystąpił tam jako nie guru, ale jako nauczyciel, jako opiekun,
1: jako prowadzący, tutor. Tak, jako prowadzący pracownię przed debiutem wierszem. Dokładnie tak to się nazywa.
0: Ale ty masz już debiut wierszem za sobą.
1: Tak jest.
0: Leży tu koło nas książka Historia połączeń, wydana przez Biuro Literackie, które zresztą organizuje połów literacki. I o tej książce dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Moje pierwsze pytanie, bo rozmawianie o poezji generalnie jest tak samo głupie jak tańczenie o literaturze, bo trzeba poezję po prostu czytać, do czego bardzo serdecznie was zachęcam, słuchacze i słuchaczki. Natomiast moje pytanie pierwsze musi brzmieć tak, po co w ogóle, dlaczego pisać poezję, jesteś grafikiem, mógłbyś zarabiać dużo pieniędzy, projektować super rzeczy i być jednym z tych takich cool, kreatywnych ludzi w Warszawie. Mamy ich tutaj całkiem dużo, może nawet za dużo. A ty postanowiłeś być tym, plus jeszcze napisać wiersze.
1: Zanim odpowiem, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Cieszę się, że możemy się spotkać. No tak, jestem grafikiem z wykształcenia i faktycznie sporą część mojego czasu i życia zawodowego poświęciłem grafice, ale odnosiłem wrażenie, że ta grafika jednak nie jest dla mnie polem, które gwarantuje mi ekspresję, na której mi zależy. To znaczy, owszem, ja to traktowałem czysto zawodowo i zarobkowo, ale tak jak powiedziałaś, w Warszawie jest multum grafików.
0: Jest
1: tego przesyt i poezja dała mi chyba głos tam, gdzie być może nie mogłem przebić się z grafiką, a może gdzie próg dojścia był wyższy. Tak czy inaczej, dzięki poezji odnalazłem własny język, który dał mi, odnoszę wrażenie, więcej możliwości niż projektowanie graficzne. Chociaż z projektowaniem nie do końca też jest tak, że ja się totalnie rozwiodłem, bo w przeszłości bawiłem się trochę plakatem. Zgarnąłem parę nagród, miałem kilka wystaw w kraju i za granicą. Studia na ASP w Warszawie. Z grafiki właśnie skończyłem z wyróżnieniem, więc ta grafika gdzieś tam zawsze była, no ale to poezję oddałem serduchu.
0: Bardzo, znaczy dobrze, że serce, serce jest takim organem, który na szczęście utrzymuje się bez pomocy pieniędzy, bo na poezji, jak wiemy, wszyscy nie będziemy czarować, zarobić się, nie da się. To jest rzecz robiona dla, no właśnie, dlaczego?
1: Dlaczego? No właśnie, dobre pytanie. Po co pisać poezję?
0: Dla nas, w sensie dla ludzi, którzy ją czytają oczywiście, ale
1: dla mnie ta poezja od początku była takim ostatnim bastionem, który jeszcze nie upadł. To znaczy to jest taka ostatnia reduta faktycznie, gdzie korpo światek i ta wszechobecna komercjalizacja i monetyzacja rzeczy nie mają dostępu. Przynajmniej nie w takiej skali, jak to się dzieje właśnie w kontentach graficznych i innych tego typu rzeczy.
0: W różnych innych rzeczach, bo to nie dotyczy tylko pieniędzy.
1: I może dlatego ja też tą poezję poszedłem, że ona przez to była taka nęcąca, taka interesująca, ta niedostępność i nie wiem, czy prestiż jest dobrym słowem, bo to już trochę buduje taką trochę bufonadę, ale
0: poza tym, co to za prestiż? To jest jednak mimo wszystko mało prestiżowe zajęcie w takim sensie, że jeżeli pójdziesz do... Jezu, mam jakieś takie najgłupsze przykłady. Jeżeli pójdziesz do rodziców swojej przyszłej żony i powiesz, dzień dobry, czym się pan zajmuje, ty powiesz poezją.
1: Tak, widziałem takie memy, które po prostu...
0: No to prestiż tutaj nie działa trochę, to jest takie, okej.
1: Tak, to jest takie, Boże, czym on się zajmuje, faktycznie, co z tym zrobić. Ja myślę też, że pokutuje takie przekonanie w społeczeństwie o poetach i w ogóle o tworzeniu poezji, że to jest jakiś typ z peleryną na skalę, w jakimś rozwianym włosem, który po prostu choruje na suchoty.
0: Głównie jest natchniony.
1: Tak, jeżeli jest natchnienia, także, ale to nie do końca też tak jest i wydaje mi się, że poezja... Ja nie oczekuję od poezji, żeby ona ratowała ludzi i narodów. I zawsze to mówiłem, trochę parafrazując klasyka, ale wystarczy, że się wtrąca, wystarczy, że ukłuje tam, gdzie boli, wystarczy, że ma zdolność komentowania rzeczywistości i w tym upatruje największą jej siłę. Jakkolwiek może nie ma ona takiej siły przebicia jak inne media, to jednak konsekwentnie stoi na swojej pozycji i dotrze do tych, którzy chcą ją znaleźć.
0: Bardzo ładnie to powiedziałeś, muszę ci powiedzieć.
1: Dziękuję, starałem się. Myślałem, że się zgubię w tym wątku.
0: Nie, właśnie to było wszystko bardzo ładne, na tyle ładne, że teraz trzeba posłuchać muzyki, która jest medium, które się przebija, ale dziękujemy za nią wszystkim możliwym bogom i boginiom. Także przerwa na piosenkę i potem wracamy do rozmowy.
2: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd.

Campus. 97,1 FM.

0: Wracamy do rozmowy o książce, o tomie poetyckim Historia połączeń Przemysława Krala, który jest oczywiście moim gościem w radio. Książka ukazała się nakładem Biura Literackiego. Zawiera w sobie wiersze, jak to tom poetycki zazwyczaj ma w zwyczaju. No właśnie. Ja bym nie mogła pisać poezji, bo by była dosyć repetytywna. Tak się mówi? Repetytywna?
1: Nie pytaj mnie o takie rzeczy, nie mam zielonego
0: pojęcia. Okej, dobra, nieważne. Uznajmy, że jest coś takiego.
1: Tak, jest.
0: Mówiliśmy trochę o tym, po co być poetą. No, jak wiadomo, po nic. Ale dlaczego warto pisać poezję? Dlaczego warto czytać poezję? To ja będę pewnie mówiła jeszcze wielokrotnie, bo naprawdę warto. I to, co powiedział Przemek przed przerwą, że poezja się wtrąca i kuje i zadaje pytania. Ja się pod tym wszystkim podpisuję. Zresztą współczesna polska poezja, mam wrażenie, albo to jest moja perspektywa tylko, bo zaczęłam po prostu ją czytać ostatnio dużo większym wymiarze niż kiedyś. Ale wydaje mi się, że ona jest coraz bardziej taka odważna i właśnie uciekająca od tego rozwianego włosia, a judachu skały i jakiegoś takiego pędzącego natchnienia. To są poeci i poetki, są ludzie, którzy stąpają po ziemi, żyją w rzeczywistości naszej i właśnie tę rzeczywistość w doskonały sposób komentują. Dobrze, powiedz mi, o co chodzi z tym połowem literackim, bo być może to naszych słuchaczy i słuchaczki zainteresuje, że jest takie miejsce, w którym jeżeli ktoś pisze wiersze, to może, no właśnie, co może zrobić? Może się zgłosić, może pojechać i co dostać?
1: Tak, to jest połów poetycki i prozatorski, bo to są dwa odrębne programy. To jest taka agenda Biura Literackiego i jest to świetna okazja, faktycznie, jeżeli ktoś pisze, aby dostać się do wydawnictwa i wydać w fajnym miejscu. Jest to autorski program, który werbuje, jakby zasysa.
0: No jest to na rybek. No tak, jest to na rybek.
1: Ogólnie rzecz biorąc, polega to na tym, że z dniem ogłoszenia połowu, kiedy połów startuje, otwierają się bramki, że tak powiem, i można wysyłać swoje propozycje wydawnicze. To na ogół jest jakiś fragment, 10 tekstów, powiedzmy, które są w jakiś sposób miarodajne dla całości. Tych zgłoszeń z roku na rok jest coraz więcej. Wiem, że w tym roku padł rekord. I później zostaje czekać. Później komisja złożona z świetnych poetów i redaktorów, z którymi ja też miałem okazję pracować. Pozdrowienia dla Asi Miller i Kuby Przoniaka. Wybiera dwunastkę, dziesiątkę, rokrocznie to się zmieniało, jeżeli chodzi o liczbę. I później w czasie transportu literackiego, festiwalu, największego i najstarszego festiwalu literackiego w Polsce, który odbywa się nad morzem, cała dwunastka, dziesiątka osób, w zależności od tego, ile ich zostanie zaproszonych, spotyka się właśnie nad morzem. Impreza trwa kilka dni, tam się odbywają koncerty, panele dyskusyjne, odczyty, pracownie, bo oprócz połowu są też pracownie różnego typu innego. I tam w tej małej grupie dopieszczamy swoje teksty, analizujemy je, dyskutujemy o nich, konfrontujemy je ze sobą. Jest taki czas, dla mnie przynajmniej był bardzo wartościowy, bo to, z czym ja pojechałem po raz pierwszy do Kołobrzegu na moją pierwszą edycję połowu, mało ma wspólnego z tym, co wyszło finalnie w wydawnictwie. I warto podejść do tego z pokorą, warto nie brać uwag do siebie personalnie, bo nikt nie ma tam na celu jakichś osobistych wycieczek czy krytyki. Rozmawiamy o tekstach i o ich wartości, o to, żeby one wybrzmiały ostatecznie jak najlepiej. I te warsztaty taką możliwość dają. Mi osobiście dały bardzo dużo. Cieszę się z tego, że miałem okazję aż trzykrotnie uczestniczyć w połowie. No i finalnie udało mi się zostać laureatem jednej z edycji, czego
0: czyli
1: owocem.
0: Praca się opłaciła.
1: Tak, warto.
0: Bo to jest praca, nie? Bo tu jest to praca. Że to jest impreza. Znaczy, oczywiście jest to impreza, wiadomo, jak zgromadzimy młodych twórców poezji, prozy i twórczynie w jednym miejscu, no to musi być impreza, nie ma innego wyjścia. Ale tam jest też, to jest miejsce wytężonej pracy i takiego też, o czym nie powiedziałeś, a co dla mnie też jest pewnie istotnym elementem, czyli budowania środowiska literackiego w Polsce, które tak naprawdę nie istnieje, jest bardzo rozproszone i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, Kraków ma swoje, Warszawa ma swoich 14, ale środowisko połowowe czy biura literackiego, to jest takie dosyć...
1: Tak, to prawda.
0: Zaprzyjaźnione ze sobą, tak? I zżyte.
1: To prawda, ja też nie ukrywam, że do dziś utrzymuję kontakt i dzięki transportowi literackiemu udało mi się zbudować małe przyjaźnie i kontakty, które trwają do dziś. To faktycznie jest taka, wydaje mi się, w Polsce niespotykana okazja, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie spotkać tak naprawdę pisarzy, poetów, prozaików, których na przykład ja swego czasu z wypiekami czytałem, nie myśląc nigdy wcześniej, że za chwilę będę z nimi rozmawiał, za parę z nimi papierosa.
0: Będę czytać twoje wiersze, nie? To jest przykład. Niesamowite.
1: Także tak, jest to bardzo konsolidujące i tworzy się społeczność, która funkcjonuje też poza festiwalem. Myślę, że to jest bardzo budujące i fajnie, że takie miejsce jest, fajnie, że taki festiwal funkcjonuje.
0: Zapraszamy was w ogóle bardzo serdecznie do śledzenia Połowu. Ja już kiedyś o tym, o Połowie mówiłam na antenie i już wiem, że jedna z osób, które słuchały, ze słuchaczek Reda Campus, pojechała w tym roku, dostała się na Połów,
1: no proszę,
0: na prozatorka i napisała do mnie maila właśnie, że bardzo dziękuję, że usłyszała w radio o Połowie, także proszę bardzo, życzę szczęścia i zachęcam was do tego, żeby śledzić zgłoszenia i śledzić to, co się ukazuje też po tych festiwalach, bo wychodzą tam bardzo dobre książki i poetyckie, i prozatorskie. No dobrze, to znowu trzeba zrobić będzie pewnie jakąś przerwę muzyczną, a potem wrócimy i pogadamy już o wierszach Przemka, żeby już oddać jemu w pełni antenę.

0: doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: 13.30, Wojciech Kopacz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Rząd zawiera nowe umowy zbrojeniowe. Czekamy na decyzję prezydenta w sprawie ratyfikacji traktatu z Wielką Brytanią. Co z zawieszeniem broni na Bliskim Wschodzie?
4: Wiadomości.
3: Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w ramach programu SAFE umowę z hutą Stalowa Wola. Obejmuje ona między innymi zamówienie na bojowe wozy piechoty Borsuk oraz nawozy do wyrzutni haubic.
5: Mówię o tym wprost, bo nie wolno dłużej milczeć. 30 maja to jest absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego. Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów na taką masę sprzętu wojskowego.
3: Mówił podczas uroczystości podpisania umowy Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony odwiedził także zakłady zbrojeniowe w Bydgoszczy, również z zamiarem zawarcia umów na sprzęt wojskowy. Nie ma decyzji prezydenta w sprawie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie. Taką umowę podpisali w środę premierzy Polski i Wielkiej Brytanii. Karol Nawrocki mówi, że przed podpisaniem dokumentu musi znać jego treść i dysponować analizami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
6: Jakie odpowiedzi oczekiwalibyście od logicznie myślącego prezydenta, który ma wziąć odpowiedzialność za pewien podpisany dokument? No chyba rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest, spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą.
3: Do sprawy odniosła się strona rządowa. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszelkie procedury zostały zachowane. Doradca najwyższego przywódcy Iranu, Mohsen Rezai, zamieścił wpis na platformie X. Napisał w nim, że prezydent USA Donald Trump po raz trzeci zdradza dyplomację, a jego żądania wobec Iranu nazwał wygórowanymi. Ocenił też, że Trump, kontynuując blokadę morską i stawiając przesadne żądania w negocjacjach, jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest zainteresowany rozmowami i realizuje inne cele. Media amerykańskie informowały, że zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie ma zostać przedłużone o 60 dni. Oba kraje przystąpią też do negocjacji na temat programu jądrowego Iranu oraz zniesienia blokad morskich na cieśninie Ormus. Rozpoczął się remont torowiska przy Alejach Jerozolimskich. Wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków i przejazdy drogowe. Remont potrwa 2 miesiące. Otwarcie jest planowane na koniec sierpnia. Wstrzymany jest ruch na odcinku placu Starynkiewicza Ronda Waszyngtona. Tramwaje linii numer 7 kursują tylko na Pradze, z pętli Kawęczyńska do Gocławka. W ogóle nie jeżdżą tramwaje linii numer 25. Zmianie uległy też trasy linii 9, 22 i 24. Więcej szczegółów na wtp.waw.pl.

0: Wracamy do rozmowy w audycji o książkach albo poczytam. Moim gościem jest Przemysław Kral, autor tomu poetyckiego Historia połączeń, który ukazał się nakładem Biura Literackiego. Przemek mieszka teraz sobie w Warszawie, skończył ASP warszawskie. Przyjechał z którego, bo ty mówisz o tym, że to jest na styku trzech regionów w Polsce.
1: Tak, to jest ciekawe, bo faktycznie miejscowość, z której ja pochodzę, gdybyś się uprzeć, ciężko ją sklasyfikować tak konkretnie, bo ona leży na styku trzech krain etnograficznych. Krainy, Pałuk i Kujaw. I przez moją miejscowość przepływa rzeka, która zwyczajowo jest granicą tych trzech regionów. Także to jest tak, to jest takie trójgranicze, taki zlepek, styk.
0: No właśnie, i powiedz mi, czy wychowanie się i urodzenie na trójgraniczu przygotowało cię do tego, co spotkało cię w Warszawie, czyli do wylądowania w miejscu, w którym w zasadzie nie przebiega żadna granica, a przebiega ich dziesiątki tysięcy. I tutaj jest naprawdę dużo różnych kultur i ludzi z nie tylko z całego świata, ale też po prostu z Polski, takich, którzy przyjeżdżali. I tu jest dopiero tygiel, i tu jest dopiero dziwnostki i nieporozumienia. Czy to jakoś ci pomogło w oswojeniu Warszawy, czy i tak wpadłeś w amok?
1: Mam nadzieję, że w amok jeszcze nie wpadłem, ale wiesz co, nie, dobre pytanie w ogóle, bo ja czasami o tym myślałem i zastanawiałem się, na ile faktycznie pochodzenie i miejsce, z którego się pochodzi, wywodzi, w jakiś sposób daje ci przewagę, w jaki sposób może daje ci jakąś asekurację, albo właśnie nie daje, więc to też jest drugie pytanie. I kiedy zastanawiałem się nad tym, to doszedłem do wniosku, że ja to zawsze lubię porównywać do takiej innej trochę rzeczy, mianowicie umiejętności mówienia kilkoma językami. Bo faktycznie jest coś takiego, że dzięki temu, skąd pochodzę i skąd przyszedłem, mam zdolność i umiejętność czytania kodów i porozumiewania się z ludźmi tam. Znam tam każdy kamień i każdy kontekst, więc czytam to i potrafię też to przekuć, czy na informację, czy na tekst, czy na rozmowę. A jednocześnie od lat żyję w Warszawie i tutaj też myślę, poruszam się całkiem swobodnie i płynnie, więc to jest trochę tak faktycznie, jakbym mówił kilkoma językami i miał tą umiejętność, żeby umiejętność, która być może nie jest każdemu dana, to też trzeba docenić i ja się nauczyłem to doceniać, że to jest jednak przywilej i czasami przewaga, ale też przekleństwo, co w tomiku też się pojawia, bo kiedy jesteś wpisana w kontekst, który jest dla ciebie obcy, albo do którego próbujesz aspirować, dopasować się, często okazuje się, że stoisz w rozkroku i jesteś znikąd. Jedziesz tam, jesteś...
0: Pamiętasz, co śpiewała Kasia Nosowska? Kasia Nosowska śpiewała zbyt warszawska dla Szczecina, zbyt szczecińska dla Warszawy.
1: I tu jest chyba meritum.
0: Tak, i to jest też, co ja myślę bardzo często w swoim... Ja jestem warszawianką z urodzenia, ale bardzo często czuję się takim bezpaństwowcem, jeżeli chodzi o, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, o rzeczywistości, w których się przebywa. I wydaje mi się, że jestem zbyt taka na tę grupę i zbyt inna na tą drugą grupę. I bardzo lubię ten cytat z jej piosenki i wydaje mi się, że to jest akuratne, nie?
1: Myślę, że to idealnie definiuje to, o czym mówię, tak?
0: No właśnie, bo w twój tom, który, jak już wiem, bo obejrzałam sobie spotkanie z tobą w Księgarni Wydawnictwa Czarne, wiem, że on bardzo mocno ewoluował i że na początku na ten połów pojechał z czymś kompletnie innym, a w końcu wyszło z tego coś zupełnie innego. Natomiast twój tom w dużej mierze jest właśnie o tym, o tych takich nakładających się na siebie rzeczywistościach i o takim trochę właśnie byciu stąd tu i stamtąd, jak jesteś tam, to byciu już zbyt warszawskim, żeby pasować do reszty, ale też ta historia połączeń, która tu jest tytułem, ja to interpretuję tak jak takie zapisywanie się jakby kolejnych relacji, które masz w życiu, nie relacji tak. Nie tylko z ludźmi, ale też relacji z geograficznymi różnymi miejscami, nie?
1: Tak, ta historia połączeń to jest trochę mylący tytuł, bo pierwsze, co przychodzi nam do głowy, to bilingi telefoniczne albo właśnie jakieś takie połączenie.
0: No właściwie wcale to nie przyszło do głowy.
1: A okej, no to wieszuję, bo większość ludzi właśnie faktycznie daje się na tym złapać, a tymczasem mi faktycznie chodziło o znacznie szersze spektrum połączeń, bo w książce, w tym moim tomiku połączenia, one nie biegną linearnie, one biegną od prawa do lewa, w górę, w głąb, wzwyż, odbijają za chwilę w kolejną stronę. To jest bardziej wielowarstwowy hologram niż prosty timeline. I też mi na tym zależało, kiedy ja tą książkę konstruowałem i za wszelką cenę chciałem uniknąć takiego linearnego porządku, takiej jedności czasu, miejsca. Chciałem tym żonglować, chciałem te przestrzenie na siebie nakładać, chciałem trochę mylić tropy czytelnikowi, żeby nie przyzwyczajać go, gdzie tak naprawdę teraz jest, bo za chwilę okazuje się, że gdzieś indziej, a jakby ta warstwowość tej książki i to, że ja też zapraszam w tej książce do swoich tekstów żywych i zmarłych, miejsca, których już nie ma i te, które już są. To wszystko pozwala na takie podróże i dzięki temu ta książka, ja też czasami używam tego sformułowania, stała się takim kinem drogi, trochę jakby to odnieść do kinematografii. Jest w tym faktycznie taka narracja oparta na drodze i myślę, że dobrze tak się stało. Nie jest to tak jednoznaczne, jak mogłoby być.
0: Ale z drugiej strony jest ta grafika na okładce. Niestety musicie w tym momencie po prostu albo użyć wyobraźni, albo sobie wygooglać. Zobaczymy, ilu z was robi co. Grafika na okładce, która mi z kolei przypomina magazynek pistoletu. Natomiast to jest taki jakby kwiat też, jakiś taki motyw florystyczny, który jest złożony z takich pinezek z Google, nie? Takich łezek czerwonych. No wszyscy wiemy, jak one wyglądają. I jedna wypada z tego kwiatka.
1: Albo wpada.
0: Nie mówię,
1: czy ona wypada, czy ona wpada, bo faktycznie tutaj też są różne interpretacje i to dobrze.
0: Znaczy dobry grafik jednak.
1: No podobno jakiś dobry grafik to robił, nie wiem.
0: Tak, bo tu jest bardzo dużo znaczeń w tej okładce, to muszę przyznać.
1: Cieszę się, że zauważyłaś ten magazynek, bo faktycznie kiedy ja pracowałem nad tą okładką, od początku miałem zamysł, żeby ona była czysta, minimalistyczna. I żeby jednocześnie jak najwięcej w sobie obejmowała. Punktem wyjścia był motyw folklorystyczny, faktycznie motyw inspirowany wzorem pałuckim, regionu, z którego pochodzę. I faktycznie ten kwiat, on jest w tej okładce i faktycznie on tam się pojawia. To, co nazwałaś magazynkiem, usłyszałem jeszcze inną interpretację, która też jest uzasadniona i bardzo blisko twojej intuicji, mianowicie, jak nie wiem, jak to się nazywa, takie nakładane na pięści podczas ustawek.
0: Wiem.
1: Rozumiem, o co mi chodzi.
0: Wiem, oczywiście, to że takie tak, metalowe. Nawet wiem, jak to się nazywa, zaraz sobie przypomnę.
1: Otóż to.
0: Mów to, będę sobie przypominać.
1: Tak, no ale w każdym razie, czy to magazynek, czy to ten, nie kastet, nie pamiętam.
0: Kastet, blisko kastetu, ale to nie to. Kastet na pięć paluszków. Okay, jeżeli ktoś wie, to proszę napisać szybko.
1: Tak jest. Jest też jeszcze inna konotacja z korbką od starego telefonu analogowego, gdzie się wybierało numery na przykład.
0: Tak,
1: nie?
0: Jest to prawda.
1: Więc faktycznie ten symbol jest dość pojemny. Bardzo się z tego cieszę, że tyle się tam tego znalazło ostatecznie, bo tak naprawdę to się czyta i w kontekście całej książki, w kontekście tomiku jest to jak najbardziej uzasadnione.
0: No właśnie, to jest zabawa, bo już nie będziemy, bo nie chcemy marnować czasu na antenie na rozmowę o projektowaniu tej układki, bo jakby jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam posłuchać, jakie to było trudne dla Przemka, żeby ją zrobić w tym zarejestrowanym zresztą spotkaniu z Księgarni Czarnego. Natomiast ja bym chciała porozmawiać z tobą trochę o twoich wierszach, ale to zrobimy teraz przerwę znowu i potem poproszę cię o przeczytanie jednego z wierszy, chociaż tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to trzeba czytać raczej w całości, jako jakąś taką...
1: Tak, bo
0: zmiany podróż.
1: Tak, ta książka, ona jest tak zaprojektowana i wybór kolejności utworów jest też nie bez przyczyny taki, a nie inny i warto czytać to od deski do deski, ponieważ narracja płynie i to wszystko jest prowadzone w pewnym celu. Czytanie tego na wyrywki odradzam.
0: To odradzamy oczywiście, ale i tak to zrobimy, bo nie przeczytamy całej książki na antenie, a jednak jakiś teaser, brzydkie słowo, jakaś zachęta wam się przyda, także teraz piosenki, a potem czytanie.

0: No dobrze, to teraz Przemek Kral przeczyta nam swój wiersz z tomu Historia połączeń.
1: Papier, kamień. W tym mieście na wschodzie niebo nie wie, o co chodzi. Szczelnie pełne pustego, jak tłumackie bimą, super samym plac Unii. Witryny sieciówek, obiecane portale przejść. To tutaj z dachów prowadzą satelity. Na Gdańskim zapłakał Bowie. Pod pałacem Radziwiłłów człowiek pieróg. W środku trzyma lęk i pot. Kamień węgielny to przycisk do papieru. Odchył, zamach, rzut.
0: Dlatego, moi drodzy, warto czytać poezję. Bardzo dziękuję. W tych wierszach jest dużo... Tam jest dużo rytmiki, co mi się bardzo podoba i takiego, nie chcę powiedzieć, że zabawy słowem, bo to jest takie już, robi się po prostu, wszyscy tak mówią, ale jednak dużo tam jest rytmów, dużo tam jest melodii w tych wierszach, dużo tam, te wiersze są proste w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Bo często się ludzie boją czytać poezję. Wiem, bo rozmawiam bardzo często z czytelnikami, czytelniczkami, którzy mówią, że nie, poezja to nie, bo to jest za trudne. Oczywiście winimy za to naszą szkołę, wiadomo, która przestrasza zamiast zachęcać. Natomiast te wiersze, które ty piszesz, są skomplikowane, jeżeli chodzi o emocje, ale proste, jeżeli chodzi o siłę przekazu i o takie narzędzia, którymi operujesz.
1: I na tym mi zależało, nie będę ukrywał. Ja pracując nad książką, od początku miałem taki zamysł, bo przyznam szczerze, że szczególnie kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z poezją, ten próg dojścia do rozumienia, czy mnogość metafor, porównań, ja też zauważyłem to, o czym ty mówisz i o czym inni zdawali ci relacje, że to buduje jakiś mur, jakąś niedostępność, jakiś rodzaj bariery nie do przeskoczenia dla czytelnika. Dlatego zdecydowałem się na język prosty, minimalistyczny, taki, który nie będzie tych barier stawiał, nie będzie ubierał tego tekstu w jakąś zbyteczną koturnowość i kody czytelne tylko i wyłącznie dla jakiejś wybranej, wyselekcjonowanej grupy odbiorców.
0: Dla mnie, bo ja jestem wielką fanką, poza tym, że teraz ostatnio poezji, to od dłuższego czasu wielką fanką rapu i rapsów w ogóle, szczególnie rapsów ulicznych. I czytając ten twój tom, miałam wrażenie, że to jest bliskie jedno drugiemu, nie? Że to są takie teksty, które można by było sobie po prostu wykrzyczeć albo gdzieś napisać i one by funkcjonowały w takim, mimo że mówisz, że odradzasz czytanie pojedyncze, to ja nie byłabym chyba aż taka, wiadomo, że
1: taka radykalna.
0: Poeta zachłanny chciałby, żeby ktoś przeczytał cały jego tom, ale wydaje mi się, że
1: tak, to był wybieg też marketingowy.
0: Że te wiersze też mogą funkcjonować po prostu jako fragmenty przestrzeni, no, w takim sensie, że
1: faktycznie tam są takie frazy, tam są takie momenty faktycznie, które działają jako odseparowane, takie autonomiczne frazy, które prawdopodobnie z powodzeniem poradziłyby sobie jako tag albo jakaś wrzutka na murze, bo faktycznie jest tego tam sporo. Ja też nie ukrywam, że to, co ja w poezji bardzo lubię, nie wiem, czy to zauważyłaś, ale często zamykając wiersz, kończąc go, lubię domknąć go wyraźnym punktum. Lubię złapać go w taki sposób.
0: To jest za punchline.
1: Otóż to, dokładnie tak. Te punche bardzo lubię. Lubię budować ten suspens. Mm-hmm. budować napięcie. Trochę wodzić odbiorcę za nos, nie przyzwyczajać go do jednej narracji, po czym na końcu faktycznie walnąć tym punchem. Lubię w poezji, kiedy ona zgrzyta. Lubię, kiedy podważa jakieś utarte przekonania, wchodzi trochę w konflikt z narracjami i obrazami, które są dla nas już niezbywalne i ugłaskane od lat. I lubię je troszkę wziąć pod włos, troszkę z nimi podyskutować. Taka poezja trochę zadziorna, trochę bezczelna. Podoba mi się, jest w niej coś świeżego.
0: Mamy w ogóle w Polsce wspaniałych poetów i wspaniałe poetki. To, że cały czas, oczywiście, no wiadomo, zawsze z ukłonem w stronę klasyków, bo poezja też nie bierze się, język nie bierze się znikąd, literatura nie bierze się znikąd, więc nie można szanować i czytać współczesnych rzeczy, kompletnie ignorując podwaliny, które podłożyli wielcy. Mamy najbardziej chyba znaną polską poetkę Szymborską, mamy Zagajewskiego, mamy Herberta, mamy...
1: Tak, no i słuchaj, ja z tych nazwisk też czerpałem pełnymi garściami. To nie jest tak, że ja tu jestem outsiderem i totalnie neguję. Tak, faktycznie ja z tego też gdzieś kiedyś swego czasu...
0: No ale widzisz, to jest właśnie taki, wydaje mi się, że to jest to czego się nie uczy w szkole i co jest dużym problemem, czyli że pokazujemy dzieciakom te wielkie wiersze, tych wielkich poetów i poetek, interpretujemy je już w taki sposób, który już jest wiadomo z jakiegoś tam klucza wybrany dawno temu. Natomiast nie pokazujemy, że ta poezja żyje cały czas i że to nie jest tak, że jakby oni umarli, koniec, dziękuję, do widzenia, no tak. Poezja się skończyła. Dobrze nie na Mickiewiczu, tylko jakby na Szymborskiej, no ale nadal. Natomiast ta młoda polska poezja odpowiada na bardzo wiele, Jezu, przepraszam, sama się edytowałam. Na wiele takich pytań i takich wątpliwości, które mamy teraz wszyscy, nie? I mamy, i chodzimy z nimi. I pytanie o wymiejscowienie, nie wiem jak to ładnie nazwać, czyli właśnie przejechanie się z jednego końca Polski na drugi, żeby rozpocząć nowe życie. O to, jak sobie z tym radzić, co zostawiamy za sobą, ale też dla tych osób, które zostały w tym miejscu, tak jak ja, w którym się urodziły. Też poezja zadaje wiele pytań. Na przykład taka poezja jak twoja albo Justyny Kulikowskiej, nie? W których właśnie cały czas jest mówione o tym, nie wiem, to jest takim, ja to widzę jako taki początek nici, nie? Który jest gdzieś tam zaczepiony, tak, w tym miejscu urodzenia i się z nią jedzie przez kraj. Byleby nie nici Ariadny. I wydaje mi się, że ta poezja udziela bardzo wielu odpowiedzi i daje bardzo dużo do myślenia, natomiast no, trzeba o niej po prostu mówić i trzeba ją no, chyba nachalnie w tym momencie promować, żeby w ogóle jakoś przebić. Znaczy ja mówię teraz o sobie, ty nie musisz nachalnie promować swojej własnej poezji.
1: Nie będę tego robił, ale zachęcam jak najbardziej i faktycznie myślę, że warto. To jest to, co ty mówiłaś. Ciąży takie odium na poezji, faktycznie jakiejś niedostępności jest jakaś taka niewidzialna bariera, przez którą większość nawet nie podejmuje próby sięgnięcia po tomik. A tymczasem, tak jak powiedziałaś, współczesna, młoda polska poezja korzysta często z aktualnego, współczesnego języka, mówi w sposób zrozumiały. To nie są rozbudowane metafory, konteksty, nie wiadomo jak wyszukane wersy. Często ta poezja korzysta z motywów i z atrybutów współczesności, dostępnych na wyciągnięcie ręki. Posiada umiejętność opisywania i jakiegoś rodzaju komentowania współczesności, w której wszyscy jesteśmy jakoś zanurzeni, więc warto po to sięgać.
0: Zdecydowanie warto sięgnąć po... Ja będę nachylnie promować twój tomik. Zdecydowanie warto sięgnąć po tom Przemysława Krala, Historię połączeń, który ukazał się nakładem Biura Literackiego i można go kupić na pewno w dobrych księgarniach kameralnych, ale też pewnie na stronie wydawnictwa, chociaż wiadomo, zachęcamy do tego, żeby chodzić do księgarni. Bardzo dziękuję za to, że przyszedłeś. Dziękuję ci za książkę. Dziękuję ci za tę opowieść. Mam nadzieję, że dzięki nam przynajmniej kilka osób sięgnie po tomiki poetyckie, a może też kilka sięgnie po
1: pióro
0: i zacznie pisać i potem pojedzie na festiwal i zdobędzie sławę i chwałę. Chociaż nie prestiż. Dziękuję wam za to, że słuchaliście audycji o książkach w sobotnie popołudnie. Jest to wybór odważny, za który bardzo dziękujemy. Zapraszamy ponownie na to, żeby sobie pójść na targi książki i poobcować z autorami, autorkami, również poetyckimi, bo oni tam są, czekają na was i na pewno się ucieszą, jak do nich przyjdziecie. No i cóż, do usłyszenia w takim razie za tydzień. A za tydzień prawdopodobnie właśnie najpierw poezja, a potem rapsy, ale jeszcze nic nie będę więcej mówić na ten temat.
1: Ja dziękuję również za zaproszenie.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. Reklama.

0: Suki do Media Markt. Markt.
1: 3 dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa kampusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Reklama.
3: Minęła 14.30, Wojciech Kopacz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Podejrzenie o szpiegostwo w zbrojeniówce. Mamy komentarz ministra obrony. Nie milknął echa incydentu dronowego w Rumunii. Sensacja w turnieju French Open.
4: Wiadomości.
3: Sąd w Poznaniu aresztował na 3 miesiące pracownika polskiej grupy zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawę skomentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące. Zaczynam od tego, żeby pokazać, że w całym procesie dystrybucji środków publicznych, wydatkowania również programu SEJF, dla nas bezpieczeństwo tego programu jest najważniejsze.
3: Zastępca prokuratora okręgowego w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski, zastrzegł, że dla dobra prowadzonego postępowania śledczy nie udzielają żadnych szczegółów na temat sprawy. Prezydent Rumunii zabrał głos po posiedzeniu Najwyższej Rady Obrony Narodowej, zwołanej po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu. Ranne zostały 2 osoby. Prezydent Rumunii, Nikus Ordan, zaznaczył, w ramach unijnego mechanizmu SAFE Rumunia zamówiła systemy obrony powietrznej. Są też umowy dwustronne i porozumienia w ramach NATO. Podczas rozmowy z sekretarzem generalnym NATO nalegałem na pilne dostawy. On absolutnie zgodził się, że ten sprzęt powinien dotrzeć do Rumunii jak najszybciej. Prezydent Rumunii podziękował światowym przywódcom za wyrażoną solidarność po incydencie z udziałem rosyjskiego drona. Nikus Ordan skrytykował jednocześnie część rumuńskich polityków i publicystów próbujących usprawiedliwić Rosję. Teraz obywatele Rumunii mogą zobaczyć, kto jest prozachodni, a kto naśladuje prozachodniość, ocenił Nikus Ordan.
4: Sportowy kampus.
3: Maja Chwalińska pnie się na szczyt. Startująca ze 114 pozycji polska tenisistka w 3 setach pokonała Greczynkę Marię Sakkari, zajmującą obecnie 49 miejsce w rankingu WTA. Zawodniczki rozegrały dzisiaj 3 sety. Pierwszy z nich Polka przegrała 1-6, ale w następnych nadrobiła stratę, wygrywając 6-3 i 6-2. Jest to 3. raz w karierze Mai Chwalińskiej, kiedy dostała się ona do zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. Następny mecz zawodniczki już w poniedziałek.
4: Pogoda.
3: Na koniec zerknijmy do prognozy pogody. W sobotę na zachodzie kraju pojawią się przejaśnienia. Z biegiem dnia zacznie się rozpogadzać. W centrum i na południu możliwe opady deszczu. Przez Polskę przemieszczać się będzie front atmosferyczny. Z nim deszcze i burze, głównie w pasie od Kujaw aż po Śląsk i Małopolskę. Porywy wiatru mogą osiągać nawet 70 km na godzinę. Jutro na południowym zachodzie pogodnie, a we wschodniej części kraju miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. W centrum temperatura będzie się wahać od 19 do 21 stopni Celsjusza.

0: technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja. Serwis akademicki.
3: W Sejmie uchwalono przepisy odnośnie do doktorantów uczelni lub instytutów narażonych na utratę kompetencji nadawania doktoratów. Trwa też ewaluacja jakości działalności szkolnictwa wyższego. Podczas niej oceniana jest jakość działalności instytutów naukowych i uczelni. Na jej podstawie przydziela się kategorie naukowe, te z kolei decydują o kompetencjach jednostki. Tylko dwie najwyższe kategorie A oraz A+ upoważniają do nadawania stopni doktorskich. Doktoranci ośrodków, które utracą teraz kompetencje w wyniku ewaluacji, wciąż będą mogli ukończyć doktoraty w swoich obecnych placówkach. Tę nową zasadę wprowadza przygotowana przez resort nauki ustawa. Przeciwko niej wypowiada się opozycja. Poseł PiS Łukasz Schreiber zarzuca obecnemu rządowi dewaluację kategorii naukowych. Minister nauki Marcin Kulasek poinformował o finalizacji powoływania zespołu do spraw nauki. W skład grupy wejdą m.in. premier pełniący funkcję osoby przewodniczącej, szef resortu finansów Andrzej Domański oraz szefowie Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem nowej organizacji ma być zdobywanie dodatkowych funduszy na naukę i szkolnictwo, a środki będą mogły pochodzić nawet spoza budżetu państwa. W środę minister nauki zapowiedział też, że w ciągu najbliższych 5 lat rząd chce wydawać na naukę 2% PKB. Naukowcy badają, czy można uprawiać rośliny w kosmosie. Na Politechnice Śląskiej powstał system do prowadzenia doświadczeń z roślinami w warunkach symulowanej mikrograwitacji. Mikrograwitacja to stan bardzo słabego ciążenia. Na Ziemi korzenie zwykle rosną w dół, a pędy ku światłu. W kosmosie ten porządek zostaje zachwiany. Roślina nie wie, gdzie jest góra, a gdzie dół. Badacze przeanalizowali, jak w tych warunkach zachowuje się rzodkiewka. Na zdjęciach widać różnice między roślinami rosnącymi w symulowanej mikrograwitacji i w zwykłych warunkach. W warunkach symulowanych korzenie i pędy nie układają się tak jednoznacznie, jak pod wpływem ziemskiej grawitacji. Zegar słoneczny na UW jak nowy. Wczoraj odbyła się uroczysta inauguracja. Wydarzenie zwieńczyło obchody 200-lecia warszawskiego obserwatorium. Odnowiony zegar słoneczny nawiązuje do projektów podobnych urządzeń sporządzonych przez Jana Baranowskiego. W XIX wieku sprawował on funkcję dyrektora Obserwatorium Astronomicznego UW. Radio Campus.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
6: Reklama.
7: Welcome back. You are listening to the sounds of the Roots with the Seed 2.0.
8: All right, yeah. So, listeners, I hope you've enjoyed the show today. And I hope you enjoy the rest of the weekend, catching some warm weather. I don't know what's going on next weekend. I will be here, though. I'm pretty sure it's kind of a long weekend and holidays.
7: I'm not sure if I'm going to be here, but yeah, probably. Yeah.
8: A lot of people will be out the city. But there will be Beats, people and music, so fear not, we will be here. Next week, I'm going to be attending a lot of, a couple of times, this 3-on-3 Basketball World Cup at Place de Filad. I think the tickets are a little bit expensive, so I understand if people are a bit sceptical over it, but I'll be there for a couple of days. So that's my plan for next week so far. Right, we're going to love you and leave you on this note. And we're going to catch you next week. So this is one of the Arctic Monkeys' first big hits. This is Leave Before the Lights Come On 97.1.
7: See you next time.
8: See you.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radio Campus.
1: Dzień dobry, jest pan Kamil.
0: Dzień dobry, jest pan Kuba. Kuba to on, a Kamil to ja.
1: Tak, dokładnie.
0: Być może państwo to wiecie, a jak nie,
1: dla klaryfikacji.
0: To przypomnimy. Tak. Dzisiejszy tutorial będzie podzielony na dwie części. Jedna gra ode mnie, druga od Kuby.
1: Tak.
0: I czy twoja jest grą ciężką, czy lekką?
1: Pod jakim kątem?
0: No takim, no gameplayowym też, no, czy tam...
1: Trudność gry.
0: No.
1: Lekka.
0: Lekka.
1: No.
0: Kurczę, moja też, no.
1: No to, ale dobra. Czyli żeby zbalansować, to powiem, że jest trudna pod kątem takiego trochę odbioru tej gry.
0: O, no. Moja natomiast bardzo cozy jest.
1: Cozy, o, no widzisz. Moja dla niektórych też może być cozy, no bo jak ktoś lubi takie straszne gierki i tak usiąść sobie wieczorem.
0: Dobra. To zaczynamy od twojej w takim razie, żeby najpierw wejść z przytupem, a potem przejdziemy do mojej cozy, bo jak zaczniemy od cozy, a zakończymy przytupem, to może być nieswojo. A jak najpierw będzie przytup, tak, a potem cozy, to się tak, nawet ci, co nie za bardzo chcą o przytupie, to wyjadą jednak z tej audycji w klimacie cozy.
1: Tak,
0: to ma to sens, co powiedziałem?
1: Tak, myślę, że
0: w miarę,
1: tak.
0: Nie? Dobrze.
1: Tak.
0: Proszę bardzo, proszę zaczynać w takim
1: Dobrze.
0: Wypadku.
1: Więc w takim razie ja zacznę od gry Reanimal. Może niektórzy już coś słyszeli, może niektórzy już coś widzieli. To jest generalnie gra od studia Tarsier Studios i to jest studio,
0: no,
1: odpowiedzialne za pierwszą i drugą część Little Nightmares.
0: Tak jest. I drodzy państwo, ja zazwyczaj, kiedy obsługuję tą naszą skrzynkę gamingową na antenie tutaj w redakcji, to czasem są takie gry, na które spoglądamy. Tu czasem Kuba mi coś wysyła, żeby coś chciał i próbujemy to załatwić. Z Reanimal natomiast była taka sytuacja, że ja tylko spojrzałem, przeczytałem i od razu wiedziałem, że ja tego nie tykam.
1: A czemu?
0: To jest taka gra, ja totalnie, ja nie lubię horrorów.
1: A, okej. Okay.
0: W ogóle tak, ja stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy tytuł i o nim się ludzie rozpisują w necie i ja na przykład od razu mówię, nie, it's not for me. Więc jakby Kuba wam opowie, a ja będę się przysłuchiwał i będę sobie myślał, o dobrze, że w to nie grałem.
1: Szczerze, myślę, że będziesz może żałował.
0: No dobra, no.
1: Dobra.
0: Proszę mnie przekonać.
1: Dobrze, spróbuję cię przekonać. Więc tak, wracając. Studio, które wyprodukowało tą grę, to jest Tarsier Studios, które odpowiada za pierwszą i drugą część Little Nightmares. Osoby, które grały, mogą się już czegoś spodziewać, bo ta gra rzeczywiście jest podobna do Little Nightmares. Jak ktoś sobie tak spojrzy na początku, jak to wygląda, kim się tak naprawdę gra, jaki jest vibe, to jest bardzo podobna gra. Ale nie do końca. Ja szczerze też na początku tak sobie myślę, no kurczę, no przecież to będzie czwarte, bo już jest trzecia część Little Nightmares, za które to studio już nie odpowiada. I recenzowałem tą grę i generalnie trójka mi się nie podobała, więc
0: no tak.
1: Od razu powiem, jak ktoś się zastanawia, czy kupić sobie nowe Little Nightmares, czy Reanimal, według mnie Reanimal.
0: O proszę, no. Są kontrowersje, drodzy
1: Są
0: państwo.
1: Kontrowersje, tak jest.
0: Ale podostrzył, no.
1: Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, co mi się naprawdę świetnie podobało, to jest klimat i oprócz klimatu fabuła. Fabuła jest, na początku powiedziałem, trudna. Trudna ta fabuła jest pod kątem odbioru, ponieważ ona jest strasznie pełna symboli, których tak naprawdę my nawet nie zrozumiemy, jak przejdziemy grę. Ja naprawdę, przyszedłem tą grę, ja tak nie do końca rozumiałem, co się tam stało.
0: Ale te symbole są niezrozumiałe ze względu na...
1: Że trzeba byłoby się serio tak zrobić mocny research, co to znaczy, gdzie to jest i w ogóle.
0: Ale czy one są zrozumiałe dla jakiegoś kręgu kulturowego, dla...
1: Mogą być, bo generalnie tu się dużo, dużo symboli biblijnych jest.
0: Okej. Okay.
1: Więc jeżeli ktoś się mocno w tym rozeznaje, to dużo zrozumie takich symbolicznych rzeczy.
0: No to daj jakiś przykład.
1: No. Na przykład jest pelikan. Jednym z bossów jest pelikan. No okay. I ja też tak totalnie nie wiedziałem, no dobra, ale pelikan, no to czego to może być symbol, co nie? A w Biblii normalnie masz pelikana, który oddaje jakby swoją krew i jest ofiarą. Tak jak na przykład baranek jest ofiarą.
0: No tak. No.
1: Dokładnie. I to jest taka rzecz, której ja totalnie nie zajarzyłem, nie rozumiałem. Musiałem dopiero po przejściu gry zacząć robić research, o co tu chodzi, co to są za znaczenia i dopiero wtedy zrozumiałem na przykład tego pelikana.
0: Czyli co, trzeba przeczytać Biblię, mitologię nordycką, coś tam jest, tak jeszcze więcej tematów się przewija, czy tylko głównie biblijne?
1: Powiedziałbym, znaczy wiesz, ja też wszystkich oczywiście nie mogłem... Nie...
0: Znaki celtyckie?
1: Nie, celtyckich nie znaków nie było, głównie
0: No to trzeba Biblię przeczytać, a tylko Stary czy Nowy Testament też?
1: O Jezu, szczerze, ja się tak nie znam, naprawdę. Ale dobra, inaczej. Jak ktoś przejdzie tą grę, ta gra jest na takie max 6 godzin, jak ktoś ją przejdzie, przejdzie. I oczywiście myślę, że duża część osób nie zrozumie, ale to nie zrażajcie się. Ja też nie zrozumiałem i mnie to jeszcze bardziej zachwyciło, że ja tego nie do końca zrozumiałem, żebym właśnie musiałem zrobić research i obejrzeć jeden tam na przykład filmik, gdzie ktoś gada generalnie o tej grze, o wytłumaczeniu zakończenia i tak dalej, o co tu chodzi. Wtedy to nabiera sensu, jest takie wow, kurczę, no naprawdę ma to super sens. Bo generalnie zakończenie tak naprawdę, dopiero zacząłem, a mówię o zakończeniu, tak jakoś wyszło, ale zakończenie tak naprawdę jest takie, że trzeba poznać zakończenie, żeby zrozumieć początek gry. To jest też ciekawe, co nie? No dobrze, dobrze, ale co tu się dzieje? Wróćmy do tego początku.
0: To skoro już jesteśmy przy końcu, to zaraz przejdziemy, drodzy państwo, do początku. No będzie dzisiaj trochę chaosu, ale cóż, czasem być musi.

0: Jesteśmy z powrotem. Było od końca, więc panie Kubo, od początku. Co, gdzie jesteśmy, jak startujemy, poza tym, że jest trudno, bo powiedziałeś, że będzie ciężko.
1: Tak, będzie ciężko do zrozumienia, ale dobra, to już o tym powiedziałem.
0: Do zrozumienia, a do grania?
1: Do grania jest właśnie łatwa, tak jak powiedziałem. Dobra, okay. Gra sama w sobie, jeżeli chodzi o gameplay, jest naprawdę łatwa. W sensie tutaj mamy też swego rodzaju walkę, eksplorację i tak dalej, ale to jest naprawdę bardzo łatwe. To jest właśnie takie też cozy dla niektórych osób, które lubią horrory, lubią takie klimaty fajne, to będzie cozy. Więc tak, co tu się dzieje na początku? Generalnie nie wiemy, jak to się stało, nie wiemy czemu, ale budzimy się naszą postacią na środku morza. I płyniemy przez to morze łódką, tak? Kierujemy tą łódką, płyniemy tą łódką. Jesteśmy malutkim, w teorii tak naprawdę, znaczy domyślamy się, ale raczej na pewno jesteśmy takim małym dzieckiem, tak jak to w Little Nightmares było, że graliśmy tak naprawdę dziećmi. Jesteśmy malutkim dzieckiem, które sobie płynie tą łódką i znajduje drugą osobę, drugie dziecko. I uwaga, ta gra jest w koopie. Możemy grać z kimś na kanapie obok nas, możemy zagrać sieciowo, albo jak nie mamy z kim, no to możemy z botem. I jest to bardzo fajne, bot gra dobrze, nie ma problemów, tak jak w trójce były. Nie ma problemów, bot nam nawet pomaga, tak konkretnie.
0: O,
1: więc rzeczywiście jest przydatny, nie pląta się nam pod nogami. No a granie z drugą osobą totalnie nie stanowi też problemu, czy to na kanapie, czy to sieciowo, możemy sobie zagrać jak chcemy. Więc tak, kontynuując. Znajdujemy tą drugą osobę, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, czemu my tu jesteśmy. Na początku tego nie wiemy, bo nie rozumiemy po prostu. Potem to wszystko trochę się może wyjaśnić. I tak się zaczyna tak naprawdę ta gra. O co tu chodzi? Generalnie chcemy w jakiś sposób, czy to się może wydostać z tego miejsca, gdzie my się znaleźliśmy, czy może bardziej znaleźć naszych przyjaciół, ponieważ tam potem też znajdujemy inne postacie, które są takimi naszymi, bym powiedział właśnie, przyjacielami. I jest tutaj taki wątek zdrady, bo no nie chcę też za dużo zaspoilerować, ale dochodzi tutaj do takiej zdrady, którą dopiero zrozumiemy na samym końcu. Kto kogo zdradza, to też nie będę, że tak powiem, już mówił. No ale tak, mówiłem też o bossach. Generalnie mamy tutaj 5 bossów. To są różne, bardzo fajne postacie. Oczywiście dużo większe od nas, tak jak było w Little Nightmares. Głównie właśnie w tym symbolicznym odniesieniu to są zwierzęta, reanimal. Chociaż jedna, nie wiadomo tak do końca, co to może być za postać, ponieważ to jest takie coś, co ubiera ludzką skórę. I no nie wiemy, co jest pod tym, bo to może być rzeczywiście też zwierzę, które ubiera tą skórę, no ale może to być jakiś, może no coś innego. Tu totalnie akurat nie wiadomo, to już są totalne spekulacje, ale 4 inne postacie, znaczy bossy, z którymi walczymy, to są zwierzęta. O jednym już powiedziałem, pelikan, resztę możecie sobie sami odkryć, zdecydowanie są to różnorodne, bardzo fajnie, bardzo dobrze zrobione postacie, bardzo ciekawe. I ta walka też jest generalnie z tymi postaciami, bossami różnorodna. Nie jest tak, że się to powtarza. Mamy bardzo dobrze, według mnie, zbudowaną akcję, kiedy dochodzi do tego punktu kulminacyjnego z tymi bossami i musimy w jakiś sposób ich pokonać, bo ich pokonujemy w jakiś sposób. To nie jest tak, że one sobie gdzieś tam potem idą i dziękuję, tyle było nas widać na ekranie. Tylko my rzeczywiście te postacie w jakiś sposób, tych bossów rzeczywiście w jakiś sposób pokonujemy. Czy to na przykład jadąc furgonetką uderzamy jednego z tych bossów pałami po głowie. No, naprawdę tu się dzieje. Jest rzeczywiście akcja dobrze zbudowana, która potem spokojnie, w dobry sposób przechodzi w momenty eksploracji i po prostu dalszą część fabuły. Więc tak, myślę, że tu już mogę podsumować tak naprawdę. Gra na 6 godzin, mamy 2 zakończenia. Jedno jest takie normalne, drugie jest sekretne, które w jakiś sposób też nam trochę bardziej przybliży tego, co się stało. Mogę od razu powiedzieć, jak to sekretne znaleźć. Generalnie musimy szukać takich trumienek. I jak te trumienki znajdziemy i otworzymy wszystkie, bodajże, jak dobrze pamiętam, to jest chyba 5 albo 6, to wtedy na koniec mamy takie sekretne zakończenie. I to zakończenie odnosi się tak naprawdę do samego początku gry i to jest taki trochę loop tak naprawdę. Generalnie to, to dziwne miejsce, w którym się znajdujemy, cały czas się zmienia, bo my najpierw w ogóle jesteśmy na morzu, trafiamy też w ogóle do jakiegoś takiego miejsca, gdzie jest masa kwiatów żółtych i jest taka wielka zagroda, w której są świnie i one w ogóle tam się pasą w tej zagrodzie, te świnie, i potem goni nas pelikan i potem uciekamy do sierocińca. To naprawdę jest bardzo duża różnorodność mapy, naprawdę. I trafiamy potem na drugą wojnę światową, więc tu się dzieje, tu się naprawdę dzieje.
0: No dobrze, jednak trochę zaczynam żałować, że tego nie wziąłem.
1: Mam cię.
0: No dobrze, Reanimal, polecanko w takim razie.
1: Zdecydowanie
0: od kampusowej ekipy. Za chwilę zagłębimy się w takim razie w grę nieco bardziej cozy. Here we go again.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.
2: Yo, yo. Młody.

0: fight, ale gdzie jest lokal? Rzeczywistość lubi memłać, z czasem się zamieniasz w mema, jak Belmondziak. Patrz dookoła, to już nie jest ten sam skład.
1: Jaki skład?
0: Każdy słyszał, lecz nie widział nikt.
1: Sasquatch.
0: Sasquatch.
1: Dlatego sprawdza.

0: Sancho Panza. To mój rap, to moja barataria. Ciekawe, która sprana czakra jest zablokowana. Kapcza, czy jestem człowiekiem nadal?
1: Panie Kubo.
2: Tak.
1: Wyobraź sobie świat.
2: Wyobrażam.
1: Jest to świat magiczny, świat fikcyjny, w którym to jesteś bliżej nieokreśloną postacią. Ta postać pewnego dnia budzi się w miejscu, w którym wygląda, że coś się wydarzyło, ale nie do końca wiadomo, co się wydarzyło. Po szybkim rozeznaniu się, gdzie się znajdujesz, okazuje się, że jesteś w bardzo tajemniczym miejscu,
2: jeszcze czyli bardziej
1: magicznej bibliotece.
2: Wow!
1: W której to wszystkie książki, które w tej bibliotece się znajdują, w jakiś sposób spadły z półek. Już jesteś
2: no tak,
1: tam?
2: Jestem w tej bibliotece, chodzę między tymi książkami na ziemi.
1: Tak. Drodzy Państwo, to ten o wiele za długi wstęp jest dlatego, że gra, o której chcę opowiedzieć, jest grą bardzo małą i mógłbym to zrobić w 3 minuty. Ale przegrałem w tę grę 4 godziny, żeby ją pierwszy raz ukończyć. Jestem w trakcie drugiego jej ukańczania, więc chciałbym jej poświęcić nieco więcej czasu antenowego ze względu na mój szacunek do tak prostego tworu, który tak bardzo może cię wciągnąć. Sytuacja jest naprawdę banalnie prosta, ponieważ gra, o której chcę opowiedzieć, to Librarian.
2: Okej.
1: Okay. Czyli
2: nie spodziewałem się.
1: Tidy Up the Arcane Library. Taki jest dokładnie pełen tytuł.
2: To wszystko jasne.
1: Gdzie budzimy się po prostu w bibliotece, która posiada 3072 woluminy książkowe.
2: Policzyłeś wszystkie?
1: Nie, jest napisane, ile jest ich do ułożenia, okay, ponieważ na tym polega gra.
2: Okay.
1: Na znacznej ilości półek, które posegregowane są, jak to w bibliotece, kategoriami. No i na początku gra wydaje się być bardzo trudna i skomplikowana, ponieważ pierwszą książkę, którą weźmiesz do ręki, a tak naprawdę do stosu książek, które jesteś w stanie nie musisz przeczytać, co to jest za książka. Na przykład trafiasz książkę, grałeś w języku angielskim, ale trafiasz książkę Zaklęcia magiczne, magia lodu. Musisz podejść do ściany, na której jest pełen rozkład biblioteki i odnaleźć być może dział, w którym ta książka mogłaby się znaleźć. Więc po chwili orientujesz się, że wszystko to jest całkiem nieźle opisane i każda z półek w bibliotece ma przypisany numer, no i odnajdujesz na tej mapie numer 11D, który to przypisany jest książkom z zaklęciami magicznymi.
2: Okay.
1: Więc idziesz z tą jedną książką, Zaklęcia magiczne, magia lodu, wkładasz ją na półkę, no i okazuje się, że coś się zaświeciło, ale takim dziwnym, szarym kolorem. Więc ściągasz tą książkę jeszcze raz, patrzysz, wolumin 9. Odliczasz 9 miejsce na półce i w momencie, kiedy wsadzisz tą książkę w miejsce 9, książka zaświeci się na złoto.
2: Że się udało.
1: To znak, że znalazłeś odpowiednie miejsce dla tej książki. Przypominam, 3072 książki znajdują się w tej bibliotece i żadna nie jest nawet blisko swojego miejsca.
2: I każdą trzeba odłożyć na swoje miejsce.
1: Tak.
2: Wow.
1: Oczywiście brzmi to bardzo karkołomnie i szaleńczo, aczkolwiek warto wspomnieć o tym, że jest to biblioteka magiczna.
2: Co tam się takiego magicznego dzieje?
1: A więc poza tym, że wszystkie książki są magiczne, okazuje się, że my również mamy pewne magiczne moce, z których będziemy mogli za jakiś czas skorzystać. Ale o nich to za chwilę.

0: No więc w tej magicznej bibliotece, na magicznej podłodze, gdzie leżą magiczne książki, okazuje się, że nasza postać po ułożeniu pierwszego pełnego woluminu tych tomów, czyli znalezieniu 10 takich samych książek i ułożeniu je w odpowiednim miejscu, dostaje poziom umiejętności. Otwiera się przed nami możliwość rozwijania naszej postaci, która jest w stanie nosić więcej książek. Zaczynamy bodajże od 6, jeśli mnie pamięć nie myli. Najdłuższy segment książek ma tych woluminów 10. Są one dzielone na tytuły 3-książkowe, 5-książkowe oraz 10-książkowe. Więc jakby są różne półki na różne książki.
1: Okay.
0: Jest też bardzo duży podział i rozrzut tych książek od czarnej magii, zwykłą magię, alchemię, historię, książki miłosne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sporo też jest zabawy z rozszyfrowywaniem tych miejsc, gdzie one powinny się znaleźć. No i do tego dochodzą umiejętności, które pozwalają nam, uwaga, podświetlić na mapie, gdzie powinna, w której sekcji powinna znaleźć się książka, którą w tym momencie mamy na górze naszego stosu.
1: Mm-hmm.
0: I taką umiejętność możemy stosować na początku co kilkadziesiąt sekund, ale to bardzo zaczyna ułatwiać rozgrywkę. Po jakby dojściu do momentu, w którym już jesteśmy z tą grą nieźle zaznajomieni i trochę tych punktów dozbieraliśmy, jest to na przykład co 30 sekund.
1: Mm-hmm.
0: Kolejną umiejętnością, tych umiejętności jest 5.
1: Mm-hmm.
0: Kolejną umiejętnością jest ustawianie książek tomami, czyli jeśli masz w swoim stosie książek 10 książek tych samych, ale są ustawione przez 3, 7, 9, 8, 2, 1 i tak dalej, możesz wcisnąć ten odpowiedni przycisk skilla i książki ułożą się od 1.
1: Magicznie.
0: Od pierwszego do 10.
1: Wow.
0: I możesz je wtedy równo ustawiać na półkę.
1: Mhm.
0: Kolejnym elementem, ten, który ja na przykład wybrałem na samym początku jako pierwszy skill, jest to, że gdy trzymasz jakąś książkę, możesz odpalić skill poszukiwania na podłodze innych książek i zostaną one na chwilę tylko, na chyba 20 sekund, poświetlone miejsca, w którym się znajdują, co to już bardzo mocno ułatwia rozeznanie się na tej mapie. Kolejne dwa skille są skillami, które bardzo ułatwiają rozgrywkę na późniejszym już etapie, kiedy kilka tych woluminów mamy ułożonych, bo jest to autosegregacja, która tak na dobrą sprawę przyda się dopiero w momencie, kiedy już wiemy, o co chodzi i ona w żaden sposób nie przyspiesza tej rozgrywki, ponieważ skilli możemy używać z jakimś tam odstępem czasowym, no ale później bardzo pomaga, szczególnie na samym końcu gry, gdzie tak naprawdę posługujemy się już 3 przyciskami, bo wszystko dzieje się bardzo szybko i bardzo automatycznie, a ostatnią umiejętnością jest przywoływanie do siebie książek, którą zgodnych z tą, którą w tym momencie trzymamy w ręku.
1: Że do ciebie lecą.
0: Tak, więc jakby i to jakby w momencie, kiedy masz już postać praktycznie w pełni rozwiniętą, polega to już tylko i wyłącznie na tym, że łapiesz pierwszą książkę, wciskasz przycisk, który przyciąga ci wszystkie te książki, twoim zadaniem jest tylko i wyłącznie ułożenie ich na półce. Co nie zmienia faktu, ja wiem, brzmi to kuriozalnie, nie? Ale jest to tak dobra zabawa. Jest to
1: taki symulator.
0: Jest to tak satysfakcjonujące, że ja naprawdę, gdy pierwszy raz usiadłem do tej gry, nie miałem ochoty kończyć. Chciałem po prostu ją skończyć, mimo tego, że wiedziałem, że ułożenie 3072 książek na półce to nie są rurki z kremem.
1: A co się dzieje, jak się ułoży te wszystkie książki?
0: Odblokowujesz pewne sekretne drzwi, które są zapieczętowane magiczną pieczęcią i możesz jakby ukończyć grę, tak to nazwijmy.
1: Okay.
0: Dodatkowo do tego w trakcie znajdywania gry mamy jeszcze 4 ukryte klucze, które można znaleźć gdzieś w przestrzeni tej biblioteki, które również powodują to, że będziesz mógł wysoko skakać, co pomaga w przechodzeniu między poziomem 0 a pierwszym, gdzie również znajdują się półki. I to w ogóle bez tego to nie podchodźcie, nie? W sensie to trzeba zrobić, znaleźć ten klucz od razu, bo bez niego ta gra ciągnie się w nieskończoność.
1: Nie ma windy jakiejś?
0: Nie, nie ma. Trzeba chodzić naokoło. Są chyba 2 klucze, które zwiększają pojemność naszego udźwigu, czyli możemy chyba nosić maksymalnie 13 tomów w rękach. Oraz mamy sprint. Ja ze sprintu chyba praktycznie w ogóle nie korzystałem. Ten skok jest po prostu takim OP skillem, dzięki któremu już bardzo szybko się przemieszczasz po tej bibliotece. No i wszystko tak na dobrą sprawę od połowy gry już dzieje się z automatu. Jest to czysta czyste planowanie resetowania skillów i próbowania znalezienia, wyprzedzenia trochę gry. Mhm. Czyli tego, że na przykład zauważyłeś, że wszystkie białe tomy książek znajdują się na tym regale, już nie musisz sprawdzać, bo wiesz, gdzie ich miejsce. Mhm. Wiesz, że książki z czarnymi okładkami, które gdzieś skorelowane są z czarną magią, będą w tej sekcji. No więc gra już staje się po prostu bardziej płynna i przejrzysta, bez konieczności cały czas wracania do mapy i przeglądania, gdzie, co, po co, na co i dlaczego. No ja się naprawdę, no chciałem wspomnieć o tej grze, nie sądziłem, że będę o niej opowiadał, bo to taka gra, którą sobie
1: no
0: gdzieś...
1: tak z zapałem mówisz
0: no,
1: ale, o tym.
0: No bo ja się naprawdę w niej świetnie bawiłem. To jest banalny koncept, który... No to było tylko w tym momencie chyba z 5 godzin mam przegrane, ale naprawdę no bawię się przekosmicznie dobrze. Jeśli szukacie jednej z najbardziej cozy gier, która w żadnym momencie nie ma prawa być frustrująca, jeśli będzie to, ej, zróbcie coś ze sobą, nie, bo to jest jakby po prostu, no satysfakcję sprawia ci układanie książek w odpowiedniej kolejności, jeśli masz tą taką korbę, że lubisz, jak coś jest poukładane i lubisz, wiesz, symetrię i w ogóle, no to tak. Po prostu jest to czysta przyjemność. Gdyby państwu tego było mało, jeśli chodzi o platformę Steam, 8873 głosy i 95% pozytywnych recenzji, co składa się na wynik przytłaczająco pozytywny. Ta gra się nie może nie podobać, naprawdę.
1: A powiedz mi, czy my możemy otworzyć książkę, zobaczyć, przeczytać ją?
0: Nie.
1: Tak sobie pomyślałem, 3000.
0: Powiem tak. Jest bardzo dużo też, chyba to już mówiłem o tym, że jest dużo zabawy w eksplorowaniu nazw tytułów.
1: Czekaj, Librarian Tidy Up the Arcane Library.
0: Tak.
1: 12 tysięcy osób gra teraz.
0: No.
1: Wow.
0: No.
1: Wszyscy układają bibliotekę.
0: Jest to naprawdę kawał dobrej zabawy, jeśli szukacie bardzo prostej, bardzo...
1: 22 złote.
0: Na Steamie. To jest taniutko. To jest bardzo, bardzo, to mówię, to są 4-5 godzin zabawy.
1: Super. No,
0: do takiego pierwszego przejścia. Mega tania gra, wpadła w moje ręce. Chyba za sprawą jakiejś grupy Discordowej Indie, gdzie ktoś to polecił, powiedział, ej, musicie w to zagrać, bardzo tanie, zobaczcie. Ja tak, nie, chyba nie. No dobra, damy szansę, nie? Tak, zapłaciłem pełną cenę, żeby nie było. Nie dostaliśmy tej gry do recenzji, bo ja sam sobie kupił.
1: Tak.
0: Także... No.
1: Całe 20 złote.
0: Drodzy Państwo,
1: złote,
0: tak. Librarian wow. Tiny Up the Arcane Library, jedna z rzeczy, które z jednej strony sam z siebie się śmiałem, że w to gram, a z drugiej strony naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiłem przy tak prostej grze. Łącznie z tym, że fajnie się naprawdę eksploruje też w pewnym momencie te książki, jak już tak masz taki moment zadyszki, to po prostu łapiesz sobie książkę i patrzysz, co tam wymyślili, a tam na przykład, nie będę zdradzał. No jest kilka takich smaczków, że naprawdę uśmiechnąłem się bardzo.
1: W sensie tytuły w książkach?
0: Tak, tak, tytuły woluminów, które traktują o czymś, myślę, no tak, magiczny świat, trzeba to było wyjaśnić. Z tym was zostawię. Librarian Tidy Up the Arcane Library. No ja gorąco polecam. Zróbcie z tym, co chcecie. Tutorial na antenie Rede Campus wraca w przyszłym tygodniu. Dzięki, pa!
1: Pa, pa!

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
3: Reklama.

0: the beginning. Turn my headphones up.
1: Ram with me.

0: piąć, nagiąć jak trzeba. Mam czarne buty na glebie, a głowa sięga nieba, wiesz. Głowa sięga nieba. Aha, F.I.Z.
1: Pablo Houdini.
0: Przy mikrofonie. Warszawka płonie.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama. Radio Campus.
2: Same sztosy.
3: Full capo, she coming home. She coming home. She coming home.
4: We are.

Panę się postawi autostradę. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Burger Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach, czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina, kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna, w radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnał. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca, telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy, nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach, przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syf dookoła, nie ma czasu na marzenia, albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przez

wojskowej, stare baby, zero naszych na topkanach. Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy, zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy, każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilar wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: important therapeutic use for cardamom essential oil is for digestive disorders. But it's also considered a warming oil.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. Akademicki Radio Campus.

0: Radio Campus. Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Siemanerko. Jak wiecie, zapewne wiecie, jeżeli bywacie tutaj czasami o godzinie 18 w soboty, bardzo czasami długo czekam na taki moment, aż puszczę wam utwór, który gdzieś mnie po drodze spotkał. I tak jest też teraz, bo mam wyjątkowe wydanie z bardzo wyjątkowej oficyny, wyjątkowej serii, która zaraz wjedzie na wasz sound system w ramach inauguracji, rozpoczęcia, tudzież po prostu otwarcia kolejnego sobotniego rytmicznego seta. Tak jest, z tej strony Maciek Rytmika, na twoich głośnikach właśnie zaczęła się lekcja rytmika. Przez najbliższą godzinę poczęstuję was w dużej mierze deep house'em i to tym właściwym deep house'em, nie roztrząsajmy. Natomiast nie bez zabraknie też udziwnień, wygibasów i może na koniec jakiegoś jednego połamańca.
2: J'étais un peu accablé ce soir-là. Trop d'événements étranges s'étaient succédé la veille. J'avais envie de me rafraîchir, mais aussi de rester seul avec mes pensées. Je suis entré dans un bar qui m'était totalement inconnu. Je n'y avais jamais mis les pieds. Et pourtant, en même temps, j'avais l'impression d'en avoir déjà vu le décor autrefois. Peut-être même en rêve. J'ai commandé un cocktail au nom tropical et mystérieux. La soirée était étouffante de chaleur. Puis soudain, un léger souffle d'air effleura ma nuque. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte du bar. Je me suis retourné et je l'ai vu. Je l'ai reconnu. Elle venait du même rêve. Des cheveux noirs comme la poix. Un petit nez adorable. D'immenses yeux. Des épaules hâlées. Une voix douce. Elle dit.

Chic to oficyna i seria wydań, które imponują swoimi, no właśnie, eklektycznymi rozgibaniami, bo to gdzieś między jazzem, soulem, a po prostu klasycznym, dobrym house'em, także tym z takimi francuskimi odciskami. Wszystko to znajduje się w katalogu tejże oficyny. Tutaj słyszymy najnowszy produkt, najnowsze wydanie, Chic 43 z dopiskiem w nawiasie Bonsoir. No także w francuskich klimatach dzisiaj zaczynamy. Ostatnio bardzo dużo informacji o Francji połykam. Przeszedłem całą historię bitewną tego kraju. Dowiedziałem się, jak dużo niesnasek przez ostatnie 2000 lat, 1500 lat wydarzyło się na ziemi Franków. Było to bardzo ciekawe i na pewno trochę inspirujące, żeby więcej francuskiej muzyki dzisiaj wam zapodać.

Mówiłem, że będzie świeżo i będzie francusko i tak jest. Matteo Dufour w utworze Break It Up, ale w remiksie Alin Umber. To wszystko na oficynie Traumera. Get Traum. Epka nazywa się Break It Up. Z 1 maja tego roku.

świeżutko, chaosowo, tak bym powiedział, bardzo klasycznie i pozytywnie. Oczywiście nie zabraknie też mroku przez najbliższą niespełna już godzinę.

To nie jest w pełni spontaniczna audycja, nie mogę tak powiedzieć, ale to też nie jest jakoś bardzo ułożony set. Po prostu przejrzałem rzeczy, które napatoczyły się w tak zwanym szeroko pojętym internecie ostatnio u mnie, na moich device'ach. No i zlepiłem to wszystko w taką kilkunastoutworową playkę. Pewnie nie wszystko wejdzie dzisiaj na emisję, ale przecież nic straconego. Będziemy się słyszeć co tydzień ponownie i wtedy będę mógł wam zaprezentować te właśnie dzisiejsze odpadki. No ale żeby nie było ich za dużo, no to wracam do miksowania. Będę starał się troszeczkę tylko was zagadywać, żebyście nie wypadli zupełnie z rytmicznego monologu. No tydzień temu mieliście przyjemność uświadczyć tutaj 100% winylowego seta bez żadnego zagadywania. Myślę, że to była całkiem solidna godzinka wokół house'owa. Kto był, ten wie, kto słyszał, może dać znać. Natomiast archiwalne odcinki majowe wjadą już niedługo na Mixcloud, pewnie jakoś jutro, pojutrze zadbam o aktualizację archiwum. Mixcloud.com/rytmik oczywiście.

No to jak mamy za sobą dwie całkiem snadne nowości, to teraz wróćmy do wspomnianego pana Traumera, który oprócz tego, że świetnie, naprawdę doskonale sobie radzi ze swoją karierą cały czas i jest to jeden z tych artystów, którego przyjemnie oglądać w drodze od kompletnego undergroundu, bo jeszcze pewnie 5-8 lat temu, gdybyśmy w Polsce porozmawiali o Traumerze, to byłoby nas kilkoro, którzy by się tym nazwiskiem, tą ksywą jarali. No a dzisiaj francuski bożyszcz house'owy, deep house'owy gra na olbrzymich festiwalach, na największych scenach, gra kilkanaście razy co najmniej w miesiącu, jest w wiecznym ruchu, a w ogóle tego po nim nie widać. Ten człowiek ma kondycję nie do zajechania, ma też świetny temperament, jest naprawdę żywiołową bestią sceniczną, no i doskonałym producentem. Nie tylko jeżeli chodzi o swoje oryginalne produkcje, ale właśnie też remiksy, tak jak w wypadku tutaj Kojoka i utworu I'm a Free Spirit. Traumer zremiksował to w 2023 roku, a ja dopiero w tym tygodniu wpadłem na tą produkcję. Jest ona na tyle zacna, żeby was z nią na chwilę zostawić.

Żebyście się bardzo nie martwili. Ja nie to, żebym był jakoś małomówny, bo mi się nie chce po prostu tutaj gadać. Tak jak powiedziałem, chcę was trochę oswoić ze swoją obecnością po 2 tygodniach absencji na falach eterowych. Ale generalnie to też jest prawda taka, że się trochę pochorowałem w tym tygodniu i tak so-so kondycja, więc let the music play. Okay, guys?

No i to też nie jest jakaś największa świeżość. Utwór pochodzi z epki Indigo Days od Sota. Utwór nazywa się Origins i to wszystko w ramach właśnie epki Indigo Days trafiło w 2025 roku na Żoule Imprint, czyli oficynę powiązaną z Yoyaku Records, Yoyaku Records Storem i poniekąd pewnie też panem Jeanneretem, więc tak jak obiecałem, tak też zrealizowałem początek, pierwsze 20 minut iście po francusku. Warto zapisać sobie i zapamiętać chyba wszystko, o czym do tej pory mówiłem. Oficyna KCIK, K-C-I-K. Każdy jeden utwór znajdzie na pewno jakąś swoją porę, kiedy wam przypasuje. Traumer i jego oficyna Get Traum, no a także całe wydawnictwa i cały ekosystem Yoyaku. No warte notatki, na wagę złota bym powiedział. Żaden z Ludwików francuskich by się nie powstydził takiej reprezentacji swojego kraju w dzisiejszych czasach.

Francja jakoś tak zawsze muzycznie pasowała mi do tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w naszym międzymorskim klimacie i szerokościach geograficznych. Okazuje się, że nieraz właśnie w trakcie historii mieliśmy bardzo dużo wspólnych interesów, czasami niewypalonych sojuszy, a czasami bardzo budujących także nas tutaj, słowiańskich Słowian. Nie dziwne, to wszystko ze sobą bardzo dobrze finalnie muzycznie pasuje. Koreluje, to chyba dobre słowo. Czołem Mokotów, dobrze, że słuchacie.

No i teraz, tak jak obiecałem, zmierzamy troszeczkę w stronę jeszcze głębszą niż Deep House. Zobaczymy jakieś bardziej mikrominimalne rzeczy. No a zawsze takie przejście do tej fazy bardzo pomagają produkcje pochodzące z Rumunii. Guy from Downstairs to ziomeczek z dołu, który zawsze od już ładnych kilku lat dostarcza mi do playlist bardzo potężne produkcje i to właśnie takie i wesołe, i trochę mroczniejsze, ciemniejsze, zawsze bardzo ciekawe. Utwór Yellow Dub, wydany bezpośrednio na Bandcampie Guy from Downstairs. To już drugi utwór z epki, której nazwy w tej chwili jeszcze nie widzę. Jeszcze jej nie odnalazłem, ale zaraz wam przytoczę. To już drugi utwór po Uzu, który znalazł się w mojej bibliotece. Yellow Dub, o nim mowa.

Uneori, tak się nazywa. Uneori Pursi Simplu EP. Od Guy from Downstairs, a utwór to Yellow Dub. Marzec 2026 rok.

I w tej chwili słyszymy już Masupilami z utworem Driver Plate. Wydaje mi się, że to Oficyna Chippie Chasers, ale kompletnie nie wiem, skąd ten utwór się tutaj znalazł. To normalnie podwójne wykopalisko, odnalezisko takie. Zaraz więcej szczegółów. Zostańcie razem z nami. Niespełna 30 minut zostało dzisiejszej lekcji rytmika, co znaczy, że jesteśmy za tak zwaną pierwszą, nie większą i nie mniejszą w tym wypadku połową. Taką

Nie dam sobie nic uciąć, że SMS-y działają, bo żaden do mnie jeszcze nie dotarł. Może nie działają, może o tym nie wiem, a może... Może boją się deszczu. Tak czy siak WhatsApp działa, na WhatsAppie jakby co dostałem wiadomości, zawsze fajnie dowiedzieć się, w jakiej wy jesteście kondycji, tym bardziej, że ja ten tydzień, tak jak mówiłem, miałem taki trochę przekichany i na pewno wiadomość, że u was lepiej podniosłaby i mnie na duchu. Więc WhatsApp Radia Campus zapraszam do kontaktu, a w tej chwili zapraszam też do odsłuchu utworu, który przewija się przez moje playlisty od jakiegoś czasu, ale dzisiaj wreszcie sobie przypomniałem, że powinienem go także zakupić na dysk i posiadać na różne sytuacje DJ-skie. Mam na myśli utwór Open Mind od Ukraińca Io Mullen. To człowiek, którego bacznie obserwuję, odkąd do mojej kolekcji wpadły winyle z jego i udziałem, i remiksami, ale mam też dwa winyle z jego, czy trzy nawet z jego oficyny. No, myślę, że to taki rasowy, klasyczny Intermarium Peak. Jeżeli miałbym powiedzieć, który z artystów na pewno, jeżeli chodzi o katalog, jest warty penetracji i analizy z Ukrainy, no to Io Mullena bym na pewno przytoczył w pierwszej piątce.

Ktoś mógłby powiedzieć, że to taka mało radiowa bestia. Kawałek trwa powyżej 9,5 minuty. No ale odpowiednio tutaj przycięty na początku i zapodany na pewno znajdzie się w naszych i tak nieraz naginanych pod względem kosztu radiowego tutaj ramach tego programu. Open Mind od Io Mulena to jest to, co w tej chwili słyszycie na swoich głośnikach. No a za chwilę, tak jak obiecałem, kilka takich bardziej powykręcanych rozmaitości wariacji.

Siemanko Punia, siemanko Kimbo. Dobrze, że przyjemnie się słucha, bo dzisiejsza audycja w większej swojej, dłuższej, dotychczasowej części właśnie na taką przyjemność odbioru, bym powiedział, jest nastawiona, no bo czymże innym nie jest muzyka Deep House, jak nie właśnie czystą przyjemnością w odbiorze. Może nie jest to zawsze wybór oczywisty, jeżeli chodzi o pik jakiejś imprezy, jakiegoś wydarzenia, jakiejś sceny, ale jakże świetna muzyka za każdym razem, kiedy muzyka ma być tłem do twojego życia.

I tu powinien paść jakiś taki dżingiel, jakieś takie coś typu jak Kasia Rodek wita nowych w Alternatorze. No ja tak nie umiem tak zasyrenić, ale generalnie powinno coś takiego się wydarzyć, dlatego że utwór Do Anything, pochodzący z epki o tym samym tytule od duetu Nautica z UK, to uwaga, 250 wydanie, 250 release oficyny prowadzonej przez niejakiego George'a, czyli 8-bit Records. Słuchajcie, to jest taka oficyna, że jak rzucisz tą nazwę w towarzystwie na przykład minimalowym, skumają, będą kojarzyć jakieś starsze produkcje, jakieś strony B, remiksy i tak dalej, nie? Jeżeli rzucisz tą nazwę w towarzystwie house'owym, no to tak, wszyscy ci, którzy lubią tech house, deep house, ibizowe brzmienia, czasami bardziej undergroundowe, też tą oficynę raczej kojarzyć będą. Mnóstwo świetnych epek, mnóstwo odkryć, mnóstwo legend house'owych. Katalog skupia wszystko, co tylko możesz sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o szeroko pojętą muzykę house. Ostatnio kupiłem starszy, bo z 2011 roku, singielek od Clubmatesów. Z ich kolekcji wykupiłem taką płytę 8-bit Records. Będę nią was częstować. No i ostatnio widzę, że George wydaje takie wspomnienia z archiwum, wykopane wydania. Nazywa się to From the Vaults. Mam część pierwszą. Myślę, że będę bacznie obserwował kolejne wydania z tej serii, bo no zacne, ciekawe, nieoczywiste i nietuzinkowe numery się tam pojawiają. Okej, tak jak mówiłem, możecie pisać na WhatsAppie, na SMS-ach raczej nie. No a ja jeszcze ponad 15 minut jestem z wami do godziny 19 i zapraszam do kontaktu, ale przede wszystkim do podgłośnienia trochę subwoofera i przeanalizowania dokładnie utworu Do Nothing, ponieważ on jest przykładem na to, jak nie trzeba wcale ładować tych wszystkich oczywistych narastań werblowych, nie wiadomo jakich efektów muzycznych, aby uzyskać czystą moc.

Wow! Takie wiadomości chce się czytać. Napisał tutaj słuchacz z końcówki 611, że terapia zaskoczyła i przynosi efekty. No, masz powody, żeby być z siebie dumnym. Trzymam kciuki. Powodzonka, zawsze ono się przyda. Dużo mocy przede wszystkim. I nie rozumiem do końca, o co chodzi z kaczuchami, które tu dostałem ładnie zasuwającymi po jakiejś jezdni. Ale spoko, uśmiechnąłem się. Dzięki.

Input 1, tak nazywa się utwór z epki o tym samym tytule Input 1 od niejakiego Kidu. Kido to producent pochodzący z Rumunii, ale reprezentujący ten taki bardziej klasyczny tech house, może mniej zredukowany, bardziej jeszcze basowy, no na pewno chwytliwy. Kidus świetny set zagrał na oczkach na imprezie Nowosada, tym bardziej wtedy przykuł moją uwagę, no i od tamtej pory śledzę jego produkcję, jego wydawnictwa i co jakiś czas prezentuję, tak jakby chociażby to z 1 maja tego roku z oficyny botaniku. Zostańcie ze mną, do 19:00 lekcja rytmika.

No i to jest takie odkrycie w tym tygodniu producentki, jeszcze tego nie wiem, ale nazywa się Swag, pochodzi z UK i 15 lutego 2020 roku spod szyldu Swag wyjechał utwór 0800 Jazz. Yeah. Tak dziwny, jak tylko może być dziwny, house'owo-jazzujący kawałek. Ale tego jest więcej i Swaga będę przytaczał i przynosił i prezentował tutaj dzielnie w programie, gdyż już kolejne dwa utwory gdzieś tam na playlisty się wdarły i czyhają. Jeden, aby otworzyć audycję, dziwny, wolny, trip-hopowy, a drugi bardziej house'owy, taki idealny gdzieś w środek. Także bądźcie czujni, nie dziś, bo dziś to już przedostatni utwór, a ostatni będzie jeszcze dziwniejszy niż przedostatni. A, jaki napięcie, tension? Warto zostać do końca, tak powiedział nie kto inny jak Rytmik. Boo!

A to się zdarza już naprawdę rzadko. Sięganie do katalogu oficyny Andrzeja Deep w moim wykonaniu jest co najmniej, powiedziałbym, rzadkie, a nawet użyłbym tutaj takiego wyższego rangą sformułowania jak niespotykane, żeby nie powiedzieć niesłychane, bo to już byłoby naprawdę dużo, gdyby tak powiedzieć. Andrzeja Deep to oficyna, którą słyszycie właśnie teraz. Producent nazywa się Matty Owl, a utwór Suddenly Present.

a epka wydawnictwo Green and Blue od właśnie Matiego Oula. No i już rozumiecie, dlaczego obojętnie nie mogłem przejść obok wydawnictwa, które pochodzi z oficyny trudniącej się bardziej organicznymi, czasami afro, ale na pewno takimi house'ami, które ja pozostawiam gdzieś, uwaga, z boczku. Co prawda, na jednej imprezie w Londynie w Printworks, na jakiej byłem, to właśnie Angela Deep. No nie byłem zbyt zachwycony muzycznie, przyznam, no ale jakość samego lokalu, o którym już tutaj opowiadałem pewnie co najmniej 2 albo 8 tysięcy razy, przerosła oczywiście wszelkie możliwe aspekty do marudzenia. Tak czy siak, do Angela Deep wracam czasem zobaczyć, co w trawie piszczy. Przeważnie, tak jak mówię, jest to jeden i ten sam kawałek. Nie chcę nikogo urazić, ale dla mnie tak właśnie jest. A tutaj Suddenly Present, no niesamowicie wybija się tą 300 breakbeatową trójką na tle całego pozostałego katalogu. Idealne zakończenie audycji, bo to ostatni utwór w dzisiejszej lekcji Rytmika. Z tego co kojarzę, to Biforolog już wrócił i powinien na żywo was tutaj poczęstować wszystkim tym, co z disco wyrosło po godzinie 19, a później już wiadomo, Spłatka, Spa House, Bastronomy, no i oczywiście Selector After Dark, to tak w krótkim przedstawieniu ramówka kampusowa do północy.

Może nie są to Chemical Brothers, ale już Crystal Method trochę przypomina tenże utwór. Tak sobie wymarzyłem dzisiejszy program, żeby trochę was na początku pokołysać, może nawet delikatnie rozsentymencić, a potem przenieść w taki bardziej rozbrykany sobotni nastrój. Mam nadzieję, że się udało. Zawsze możecie mi o tym powiedzieć na Instagramie. Maciek Podłoga Rytmik. Maciek Podłoga Rytmik, nie inaczej. Zapraszam do kontaktu i oczywiście followowania, które cieszy serce jak nie jeden miodek w dzisiejszych czasach. Jak obiecałem, tak też zrobię. Aktualizuję archiwum programu na mixcloud.com/rytmik. To myślę, że się wydarzy w przeciągu najbliższych 2-3 dni. Wjadą 3 audycje, w tym secik winylowy, który słyszeliście tydzień temu. 100% winyl, fresh selecta, dobre rzeczy. No a co dalej? Dalej na pewno warto zapisać sobie, że 7 czerwca, będę jeszcze o tym za tydzień więcej mówić, ale planujemy w Parku Szczęśliwickim z pewną lubelską ekipą napad na open-airową przestrzeń tego parku. Chcemy trochę tam połupać, potupać. Tak jak mówię, więcej informacji za tydzień, 7 czerwca w niedzielę. Zapiszcie sobie wstępnie, że warto ze mną spędzić trochę więcej czasu na świeżym powietrzu. Jutro zapraszam do Elektrowni po Wiśle. To ostatnia niedziela, którą będę tam grać w ramach brunchowo-lunchowego grania między 12 a 16. No i co? No i tak poza tym na Instagramie będę informować, co dalej w czerwcu. W czerwcu też trochę będzie się dziać, jakieś powroty, fajne rzeczy. Też pojawił się festiwal na szczęście, więc no czerwiec będzie pełną gębą czerwcowy. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wiadomości i do usłyszenia, do przeczytania, do rozkminiania za tydzień załoga. Z tej strony Rytmik, to była lekcja Rytmika w Radio Campus na twoim sound systemie. Peace out!

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama.
0: KKK Campus.

Kiedyś nie byłem tak durny. Grube katechetki przynosiły nam mleko i marchewki. I każdy pił, i każdy je jadł, i każdemu uszy się trzęsły.

Ty upadam, a teraz błagam, ty też mnie pocałuj, bo czekam na sygnał, by wstawać. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i

co, że widzę śpiącą rybkę o 4 nad ranem i doceniam po latach leżakowanie, chociaż ani razu wtedy nie spałem i tak sobie myślę, co jest tym leżakowaniem teraz. A pamiętasz, jak nieraz przed spaniem rozmawialiśmy o przeróżnych rzeczach i czasem głupich nawet.

nam jeść. Jak na przykład jarzębina. Gdy jemy ryby, to musimy uważać na ości, ale za to nie musimy aż tak bardzo pościć jak dorośli. A teraz dotknij mnie, tylko trochę wystarczy. Nie chcę już wracać do

Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być.

Radio Campus. Same sztosy. Freestyle. Rock the microphone.

a Gambia, a Gambia, a Gambia,

Where you go?

que me sé que la cambia. Cambiar, ya. A cambiar.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Sobota 22. Muzyka elektroniczna z największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radio Campus. Zaprasza Ajo.

kogo ch**a. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat boi z dziura. Ty załataj albo palić się bujaj.

0: Żeglarstwo jest dla dorosłych ludzi. Jak jest wiatr, to się płynie. Jak nie ma, to się nie płynie.
1: Marnowanie czasu.
2: Co by pan robił?
1: Szedłby.
2: Po co?
1: Idzie się po to, żeby iść. Pani tego nie rozumie. Idzie się.

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem.

0: wszyscy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. Ale my niewinni młodzi czarodzieje.
1: Ale sadzi.
0: Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje.
1: Piękna mowa.

0: jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nie sądzisz?
1: Nic mnie to nie obchodzi.
0: A co ciebie obchodzi?
1: Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki.
0: A jazz?

理由は知ってる。Мелочь.